0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i warszawski dzień dzisiaj jest wyjątkowy, wspaniały, niesamowity, nieszablonowy, nietuzinkowy. Tak, no, wczoraj ponarzekałem troszeczkę na szarość.
1: Troszeczkę żeś narzekał wczoraj, czyli narzekałeś bardzo nawet tak, troszeczkę.
0: No i to przyniosło rezultat. Dzisiaj mamy piękny wschód słońca, prawda, błękitne niebo. No cudownie jest od samego rana, aż spojrzę na termometr. Niby tylko takie 6-7 stopni Celsjusza, ale mi to wystarcza.
1: 6-7.
0: 6-7.
1: No dobrze. Tęskniłeś za moim śpiewaniem, prawda? To powiedz, że tęskniłeś.
0: Wiesz co, zdążyłem włożyć słuchawki, gdy już skończyłeś. Na szczęście.
1: To jeszcze dzisiaj nadrobimy. Spokojnie, spokojnie. No dobrze, na zegarze mamy punktualnie godzinę 6, a na termometrach i MGW między innymi 4 stopnie mamy teraz w Kielcach, ale także i w Lęborku. To są najniższe wartości, natomiast najwyższą wartość zaliczyła dzisiaj o poranku Zielona Góra, czyli prawie 14 stopni. Fiu, fiu, fiu.
0: No to się dzieje, ale czekaj, na drogach też się dzieje. Siemanko, chłopaki z rana. Czy najlepszy napój bogów już wjechał w kubeczkach?
1: Raczej, u mnie wjechał już.
0: No, to ja się dzisiaj przyznam. O samej wodzie.
1: Co się stało?
0: Badania będą. Na czczo trzeba być. Więc dzisiaj kawusi nie będzie, ale...
1: Bez śniadanka dzisiaj?
0: Niestety.
1: Nie będzie karbonary na śniadanko?
0: Nie.
1: Ojojojojo.
0: Za to upucha tego ze Skanii. W tej chwili przyjemnie jakieś 10 stopni. Zostało mu tylko 20 km do granicy czesko-polskiej w Kudowie, a potem to już prosto do Zielonej Góry. Życzy nam i słuchaczom PRK spokojnego i miłego dnia. A dla tych, co za fajerą, to oczywiście szerokości Puchaty. My tobie też życzymy jak najszybciej fajran.
1: No i smacznego śniadania. Czego nie możemy powiedzieć,
0: a ty
1: koledze.
0: Miły, a ty jesteś taki.
1: Dobra, zaraz rozkładamy stół. Ach, będzie. Pięknie.
0: Zmyśliwa małpa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Może daj, ja ci teraz pobiorę tę krew i będziesz mógł jeść normalnie, to co?
0: Nie masz takiej igły.
1: Ach. Aha. No dobrze, pogodowo teraz. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Dzisiaj po południu miejscami także duże. Po południu przelotne opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju, będą występowały burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 litrów wody na metr kwadratowy na Warmii, na Mazurach oraz częściowo na Podlasiu i na północy Mazowsza. Lokalnie tego deszczu może spaść dużo, nawet 30 litrów.
0: Na temperaturę nie ma co narzekać. Dzisiaj maksymalnie 15-17 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w

0: Cieśninach górskich, 20 kresek powyżej zera w centrum i na zachodzie, czyli podobnie jak wczoraj. No i na południowym wschodzie kraju dzisiaj znowu najcieplej, w cieniu, w najcieplejszym momencie dnia nawet 23 stopnie Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywisty, no do 60 km na godzinę.
0: Teraz jeszcze ciśnienie się waha, o poranku 1007, w Warszawie w południe

0: 11 minut po godzinie 6. Jak to było? Czekaj, głodny Polak, Polak zły, tak?
1: Zamiast głodny jaka Patryk, wojny. Po co łączyć tutaj cały naród? Jak,
2: no to, to, a no. Mówili mi, że tak będzie.
1: Ale kto mówił? Psycholog.
2: Tak, bo ja przecież po dużo lat z wami, to ja muszę chodzić na terapię. Powiedział, nie odzywa się, nie reaguj. Aha. Przestaną. No. O 10, ale przestaną.
1: Aha, no ładnie. Rozumiem, rozumiem. No
2: to koledzy. To nie są koledzy, słuchajcie, w pracy mamy tylko znajome twarze.
0: No, po prostu tak. W pracy. To wytłumaczymy tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli. Patryk dzisiaj idzie na badania, więc skoro idzie na badania, to jest naczczo, a ma taki zwyczaj, że on za chwilę, znaczy codziennie rano, przed godziną 6 otwiera gar kuchnię.
1: Tak, i co tam jest? Kuchnia włoska, kuchnia azjatycka, kuchnia amerykańska.
2: Prawie 12 minut po 6. Kuba Domoracki, informacje drogowe.
0: O, już się denerwuje. Patrz, jaki zdenerwowany jest. No dobrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dość poważny wypadek, kolizja właściwie na A4. Do tego zdarzenia doszło w województwie opolskim przed godziną 5 pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg na kilometrze 195 na wysokości miejscowości Przylesie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i w kierunku Wrocławia autostrada była przez pewien czas całkowicie zablokowana. W tej chwili jest zwężona, ale dalej obserwujemy tam właściwie korek. Wolniej, nieco wolniej jedzie się także w przeciwną stronę, a zatem w kierunku Katowic. Na ekspresowej 5 w województwie dolnośląskim pomiędzy Wrocławiem a Rawiczem

0: Doszło do wypadku ciężarówki i busa. Niedaleko węzła Korzeńsko na kilometrze 110 mamy zwężenie w kierunku Poznania, a w tym wypadku jedna osoba została ranna. Zakorkowana jest droga krajowa nr 61 na Mazowszu pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a już także dużo wolniej jedzie się na innych trasach w regionie, chociażby na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, także na starej 7 pomiędzy Tarczynem a Stolicą oraz na ekspresowej 8 w samej Warszawie w pobliżu mostu Grotoroweckiego w kierunku zachodnim. No i to była S8, no ale co to za serwis drogowy bez wspomnienia chociażby o trasach małopolskich. Tutaj oczywiście też poranne spowolnienie obserwujemy, zwłaszcza na drogach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, także Myślenic, Wieliczki, ale też Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Fun Loving Criminals przed chwilą na antenie PRK.
1: A czemu nie nuciłeś?
0: Co? Bo to za fajny numer, żeby go zniszczyć moim nuceniem.
2: Nie
0: no weź.
2: Kuba
0: no.
2: się uczył po prostu, jak ładnie wypowiedzieć tytuł.
0: A,
2: tak, no to, ładnie no powiedziałeś. Tak.
1: Dziękuję, panie mecenasie. Ja mam niestety gorsze informacje dla was.
0: Kumpli w pracy. Jaką informację masz?
1: Słuchajcie, no ja się zastanawiałem w poniedziałek, tak czekałem do drugiej połowy dnia, czy tankować, czy nie. 6,37 było. We wtorek, czyli wczoraj, nie żałowałem, bo cena poszła powyżej 6,40.
0: Zapamiętaj, bo to będzie kluczowe w tej opowieści.
1: No dzisiaj mamy cenę maksymalną za benzynę 95, 6,52.
0: Czyli więcej.
2: Więcej, to dużo więcej.
1: No. Naprawdę, to jestem pod wrażeniem.
0: No dzięki, dzięki.
1: No to widzę, że matura z matematyki nie poszła na marne.
0: Po prostu koncentracja najnormalniej w świecie.
1: Dobrze, diesel po 7 zł, więc słuchajcie, 7,07 jeszcze benzyna 98. Niestety te ceny idą w górę. Co prawda, jeżeli chodzi o tarczę, nie dotyczy to gazu LPG, a ten utrzymuje się chyba na stałym poziomie, bo ta średnia z 16 województw to 3,59.
0: No ale ty w końcu zatankowałeś, czy nie?
1: Tak, w poniedziałek i nie żałuję. Bo dzisiaj byłbym, no właśnie, 6,37, a 6,52. Ile byłbym stratny na litrze?
0: No to powiedz.
1: No, no, no 15 groszy, no to nie jest trudna matematyka.
2: No ale na głodnego na litrze, to trudno.
0: Ile litrze, litrów?
1: A, teraz,
0: no,
1: a ile tankuje?
0: No, no właśnie.
1: 50 mi
0: no,
1: będzie.
0: No to weź to przemnóż.
1: Nie, to ja cię siebie.
0: Co? No i zdechło, no, no widzisz. No,
1: 7,50.
0: No. A ty akurat wiesz, na co miałbyś?
1: No, z belgijskim.
0: No, na hotdoga z belgijskim sosem na śniadanko.
1: Ja nie wiem, czy tam jeszcze by się kawa nie zmieściła.
0: No dobrze. Hotdog belgijski z belgijskim sosem jutro proponuję.
1: Tak jest, bo słuchajcie, jutro ruszamy w podróż do garażu Grześka Dudy. Miałem nie mówić.
0: Dlaczego?
1: A można.
0: Nie, no można, bo przecież no leci autopromocja. No.
1: Fury będziemy oglądać, a przy okazji przyglądać się super polskiemu hiperkarowi.
0: Tak jest. Grzegorz Duda postawił sobie cel. Zresztą postanowił zrealizować swoje marzenie już sprzed wielu, wielu lat, żeby zbudować polski super samochód. Ja wiem, jak wygląda. No właśnie, ale na jakim etapie są te prace? Jak dokładnie będzie wyglądał? Co to będzie za maszyna? Założenie jest jedno, najważniejsze i bardzo, bardzo proste. To musi być na wskroś polskie auto. No oczywiście z silnikiem będzie pewien problem. No silnik już mogę wam teraz zdradzić, że będzie włoski. Natomiast cała reszta, a no właśnie, tego dowiemy się już w najbliższy piątek od godziny 6 do godziny 10. Specjalnie dla was program, cały program z garażu i z warsztatu Grzegorza Dudy.
1: To skoro my jedziemy do Ryglic, to wiadomo, że jutro hot dogi z sosem belgijskim będą grane.
0: Yes.
1: A jak wasz poranek, jak wasze śniadanie, co tam dobrego u was, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Można pisać, można się także nagrywać, co zresztą czynicie.
3: Dzień dobry, jeszcze raz kapelan się melduje. Odnośnie A4 i tego zgłoszenia mojego wcześniejszego, 195. Służby w chwili obecnej zakończyły działania, wracają do bazy, także tam mogą być jeszcze małe spowolnienia. Mimo wszystko zachować ostrożność i bezpiecznie do celu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Czekamy na więcej informacji od was. Można napisać w aplikacji, można także nagrać wiadomość głosową.
1: Albo zadzwonić. Numer telefonu?
2: 22 513 11 11.
1: Brawo ty.

0: 30 minut po godzinie 6. Wesoło, jak zwykle.
1: Wesoło, bo Patryk głodny i rozrabia.
2: Ja rozrabiam.
1: A jak? Ty robisz, żeby nie myśleć o głodzie.
2: A co to? A co to?
1: No bo jestem ciekawy świata.
2: A co to za literki polskie dla kierowców?
0: Potrzebuję jakiś dodatek tam do trudnych warunków pracy
1: tak,
0: dzisiaj.
1: Pielęgnacyjny. Bo się opiekujesz dwoma wariatami.
2: No. Tak czy siak, Kuba zauważył po prostu na naszym stole naklejki, które sobie leżą.
1: I czekają.
2: Wczoraj ktoś się upominał, po godzinie 7 powiedziałem, że dzisiaj znowu pójdą w waszą stronę.
0: No i tak będzie, bo po godzinie 7 będziemy mieli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia i wasze zadanie zawsze będzie polegało na tym, żeby wytypować, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
2: Do tego jeszcze wróci matras, ja odwrócę rolę. A co to?
1: To jest mapa drogowa.
2: A co tam masz?
0: A po co to?
1: Tam serwis.
2: A co powiesz?
1: A powiem różne rzeczy. A powiedz. Ważne.
0: No to powiedz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrzymują się utrudnienia na A4 w województwie opolskim pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, gdzie na kilometrze 195 zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Wrocławia. Ruch jest możliwy, ale cały czas utrudniony, bowiem właściwie na tym fragmencie utrzymuje się kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Ale także spory korek obserwujemy na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Sporo już spowolnień, a właściwie korków także w województwie pomorskim, chociażby na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej nr 22 w Malborku. Jeszcze województwo dolnośląskie i wypadek ciężarówki i busa na ekspresowej 5 w pobliżu węzła Korzeńsko, to pomiędzy Wrocławiem a Rawiczem, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Chodzi o kilometr 110.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na informacje od was, jak wam zaczyna się ten poranek. Można pisać w aplikacji.
2: No i przybijcie piątkę razem z nami, nagrywajcie wiadomości głosowe. Do tego właśnie została stworzona aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 22 minuty do godziny 7. Nam jeszcze zostały, proszę uprzejmie. Co się śmiejesz?
1: No właśnie, co to było?
0: Co?
2: Ty miałeś śpiewać, a nie wiesz.
0: No podutwór tak sobie taki dżingiel zrobiłem, co?
2: Bardzo ładnie.
0: A widzisz, tak, ty jesteś dzisiaj przez to jedzenie, a raczej brak złośliwy.
3: Bardzo, jeszcze bardziej niż zwykle.
2: Ja się uczę od najlepszych.
0: A to prawda.
2: Jak wasz poranek?
0: Tak,
2: dajcie znać.
0: Hej ho.
4: Hello, hello, wszystkich pozdrawiam. Śniadanko już pykło, siadło, owsianeczka świeżo przygotowana i do tego świeże truskawki, orzechy. Great. A hot doga nie było, ale jak słyszałem dzisiaj rano kawkę biorąc na znanej stacji, dwóch ziomków zamawiało i padło z sosem czosnkowym, to leżałem. Pozdrowienia i trzymajcie się ciepło, Darek z Volvo.
0: Czosnkowy? Cząstkowy? Ładne.
3: Czyli gimnastyka poranna była, no bo to leżenie w stanie.
2: Ja
3: no.
2: się wyłączyłem.
3: Czyli truskaweczki były.
2: Oj, przestań. Ale ty jesteś...
3: Ja tylko...
1: Ale ty go grillujesz. No. Ty go
2: a ja nie... naczczo muszę być do 10:30 minimum.
3: No to już prawie.
0: No to już, no to
3: To
0: już.
3: Jest takie jedzenie koncepcyjne. Myśl o tym, co inni jedzą. Tak. I wiesz, brzuszek będzie pełen.
0: Taka projekcja, że wyobraź sobie, co jesz.
2: Co zając.

0: No. No was co? Nawet do chórków nie wezmą.
1: Ale my nawet nie chcemy.
2: Ale ja się nigdzie nie pcham, co?
1: My sami zrobimy chór. I to my będziemy.
2: Dobra,
1: ludzi.
2: Uwaga. Słuchajcie, tematy kulinarne.
1: Jeszcze jednak.
0: Dajcie żyć. Ludzie, dajcie żyć.
2: Seba pisze, witam serdecznie, a ja właśnie zjadam ciastkę o smaku cytrynowym na śniadanie. Pozdrawia Seba.
1: To takie śniadanie.
2: Bo Patryk, przypomnę, dzisiaj na czczo, bo badanko o 10:30.
0: Fajnie jest się pochwalić, co się je, ale po 10:00.
2: Nie, no fajnie
0: ja też będę już mógł.
2: Ponabijać troszkę z kolegi, no.
1: To znaczy, ja tego... Nie, co? Ja nie patrzę na to, jak na...
0: Zasób słów.
1: Bo po prostu myślę, że to nie jest nabijanie.
0: No dobrze. Słuchajcie,
1: jak za głodnego, Patryk.
0: Pochwaliliśmy się, że w piątek jedziemy do Grzegorza Dudy.
2: Nie w piątek, tylko w czwartek.
0: Cicho.
2: Ale w piątek...
0: Cisza. Teraz ja mówię.
2: W piątek
0: cicho.
2: Jesteśmy, tak, faktycznie, w garażu Grzegorza Dudy od 6 do 10.
0: To bang. Jak jedziecie do Grześka, to może wpadniecie pomóc przykleić naklejkę na tablicę na mój motocykl. Mieszkam 2 minuty od Ryglic, więc może jakaś WZ-ka, MZ-ka się znajdzie. Uściski Magda, prawie z polskiego biegu na ciepła. Madziu, ja tu już mam naklejki dla ciebie naszykowane.
2: Ten już jak usłyszał WZ-ka, to już...
0: A to nie chodzi o ciastko.
2: O ciastko.
0: MZ-ki, WS-ki.
2: Przestań, ty tylko ci o ciastko.
0: A ja w piątek nie będę na czczo i w czwartek też nie.
2: No właśnie, no
0: więc
2: właśnie.
0: Bardzo chętnie, naklejki już naszykowane. Dawaj adres.
2: Dobra. Informacje... nie mogę dzisiaj. Informacje drogowe, jedźmy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na ekspresowej szóstce w województwie zachodniopomorskim, dokładnie pomiędzy węzłami Bielice a Dobre, auto ciężarowe wypadło z jezdni na kilometrze 122. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i mamy informację, że trasa ekspresowa S6 jest zablokowana w kierunku Szczecina. Ruch jest kierowany tam na objazd, właśnie na węźle Bielice, czyli na wysokości Koszalina. Zablokowana jest także ekspresowa piątka w pobliżu węzła Korzeńsko. Na Dolnym Śląsku, to pomiędzy Wrocławiem a Rawiczem.

0: Tutaj doszło do wypadku busa i ciężarówki i mamy blokadę w kierunku Poznania. A teraz A4 i wieści zza kierownicy, słuchamy.
1: Dzień dobry, wieści z trasy, autostrada A4, odcinek Dolnośląsko-Opolski, kilometr 195 na pasie w stronę Wrocławia zdarzenie. Na miejscu już działają służby, jest zwężenie do jednego pasa. No korek ma w granicach już na dojeździe około 5 km długości.
0: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście na A4 cały czas te utrudnienia się utrzymują. Jeszcze jeden korek na ekspresowej 8 w Warszawie. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: No to mamy na zegarze punktualnie godzinę 7:00, PRK Polskie Radio Kierowców i mamy także 13 stopni w Mławie, to jest teraz najwyższa wartość. Mamy również 5 stopni, to z kolei Zakopane i to jest najchłodniejsze miejsce teraz w kraju.
1: No i ty podajesz te wartości, które pokazują termometry.
0: Tak.
1: A ja się pytam jako z temperaturą odczuwalną.
0: Ale to ty jest źródło odczuwalne.
1: Jest na tym samym poziomie, więc jest się z czego cieszyć. No co prawda chłodne południe, bo tam odczuwamy 4 stopnie Celsjusza, ale w Polsce centralnej od 9 do nawet 12 kresek powyżej zera. W ciągu dnia też będzie całkiem przyjemnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Po południu miejscami także wzrastające do dużego. Po południu przelotne opady deszczu mogą się również pojawiać nad naszym krajem, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju mogą występować także burze. W czasie tych burz prognozowana suma opadów do 20 litrów wody na metr kwadratowy, ale jest mały wyjątek, jest gwiazdka w tej umowie. Na Warmii, na Mazurach, częściowo na Podlasiu i na północy Mazowsza lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy.
1: To mówisz, że popada.
0: No może.
1: A ja mówię, że szybko wyschnie, bo słuchajcie, maksymalnie dzisiaj zobaczymy od 15-17 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 kresek powyżej zera w centrum i na zachodzie, do nawet 23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju.
0: A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porwy wiatru do 60 km na godzinę.
1: Ciekawe jest to, że ciśnienie na razie idzie w górę. 1008 hektopaskali pokazuje barometr. Ono spadnie, bo w Warszawie w południe ma być 1006 hektopaskali, ale potem znowu wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
3: I wyjątkowe samochody.
2: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
3: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek.

0: piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
1: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
0: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
2: To była autopromocja.

0: No jak to nas nie ma, jak jesteśmy?
1: I towarzyszymy wam w trasie.
0: I będziemy.
1: I będziemy do 10:00, absolutnie. No dobrze, informacje drogowe mamy dla was 120 minut, dla tych, którzy zmierzają do pracy, na przykład na godzinę 8:00.
2: I bardzo dziękujemy też za informacje od was. Karaś napisał: most południowy w Warszawie, kierunek Poznań. Na końcu czterech pasów mamy kolizję i pojazdy na obu poboczach. Zator to powoduje też niebezpieczne sytuacje nagłego hamowania ze względu na jazdę na zderzaku. Więc Karaś ostrzega, no a my przekazujemy dalej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Koszalinem a Kołobrzegiem. Trasa jest zablokowana w kierunku Szczecina, pomiędzy węzłami Bielice a Dobre. Na kilometrze 122 ciężarówka wypadła z jezdni. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazd na wysokości Koszalina. Ten fragment można omijać drogą starą, tak zwaną szóstką. Mamy poważne utrudnienia także na A4 w województwach opolskim i dolnośląskim. Pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg na kilometrze 195 zablokowane są nadal dwa pasy w stronę Wrocławia. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu na kilometrze 195. Autostrada jest zakorkowana właśnie w kierunku Wrocławia. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na małopolskim odcinku A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim już się rozkręcają. Na dobre, tak można by powiedzieć. Zakorkowana jest S8 w Warszawie, ale także ekspresowa 8 przed Warszawą od strony Mszczonowa. Podobnie krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz droga krajowa numer 79 na odcinku Góra Kalwaria, Piaseczno, Warszawa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tutaj w aplikacji pojawiła się jeszcze

0: Taka wiadomość, dzień dobry, szanowni redaktorzy i wszyscy miłośnicy PRK. Dziś trasa Radom Wiedeń. Jakieś propozycje od panów?
1: 650 kilometrów. I tak, nie jest ciekawie na trasie, bo tylko jest siódemka czyściutka, potem przed Krakowem na A4 bym polecał, tam są roboty drogowe, nie powinny mocno zwalniać, na Śląsku zresztą podobnie. Byle dostać się na A1, potem do Ostrawy i przed Ostrawą mamy roboty drogowe. Też nie powinno to generować większych spowolnień, ale Brno cały czas rozkopane. I tutaj niestety chwilę trzeba będzie pewnie postać, a potem to już do Wiednia. Życzymy szerokości, przyczepności.

0: 20 minut już po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców informacje. Pogodowo-drogowe w naszej aplikacji 14 stopni we Włodawie informujecie. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Niestety informujecie też o zdarzeniach w ruchu drogowym. Najpierw A4.
2: Autostrada A495, tam już od prawie godziny czasu lewy jest zablokowany, prawym idzie to normalnie. Informacje od strażaków bezpośrednio. Pozdrawiam, kapelan.
0: Ale że lewy jest na czwórce? No to pozdrawiamy lewego.
1: No tak, uwaga na te spowolnienia, jest tego więcej.
3: Dzień dobry szanownym redaktorom, pierwszemu, drugiemu i trzeciemu. No i mamy kolizję na S2 w kierunku tunelu, zaraz bezpośrednio za mostem przez Wisłę. Otóż w jednym miejscu dwa samochodziki, jeden drugiego, ten tego potraktował, wiadomo co, a kawałeczek dalej znowu następne dwa poobijane stoją. Zaczyna się robić delikatny galimatias, troszeczkę zaczyna się zwalnia i już niedługo będzie delikatny koreczek, ze względu na to, że od teraz pola sznur pojazdów niesamowity. Serdeczne pozdrowienia przesyła Wojtasu z Fafika.
0: Pozdrawiamy serdecznie oczywiście też.
1: Bardzo gorąco. I jeszcze jakieś propozycje?
0: No właśnie, jak tam ścieżka z Krakowa do Nadarzyna przez A4, A1?
1: Tędy? No można, ale to i kilometrów więcej, tak naprawdę ja bym polecał S7, szczerze, bo nic złego na trasie się nie dzieje, średnia prędkość, jaką mi tutaj pokazuje nawigacja, to jest w granicach 100 km na godzinę i warunki na to pozwalają i te 280 km, bo krócej, można poniżej 3 godzin spokojnie zrobić.
0: No to dobrej drogi, no.
1: Raczej S7 bym polecał.
0: Zdecydowanie. Z Krakowa przychodzą także propozycje do naszej zabawy codziennej, czyli do tablic rejestracyjnych od Dominika i Szymona. Dobre, dobre, zdecydowanie bierzemy, kupujemy. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Jak zwykle od poniedziałku do piątku po godzinie 7 zapraszamy was. No i namawiamy do tego, żeby do nas zadzwonić, wziąć udział w naszej zabawie. 3 tablice do odgadnięcia. Pytanie jest proste, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Po 2 albo po 3 literach odgadujecie, kombinujecie, wymyślacie, zbieracie 3 punkty, a później zbieracie 3 nagrody.
1: Teraz słuchaj. Słuchaj teraz. Ja będę zachęcał do dzwonienia.
0: No już się boję.
1: Zadzwoń do mnie. Porozmawiamy. 22.
0: Zjedz coś dzisiaj.
1: 139, 29, 29. Słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy. No kto zadzwoni? Kto ze mną pogada? 22, 139, 29, 29. Czekamy na zgłoszenia, kto ma ochotę zgarnąć nagrody i powalczyć przy tablicach rejestracyjnych. 22, 139, 29, 29.
0: To ja ze swojej strony mogę tylko państwa przeprosić za kolegę. Naprawdę jest mi bardzo...
1: Na czczo jestem.
0: Przykro jest mi, wstyd. No ale no niestety, takiego dali, no innego nie było, no to brałem, no.
1: 22, 139, 29, 29, czekam.
0: To ja tylko króciutko o nagrodach. Dzisiaj między innymi do zdobycia jest owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, ale także dzisiaj zestaw gadżetów Polskiego Radia Kierowców. To ja to zrobię lepiej. 22, 139, 29, 29. Żeby wziąć udział w naszej zabawie, trzeba do nas zadzwonić, trzeba być pierwszym. No i już po godzinie 7.30 i słyszymy się razem i gramy, gramy, gramy.
1: 22 139 29 29 Halo, halo!
4: Dzień dobry!
1: No kłaniamy się nisko! To co, za chwilę się słyszymy?
4: Oczywiście.
1: Nie rozłączaj się, a my już wiemy, że mamy kogoś dzisiaj do tablicy.

0: 30 minut po godzinie 7 Polskie Radio Kierowców. Gdyby ktoś ewentualnie pytał w aplikacji odnośnie jakiegoś jedzenia, to dzisiaj, przepraszam, ale nie przyjmujemy, bo kolega Patryk dzisiaj na czczo.
1: Tak, tak, dzisiaj na czczo, więc... ale od jutra jakby wrota
2: 90
1: się
2: minut złośliwości już wytrzymałem. Kolejne 90 też przetrwam.
1: Zobaczymy. Zobaczymy.
2: Pan by się do roboty wziął. Jest 7.30, to 20 minut informacje drogowe, więc czas na Kubę Domorackiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu komunikacyjnego na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się chociażby na A4 i na obwodnicy Krakowa i pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. Podobnie jest na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Bielsko-Biała. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Zakopiance na fragmencie remontowanym niedaleko Krakowa, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, a także na Krajowej 28, w Wadowicach, w Mszanie Dolnej, w Limanowej i w Gorlicach. A teraz województwo zachodniopomorskie i trasa ekspresowa S6. Pomiędzy Koszalinem a Kołobrzegiem przed godziną 6 rano doszło do wypadku ciężarówki. Dokładnie chodzi o kilometr 122 pomiędzy węzłami Bielice a Dobre. Trasa była całkowicie zablokowana w kierunku Szczecina. W tej chwili odblokowano już jeden pas, a zatem ruch jest już możliwy, ale oczywiście cały czas utrudniony. Obserwujemy tam właściwie kilkukilometrowy korek, który zaczyna się mniej więcej na wysokości Koszalina. W województwie mazowieckim oczywiście zakorkowana jest S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także spore spowolnienie obserwujemy na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki a Pruszków, i to w zasadzie w obu kierunkach, oraz na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oczywiście także. Jeszcze autostrada A4, tutaj doszło do zdarzenia dosyć poważnego już ponad 2,5 godziny temu. Chodzi o jezdnię w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg. I na kilometrze 195 cały czas utrzymuje się zwężenie w kierunku Wrocławia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. Ależ zobacz, zobacz, zobacz, ile tablic przyszło.
2: I o to właśnie chodzi. Chyba że ktoś ma jeszcze jakąś propozycję. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców na 2 albo 3 literki.

0: Sprawdzał?
1: Ja muszę szybko upewnić się, słuchajcie. Coś mam zaćmy w głowie.
2: Nie, ty nie masz zaćmy, ty po prostu nie jadłeś dzisiaj nic rano i dlatego tak jest.
1: Bo ja jestem naszczo i tak, troszeczkę wolniej no. Myślę.
2: Świnoujście, no.
1: No. No. To ja też potwierdzam już teraz. To teraz ty.
2: Dobra, to teraz ja. KTT. To propozycja dla ciebie, KTT.
3: Małopolskie.
2: Dobrze.
3: I to będzie powiat tatrzański.
2: Bardzo dobrze, dwa punkty zdobyte. No to dobrze. Dawaj trzecią.
1: To mamy w takim razie jeszcze propozycję od naszego słuchacza niepodpisaną RSR. Tak sportowo brzmi. Czyli Radomir Stefan Radosław.
3: Podkarpacki.
1: Mhm.
3: Powiat strzyżowski.
1: Dobrze! No i co? Trafiony, zatopiony, czyli mamy trzy odpowiedzi, czyli...
2: Jedziemy!
1: Są fanfary dla ciebie!
2: Aż on to zrobił, jak on poszedł, jak dzik w kartoflejach. Poszedł, to wszystkie tablice rozwalił pięknie. Super! Tam oczywiście owacja na stojąco dla ciebie. Talon na pozdrowienia również dla ciebie. Proszę bardzo, pozdrawiasz kogo tylko chcesz. Antena Polskiego Radia Kierowców jest twoja.
3: Pozdrawiam oczywiście szanownych panów redaktorów, pozdrawiam moją małżonkę i dzieciaki, które pędzą do szkoły oraz wyjątkowe moje wszystkie dzieci, które dwójka jedzie ze mną, a reszta już jest na miejscu.
2: A wiadomo, że wszystkie dzieci nasze są.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco. No i co, miłego dzionka życzymy, a tobie na trasie cały czas szerokości, przyczepności.
2: No i jeszcze zestaw gadżetów od Polskiego Radia Kierowców wędruje w twoje ręce.
3: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Udanego dnia.

0: 10 minut jeszcze do godziny 8 PRK. Jedziemy oczywiście z wami. Informacje drogowe czy głodowe?
1: Gdzieś jedziemy czy jemy?
0: Czy my jemy?
2: Pierwszy taki dzień mi się trafił, na czczo muszę być, bo dopiero na badania się przed 11 umówiłem. A oni cały czas mi coś tutaj próbują serwować. A mi tu już burczy w brzuchu. Ludzie, pomóżcie!
3: Ja to bardzo przepraszam, ale co to za hejt na redaktorza Patryka? No dlaczego? Dlaczego? Nie, dlatego też nie polecam na śniadanie świeżej kajzerki, do tego frankfurterki na ciepło. Nie, do tego i taka malutka, ale to na

0: Prawda, malutka, w ilości 2 sztuk łyżka sałatki jarzynowej. No zjadłem, no ale to w imię po prostu cierpienia redaktorza Patryka. Jestem z tobą, naprawdę. Trzymaj się, trzeba twardym być, nie miętkim. Serdelkowo, serdecznie pozdrawiam.
1: Nie wierzę. To już jest po bandzie. Jest naprawdę na granicy.
2: Kiedyś na trasie odwdzięczę.
1: Ja widzę po jego twarzy, że już jakby wjeżdżamy w ten poziom.
3: Te kajzereczki, frankfurterki.
1: Jedno słowo może spowodować wybuch po prostu.
2: Mieli się kiedyś tak, że wam się brzuch do pleców przyklejał?
3: Nie.
2: No właśnie. To mi nie zrozumiecie.
1: No dobrze, staramy się zrozumieć to, co dzieje się na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Balic. Podobnie droga krajowa nr 7 przed Krakowem od strony Miechowa oraz krajowa 28 przed Wadowicami od strony Zatoru. Jeżeli chodzi o śląski odcinek A4, to tutaj oczywiście jest korek, jak to zwykle o poranku, pomiędzy Mysłowicami, Katowicami a Chorzowem, zwłaszcza w kierunku Gliwic. Droga krajowa i trasa wojewódzka, trasa ekspresowa S86 jest zakorkowana pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, natomiast droga krajowa nr 86 przed Katowicami od strony Bielska Białej i Tychów. Trasa ekspresowa S6 w Zachodniopomorskiem jest częściowo zablokowana pomiędzy węzłami Bielice a Dobre, to niedaleko Koszalina. Tutaj ponad 2 godziny temu, już prawie 3 godziny temu, doszło do wypadku ciężarówki na kilometrze 122. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i cały czas obserwujemy tam dość spory korek. I jeszcze jeden korek w naszym kraju, oczywiście tych korków jest zdecydowanie więcej, ale ja wspomnę o ekspresowej 7 na Pomorzu pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Przyda się sporo cierpliwości na fragmencie ponad 4-kilometrowym.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ależ dzisiaj będziemy mieli dla was zadanie po godzinie 8. Naprawdę.
2: Takie poważne.
1: Ale najpoważniejsze na świecie. Tak, naprawdę. No nie, nie mogę zdradzić, no jeszcze budujemy napięcie.
2: Uchyl rąbka tajemnicy.
1: No, o samochodach pogadamy.
2: A, to się będzie działo, ale to wszystko po 8.

0: A na zegarze mamy już 8:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i w tym momencie tym najcieplejszym miejscem w Polsce, tak będzie też w ciągu dnia, wschód Polski. Mamy dokładnie Białystok i 14,5 kreski powyżej zera.
0: Ładnie.
1: Najchłodniej na Helu niecałe 7 stopni Celsjusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj, czyli w środę 20 maja, w kraju zachmurzenie będzie mało umiarkowane. Po południu miejscami może wzrastać do

0: dużego. Po południu przelotne opady deszczu, także miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju mogą pojawić się burze. W czasie burz do 20 litrów wody na metr kwadratowy, ale wyjątkiem będzie Warmia, Mazury, częściowo Podlasie, ale także i północna część Mazowsza. Tutaj nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Zresztą uwaga, bo na Warmii i Mazurach gdzieniegdzie teraz też może padać deszcz, szczególnie jeżeli chodzi o zachodnią część województwa, a w ciągu dnia temperatura maksymalna od 15-17 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 kresek powyżej zera w centrum i na zachodzie kraju i najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie Polski 23 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru dochodzące do 60 km na godzinę.
1: Teraz 1008, w południe w Warszawie 1006 hektopaskali, ale w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty już mamy po godzinie 8.
1: No to zapraszamy Was na wspólną jazdę z PRK Polskim Radiem Kierowców. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i tradycyjnie o poranku mówimy Wam wspólnie
0: dzień dobry.

0: To mamy już 10 minut po 8.
1: No i oczywiście co 20 minut serwujemy wam najświeższe informacje drogowe. Kuba Domoracki dzisiaj w pełnej gotowości. Podgląda mapy.
2: Tak, no poranne godziny szczytu w pełni. Właściwie 8:10 to już taka pora, że i mało tras jest niezakorkowanych.
1: Gdzie są utrudnienia? Gdzie postoimy dłużej? Jeżeli jesteście ciekawi, zróbcie głośniej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna sytuacja drogowa w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A2 w pobliżu Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy. Podobnie na ekspresowej dwójce w samej stolicy, na południowej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Patriotów, Wałmiedzeszyński, a Warszawa-Wilanów w kierunku Konotopy i w kierunku

0: Poznania. Zakorkowana jest także północna obwodnica miasta, ekspresowa 8, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Podobnie Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga Krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Utrudnienia na ekspresowej 5 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Kryniczno, a zatem niedaleko Wrocławia. Na kilometrze 149 doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Ekspresowa 6 jest częściowo zablokowana w kierunku Szczecina, zachodniopomorskim, pomiędzy węzłami Bielice a Dobre, a zatem na trasie pomiędzy Koszalinem a Kołobrzegiem. Przed godziną 6 rano na kilometrze 122 ciężarówka wypadła tam z trasy. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i w kierunku Szczecina zablokowany jest nadal jeden pas. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj już spore problemy, a nawet bardzo już spore, pojawiły się pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, a właściwie odwrotnie. Kąty Wrocławskie a Kostomłoty na jezdni w kierunku granicy państwa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama. Róże kwi-

0: 20 minut po godzinie 8. Już ustaliliśmy to kilka minut po 6, że najważniejsze w ciągu dnia, żeby zacząć dzień pozytywną, dobrą energią, przede wszystkim także bardzo dobrym śniadaniem, które nas wprawi nas w bardzo dobry nastrój. Jemy wszystko, co popadnie.
1: Słuchajcie, czuję się jak z bekonem.
2: Pracuję z małpami normalnie.
1: Tylko małpy robią takie małpie figle.
2: Jestem naczczo i muszę być do godziny 11, bo wtedy dopiero badania, pobranie krwi. Słuchajcie, cierpię z tego powodu.
0: To teraz ty posłuchaj.
1: Ludzie.
0: Dobra,
1: ale już blisko.
0: Ale mamy wsparcie, mamy wsparcie, słuchajcie.
3: Dzień dobry, Perka. Małczyn z tej strony. Jadę sobie ze Środy Wielkopolskiej.

0: Polskiej przez Bydgoszcz, Grudziądz, dojeżdżam właśnie do Iławy, jadę do Olsztyna i tylko chciałem powiedzieć, że nic się nie działo po drodze, ale może dlatego, że wyjechałem o 5 rano, droga idzie pięknie, przepraszam, ale kończę właśnie hot doga z sosem belgijskim w takiej chrupiącej bułeczce. Pozdrawiam serdecznie. Ważnego, znaczy do usłyszenia.
1: Małcin. Ja powiem tak, ja cię już tak poprowadzę. Tak cię poprowadzę, ładne, że całą ładne. Polskę zwiedzisz, mimo że będziesz miał 50 km do przejechania.
2: Zazwyczaj cieszę się z tego, że to radio i że nas nie widać, ale w tym przypadku to żałujcie, że tego nie widzieliście. Naprawdę, no.
1: I tak. To już nie plecy, znaczy brzuch do pleców mi się przykleja, tylko też klatka piersiowa, ja się zapadam.
2: Tak, zapadło się tak. Właśnie, no. Tak chciałem
3: tak,
2: powiedzieć,
3: właściwie, no.
2: Wreszcie lepiej.
3: Ale czekaj, Patryk, gdzie jesteś?
1: Jestem fit.
3: Tak,
1: bo przed tym to wyglądałem tak jak Kuba teraz.
2: Wtedy byłeś fat, teraz jesteś
1: fit. No mówię tak jak Kuba teraz. A który to sobie już dopiszcie?
2: Aj, dobra, dzięki. Słuchajcie, dzisiaj o samochodach oczywiście porozmawiamy po godzinie 8, czyli właśnie teraz. I tak tacy jesteśmy trochę ciekawi i chcemy was podpytać i chcemy, żebyście pomyśleli chwilę i zwierzyli się, czy kiedyś mieliście taką sytuację, w której jadąc samochodem prosiliście swoje auto i zaklinaliście. Nie, tylko nie teraz, tylko nie to.
1: Mnie się tak zdarzyło, kiedy jechałem na rezerwie.
2: Aha.
1: I nagle mi tak szarpnął. I pomyślałem sobie, o nie, to znaczy, że to była ostatnia kropelka. Nie, tylko nie teraz. To była ta sytuacja, kiedy naprawdę, ale dojechałem. Na oparach, ale dojechałem do stacji paliw.
2: To ja miałem coś takiego, jadąc elektrykiem, kiedy nagle, nigdy jeszcze tego nie doświadczyłem, jadąc elektrykiem, nagle zobaczyłem, że bateryjka zaczęła migać na czerwono i mówię, nie, tylko nie teraz. A wiedziałem, że jeszcze zasięg tego samochodu to jest 5 km, a do stacji ładowania mam 6.
1: Tam zawsze jest bufor na szczęście.
2: Strasznie zestresowany.
3: Ale co, udało się dojechać?
2: Tak, właśnie tak. On już w pewnym momencie pokazał, że jest 1 km, a nagle się okazało, że dojechałem.
3: Ale co stres, to pewnie z 2-3 kilo schudłeś wtedy.
2: Tak, i wtedy faktycznie było nie, tylko nie teraz, tylko nie to.
1: I jeżeli wy też tak pomyśleliście sobie w aucie, tylko nie teraz, to dajcie znać, co to była za sytuacja. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Czy kiedyś podczas prowadzenia auta mieliście taką sytuację, w której mówiliście do swojego samochodu: nie, nie, nie, nie, tylko nie teraz, tylko nie to?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Zdarzyło już mi się tak w ostatnim czasie kilka razy powiedzieć do samochodu: tylko nie teraz, tylko nie to i po co tak pędzisz? Jak widziałam, że tam z dala ktoś wychodzi mi przed maskę z lizakiem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę bez takich lizaków przed maską. Maja ze Skody.
2: Takich widoków jak najmniej. Zdecydowanie.
0: No dobrze, ale takich historii jak najwięcej.
2: Oczywiście. I z drugiej strony, jeżeli ktoś teraz spieszy się do pracy, ma jakieś obowiązki: oj, nie, nie, nie, tylko nie to. 432 km, piszecie, Podłęża, A4, kierunek Rzeszów, kolizja na lewym pasie i mamy korek dwukilometrowy. Policja jest już na miejscu. To od Marcina informacja. Bardzo gorąco dziękujemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Rzeczywiście na autostradzie A4 sporo się dzieje, jak to zwykle bywa o poranku. W województwie małopolskim mamy nie tylko utrudnienia pomiędzy węzłami Kraków-Bieżanów, a nie Połomice w kierunku Rzeszowa, o tym było już wspomniane, ale także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Południe a Kraków-Bielany. Tutaj właściwie obserwujemy

0: Jemy korek, kilkukilometrowy korek w kierunku Katowic. Zakorkowany jest także dolnośląski odcinek autostrady A4 na fragmencie remontowanym w pobliżu węzłów Kostomłoty, Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na jezdni w kierunku granicy państwa. Na trasie ekspresowej S3 niedaleko węzła Lubin Północ na kilometrze 264 doszło do awarii samochodu ciężarowego i tutaj w kierunku Legnicy zablokowany jest jeden pas. Do awarii ciężarówki doszło także na ekspresowej piątce niedaleko węzła Kryniczno i to także jest oczywiście województwo dolnośląskie niedaleko Wrocławia. Tutaj na kilometrze 149 trasa jest zwężona w kierunku Poznania. Cały czas utrudnienia utrzymują się w zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S6, gdzie niedaleko Koszalina nad ranem przed godziną 6 doszło do wypadku samochodu ciężarowego. Na kilometrze 122 to pomiędzy węzłami Bielice a Dobre mamy zwężenie w kierunku Szczecina. I jeszcze województwo pomorskie, wspomnę o dwóch trasach tylko. Oczywiście tych zakorkowanych jest zdecydowanie więcej, ale najbardziej zakorkowane jest trasa ekspresowa S6 pomiędzy węzłami Rusocina - Gdańsk Południe oraz droga krajowa nr 91 na odcinku Rusocin - Pruszcz Gdański - Gdańsk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ojojoj, zaczyna takich historii pojawiać się coraz więcej w naszej aplikacji i o to chodzi. Czy mieliście taką sytuację, kiedy jadąc samochodem mówiliście nie, tylko nie teraz, tylko nie to?
3: I teraz przypomnijcie sobie, ostatnia sytuacja, kiedy właśnie to wam przyszło do głowy, nie, tylko nie teraz. Aplikacja PRK, głosowo, tekstowo, czekamy.
4: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Czy mieliście kiedyś w życiu podczas prowadzenia taką sytuację, że nagle okazało się, że padło takie nie, tylko nie teraz, tylko nie to? Miałem kiedyś, pamiętam, jechałem takie francuskie auto, Renault Megane, i jadąc Eską, nagle zobaczyłem, że coś dzieje się dziwnego z szybą po stronie pasażera, i wtedy faktycznie było nie, powiedziałem, co się wydarzyło. Strzeliła linka i nagle szyba zaczęła opadać i zjeżdża. Więc tylko robiłem wszystko, żeby nie, tylko nie teraz. I żeby nie do końca, żeby nie wpadła w drzwi, bo wtedy masz problem.
1: Koniec, to już musisz rozbierać cały boczek.
0: A jak złapiesz, no to jeszcze jesteś w stanie coś zrobić. Na szczęście się udało, chociaż przyznam, że to było trochę nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Natomiast na szczęście udało się w bezpieczny sposób zjechać, zatrzymać, złapać tę szybę, podciągnąć ją do góry.
1: Bo właśnie pokazałeś, jak trzymasz ją dwoma rękoma.
0: No tak, no.
1: A kto trzymał kierownicę?
0: No już stałem. Daj spokój. Udało się podciągnąć do góry, ona się na chwilę zablokowała i taśmą oklejone. I od tamtej pory za każdym razem zawsze mam taśmę klejącą w samochodzie.
1: Czy wam też zdarzyło się pomyśleć, nie, tylko nie teraz? Jaka to była sytuacja, szczególnie motoryzacyjna, czekamy w aplikacji, to ja też się podzielę z szybą, co było związane.
0: Dawaj.
1: Pamiętam, jak wracałem z pracy, jadę trasą łazienkowską i nagle przede mną jedzie ciężarówka i widzę, jak kamyczek i mówię sobie, nie, tylko nie w moją szybę. Uderzyło. I widzę kropeczkę. I następnie jadę kolejny kilometr i widzę, jak ten pajączek rośnie. Myślę sobie, nie, tylko nie to. I niestety. Pierwsza rzecz, jaką musiałem zrobić, to pojechać do warsztatu, wydać 500 zł i wstawić nową przednią szybę. Dobrze, że tam nie było żadnych czujników. To była taka zwykła.
0: No właśnie, i to chyba też dawno było.
1: Tak,
0: jak to wtedy 500 zł.
1: Ale była ta sytuacja.

0: No i teraz, jeżeli wy też pomyśleliście sobie jadąc, nie, nie, nie, tylko nie teraz, to my czekamy na to, jaka to była sytuacja i dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: A witam, moje ulubione.

0: Bardzo też często zdarza się, że dojeżdżając do jakiegoś zatoru drogowego, a my się śpieszymy i musimy jak najszybciej dotrzeć do celu i nagle widzisz tak po horyzont te samochody, które stoją i wszyscy na awaryjnych. Mówisz, o nie, nie, nie, nie, tylko nie teraz.
1: Tak, z korkami to tak właśnie jest. No. Kiedy ostatnio w jakiej sytuacji pomyśleliście sobie właśnie nie, tylko nie teraz? Dajcie znać, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy to tekstowo, drodzy pasażerowie?
0: Czy na przykład można także głosowo, bo można nagrywać się w naszej apce.

0: Znowu się zaczyna. Bardzo Państwa przepraszamy.
1: To się nie skończyło, jak się zaczyna.
0: Jakiś chochlik się wdarł.
2: 11 minut jeszcze do godziny 9. Koledzy się nabijają.
0: Ale ja nie będę złośliwy. Nie, tylko nie teraz.
2: Ja nie będę złośliwy, nie będę się odgrywał i odgryzał.
1: Proszę. Jak to nie?
0: No będziesz ponad tym.
2: Będę ponad tym.
0: Ale to się wpisuje w nasz dzisiejszy temat, bo my dzisiaj właśnie rozmawiamy o sytuacjach, kiedy do głowy nam przyszło nie, tylko nie teraz. I co to była za sytuacja? Czekamy na wasze doświadczenia.
3: Halo, halo, mobilki. Śpieszę z odpowiedzią, co tam się dzieje na Dolnym Śląsku. 134 kilometr, kierunek granica państwa. Mamy roboty drogowe. Drogowcy swoje zabawki wyciągnęli, dlatego mamy takie spowolnienia. Wręcz korki. Pozdrawiam, kapelan.
0: I chciałoby się powiedzieć, nie, tylko nie teraz, nie przy porannym szczycie komunikacyjnym.
2: No niestety, ale tak to zazwyczaj z korkami jest, że ich nie chcemy, a one jak na złość się pojawiają.
0: No to czas na informacje drogowe. Posłuchajcie, gdzie są spowolnienia, utrudnienia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A jeżeli chodzi o te roboty drogowe i korki na czwórce, o tym utrudnieniu właśnie wspomniał przed chwilą kapelan, to chodzi o odcinek dolnośląski pomiędzy węzłami Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. Obserwujemy tam właściwie już wielokilometrowy korek albo spowolnienia też w kierunku granicy państwa. Ten fragment ewentualnie można omijać trasą wojewódzką numer 347, a potem trasami lokalnymi przez Pietrzykowice, Sadków, Kąty Wrocławskie i miejscowości Pełcznica i Piotrowice. Poranne godziny szczytu cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim. Bardzo poważnie zakorkowana jest S8 w Warszawie, podobnie S2, także w stolicy, oraz autostrada A2 pomiędzy węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki a Pruszków. Podobnie Krajowa 79 niedaleko Piaseczna oraz Krajowa 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a stolicą. Jeżeli chodzi o utrudnienia w województwie zachodniopomorskim, to tutaj cały czas właściwie utrudnienia, chociaż te spowolnienie już coraz mniejsze, po porannym wypadku na ekspresowej 6 niedaleko Koszalina utrzymują się na jezdni w stronę Szczecina. Przypomnę, pomiędzy węzłami Bielice a Dobre na kilometrze 122 ciężarówka wypadła z trasy. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i w kierunku Szczecina mamy cały czas zwężenie właśnie na trasie S6. I jeszcze autostrada A4 w województwie małopolskim, a tutaj już korek ponad 2-kilometrowy, właściwie prawie 3-kilometrowy za Krakowem w kierunku Rzeszowa.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama.
7: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na

0: Konto firmowe.
1: A koszty?
0: Tnę aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
2: Tak działa BNP Paribas Bank Dobrych Decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes trzecia edycja organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Informacja z naszej aplikacji Korek. Mamy na Zakopiance na 678 kilometrze w stronę Krakowa. Mamy zwężkę 3 kilometry. Bardzo dziękujemy. Przypomnę, Zakopianka 678 kilometr w kierunku Krakowa.
1: Za takie informacje dziękujemy. Ostrzegajmy się na drodze, szczególnie jeżeli jesteście na trasie. U nas też najbliższe informacje drogowe, punkt 9.10. A teraz informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coraz cieplej, już nawet 16-17 stopni w Białymstoku. No, zdecydowanie takie wartości na termometrach, to ja lubię, to ja to szanuję. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, dopiero po południu miejscami będzie zwiększać się do dużego. Po południu także przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju, mogą być burze. W czasie burz nawet do 20 litrów. Wyjątkiem będzie Warmia, Mazury, częściowa, część Podlasia i północne Mazury. Zawsze tutaj lokalnie nawet do 30 litrów.
1: Na przeważającym obszarze kraju, w zasadzie w całej Polsce, już teraz wynik dwucyfrowy, jeśli chodzi o temperaturę na termometrach. Jedynym wyłomem jest północ Polski, bo na Helu 7 kresek powyżej zera. Ale spokojnie, w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, bo dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 15-17 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Podobnie będzie w kotlinach górskich. 20 kresek powyżej zera w centrum i na zachodzie Polski, a najcieplej na południowym wschodzie kraju, nawet 23 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby, nad morzem umiarkowany, no ale tylko w czasie burz do 60 km na godzinę.
1: To ja jeszcze sprawdzam barometr. 1008 pokazuje mi w tym momencie. 1006 hektopaskali pokaże prawdopodobnie w południe w Warszawie. Dzisiaj przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytamy was dzisiaj, czy mieliście taką sytuację podczas jazdy samochodem, w której powiedzieliście nie, nie, nie.

0: Tylko nie teraz. I to się może odnosić odnośnie, nie wiem, samochodu, może się odnosić także do sytuacji drogowej. Nie, nie, nie, tylko nie teraz. Czy powiedzieliście kiedyś tak prowadząc auto?
1: Podbijam. A może chodzi o sytuację życiową, kiedy powiedzieliście nie, nie, nie, tylko nie teraz. Właśnie. No to czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Patryk Kuniczewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i mówimy wam wspólnie
2: Dzień dobry!

0: może na przykład check engine.
1: O nie, nie, nie, nie, nie, tylko nie teraz.
0: Tak się niestety w życiu dzieje. I o te historie dzisiaj życiowe was pytamy. Czy zdarzyło wam się jadąc samochodem zaklinać rzeczywistość i błagać samochód, żeby nie teraz?
1: Nie, nie, nie rób mi tego, proszę cię. Jedź, jedź, jedź!
2: To może być końcówka paliwa w baku, ale nie tylko. To może być też końcówka płynu do spryskiwaczy.
1: O, najgorzej!
3: Oj, tak, szczególnie zimą, jesienią.
2: Tak, ale czasami jest tak, że po prostu przykurzona szyba. I nagle potrzebujecie psiknąć tak.
1: Pijane
2: widzicie. Tylko nie teraz. Na takie sytuacje czekamy, a jeżeli wy czekacie na informacje drogowe, te już teraz u nas.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym jedzie się na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie a Kostomłoty na jezdni w kierunku granicy państwa. To utrudnienie jest związane z pracami remontowymi i zwężeniem jezdni. Na A4 także spore przedpołudniowe poranne spowolnienia obserwujemy na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice i to w zasadzie w obu kierunkach. Zdecydowanie wolniej na A2 jedzie się w województwie mazowieckim pomiędzy Wiskitkami, Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem na jezdni w kierunku Warszawy. Zakorkowana jest nadal ekspresowa 8 w stolicy, północna obwodnica miasta. Jak zawsze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także na wysokości Bemowa w tym samym kierunku, czyli w kierunku zachodnim. Ekspresowa 2 południowa obwodnica jest nadal zakorkowana pomiędzy węzłami Patriotów, Wałmiedzeszyński

0: a Warszawa-Wilanów, także w kierunku Konotopy i Poznania, czyli w kierunku zachodnim, a wolniej, dużo wolniej właściwie cały czas jedzie się pomiędzy Łomiankami a Warszawą, a zatem na Krajowej Siódemce. Jeżeli chodzi o ekspresową szóstkę w województwie zachodniopomorskim, to tutaj niestety cały czas już ponad 3 godziny utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Szczecina pomiędzy Koszalinem a Kołobrzegiem. To w związku z porannym wypadkiem ciężarówki, do którego doszło na kilometrze 122 pomiędzy węzłami Bielice a Dobre. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a w kierunku Szczecina jezdnia jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: To Kuba jeszcze się nie przebudzował, czy miał taką historię, że...
1: To znaczy,
2: ale wiesz, czym jeździ. Wiesz, czym jeździ.
3: No, no, no to ma cały bardziej... czas historię.
2: Tylko nie teraz, tylko nie teraz.
0: To normalka.
1: Znaczy, ja nie mam historii, jak siedzę w domu bezpiecznie. Kluczyki są daleko w szafie.
0: Tylko wyjdę i się zaczyna.
1: No miałem nieraz, ale no to wiadomo, klasyka z tym płynem do spryskiwaczy. Mm-hmm. Zresztą niedawno nawet.
2: Paliwo to też już wałkowane było.
1: Tak, tak. Ale właściwie nie miałem check engine. Nie miałem. A ty tak się z tej mojej kiji śmiejesz. A?
2: Ja się śmieję?
1: Było, tak.
2: Zazdrość.
1: Ma.
2: Zawiść. No.
1: Może mi nie działa ten przycisk, ta kontrolka po prostu.
0: Bezpiecznik tam.
1: Tak, no. A i dlatego, to by wyjaśniało.
2: A znam takie przypadki, kiedy ktoś uszkadzał celowo, żeby tylko tak, się to nie świeciło.
0: Żeby się tylko nie świeciło.
1: Albo naklejką, żeby nie było widać.
0: Sposoby są różne, natomiast czasami się tak niestety w życiu dzieje i tak się zdarza i trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy, że podczas podróży i w takim momencie najmniej odpowiednim nagle coś się dzieje. Wtedy mówicie, nie, tylko nie teraz, tylko nie to, błagam, proszę cię. I wtedy robicie wszystko, żeby ubłagać ten samochód, żeby jednak dojechał, żeby nic się tutaj złego nie stało.
4: Witam, pozdrawiam. Ja miałem niedawno taką sytuację, tylko nie teraz, tylko nie to. Jechałem Suzuki SX4, no i poziom, temperatura płynu chłodzącego zaczęła wybijać do góry. Przeczytałem na internecie, że to korek, który też wyrównuje ciśnienie, żeby był obieg. Dobra, wymieniłem, fajna sprawa, naprawiło się. Jedziemy gdzieś za 2 tygodnie do Katowic z narzeczoną, do Tunezji na wakacje. No i oczywiście co na autostradzie to wyskoczyło i mówię, tylko nie teraz, tylko nie to. Włączyłem nagrzewnicę na maksa, żeby oddawało ciepło z silnika, szyby otwarte, nie wiadomo co, moja narzeczona się drze, niewyspana, głodna, no więc musiałem to jakoś przetrwać. Po wakacjach wróciłem, oczywiście uszczelka pod głowicą, termostat wyrzuciło, uratowałem głowicę właśnie tą nagrzewnicą, także... Pamiętajcie o tym, pozdrawiam.
0: Już machnąłbym ręką na ten samochód, tak. Na tę nagrzewnicę, ale żona zdenerwowana i głodna.
1: Głodna i niewyspana.
2: Głodna to zła, a jeszcze niewyspana i głodna, panie, to jest kombo, jeszcze ta uszczelka.
0: Tak jest.
2: Ale tak wracając do twojej kijanki.
1: O.
2: Bo zawsze jest tak, że Kuba z wami zostaje do 11.
1: Tak bywa.
2: My o 10 już w kierunku parkingu się udajemy.
0: Tak, dokładnie, no.
2: I ja raz widziałem taką sytuację, jak kijanka przemówiła.
1: Jak to przemówiła?
2: Idzie Kuba o tej 11 po dyżurze, a kijanka, o nie,

0: Tylko nie to.
1: Tylko nie on, tylko nie teraz.
2: Co ty wtedy robiłeś na parkingu radiowym?
3: Obserwowałem.
2: Za krzaka Patryk.
3: Rekonesans. Zbierałem materiały. Z Lordem.
0: No dobrze, to...
2: Ja nie słyszałem tego.
0: Się dobrze zakamuflował za śmietnikiem. Sytuacje życiowe, sytuacje drogowe, sytuacje motoryzacyjne, w których mówiliście nie, nie, nie, tylko nie teraz, tylko nie to. No najgorzej, jak to się na przykład dzieje przed godziną 8 albo przed godziną 9, a z tyłu głowy jest, no, że musicie dotrzeć na 8 do pracy.
1: A tu nagle korek.
0: No właśnie.
1: Nie tylko nie teraz.
2: I, albo jak autostradą się jedzie i się przegapi zjazd, a kolejny zjazd za 5-10 kilometrów.
0: Tylko nie teraz.
2: O nie, właśnie.
0: To co?
2: Pomyśleliście? A ważna rozmowa z szefem za 5 minut.
0: Pomyśleliście sobie ostatnio tylko nie teraz? Jaka to była sytuacja? Czekamy w aplikacji.

0: Kolejna historia. Jadę sobie motocyklem, jadę. To jest bardzo przyjemnie.
1: I a dokąd jedziesz?
0: No właśnie. Jadę po prostu.
1: A jesteś zatankowany?
0: No jestem.
1: A kiedy masz w baku?
0: No, z pół baku będzie.
2: Kiedy to było? Zima, jesień, wiosna, lato?
1: Jak motocyklem zimą?
2: Dobra, to nie. A to wiosna czy lato?
0: Dobra, o. Co już? Chyba mi...
1: A to był motocykl z koszem.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że jadę sobie i na horyzoncie czarna chmura, z której widzę, że pada. No i mówię, że nie, tylko że nie teraz, tylko nie to, bo nie zdążyłem się zatrzymać i ubrać się w strój przeciwdeszczowy i zmokłem. No.
1: Ale poczekaj.
2: Nie, to dobra historia.
0: Nie, sypało.
1: Ja pytam, no powiedziałeś, że chmurę widzisz. Ja nie wiem, czy wjechałeś w chmurę, czy padało z tej chmury.
2: Czyli chmurę to raczej
0: padało,
2: nie...
0: Padało, mówię, że padało.
2: Czyli to nie była Grecja, Włochy też raczej odpadają, nie no mogę. Bo tam deszcze przecież nie
1: ale
2: padają.
1: Ale miał pół baku, żeby do Grecji dojechał.
2: To Anglia.
1: 170 km góra by zrobił.
0: Nie, bo kierownicę mam normalnie po lewej stronie.
2: Czyli Polska.
0: No. Brawo!
2: To co, może byśmy no ruszyli dobra, no, autem?
1: Poczekaj, dajmy dokończyć historię.
0: Ja już skończyłem. Nawet nie zauważyłeś, no widzisz? Tak mnie słuchasz, widzisz?
1: No to czas na informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Wrocławiem a Kostomłotami w kierunku granicy państwa. W związku z pracami remontowymi jezdnia jest tam zwężona, nieopodal węzła Kąty Wrocławskie i no stąd ten bardzo poważny właściwie korek. Ten fragment ewentualnie można omijać albo drogą krajową numer 35, a potem trasami lokalnymi albo trasami wojewódzkimi przez Pietrzykowice, Sadków i Kąty Wrocławskie. Jeżeli chodzi o inne korki w naszym kraju, to cały czas trudna sytuacja, dosyć trudna sytuacja panuje w województwie mazowieckim. Na ekspresowej 8, chociażby w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie, wolniej, dużo wolniej jedzie się na A2 pomiędzy Wiskitkami, Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem w kierunku Warszawy, a także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. I jeszcze utrudnienie na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim. Tam nad ranem, przed godziną 6 rano, doszło do wypadku ciężarówki niedaleko Koszalina na jezdni w kierunku Szczecina i na kilometrze 122 jezdnia właśnie w

0: kierunku Szczecina nadal jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i tak wracając do twojej historii. Jechałeś motocyklem, zobaczyłeś chmurę.
3: Chmurę, z której padał deszcz.
2: Baku, no. Powiedziałeś, o nie, tylko nie teraz.
3: Tak.
2: Gdzie to było?
3: No, Góra Kalwaria.
2: Ja tam już nie pojadę. Jak tam pada.
4: Ale to,
3: jechałeś... było 2-3 lata temu.
4: Ale, historia lubi się powtarzać.
2: Właśnie, to raz. A dwa, nie powiedziałeś, że to było dawno.
3: Co, wam to coś opowiedzieć, wiesz? Naprawdę.
2: To czekamy na wasze historie. Jeżeli kiedykolwiek pomyśleliście sobie, nie tylko nie teraz, to jaka to była sytuacja? Dajcie znać w aplikacji.

0: 20 minut jeszcze do godziny 10. Muszę ci się przyznać, drogi Patryku, że już nie mogę się doczekać tej jutrzejszej trasy.
1: A ja się boję.
0: Czemu się boisz znowu? Czego
1: Słuchaj,
0: się boisz?
1: No? Dokąd jedziemy?
0: No do Ryglic.
1: No właśnie.
0: Do Grzegorza
1: Dudy. Do garażu Grzegorza Dudy. Ile to jest kilometrów?
0: Dużo.
1: No właśnie. I ja boję się, że na przykład, nie wiem, w połowie trasy nam paliwa zabraknie.
0: Nie.
1: Płynu spryskiwacz. I wtedy to my powiemy, no, oj, nie, tylko nie teraz.
0: Nie, spokojnie, wszystko
1: będzie
0: dobrze.
1: Albo na czwórce będzie korek.
0: Ale, no to się może faktycznie zdarzyć, natomiast na szczęście będziemy słuchać Polskiego Radia Kierowców i liczymy także na waszą pomoc. Ale to, co najważniejsze i to, czego się doczekać nie mogę, to oczywiście na samą myśl, że ruszamy razem w trasę, wracam myślami do naszej motocyklowej wyprawy, kiedy my kosztowaliśmy, próbowaliśmy i nawet bym powiedział, rozkoszowaliśmy się hot dogiem ze specjalnym sosem belgijskim.
1: Tak. I teraz to powtórzymy.
0: To też, ale jeszcze jest gwiazdka w tej całej umowie, ponieważ nasi słuchacze proponują nam jeszcze jeden sos, mianowicie sos bazyliowy, którego, no nie ukrywam, chętnie spróbuję.
1: To już wiecie, dlaczego wybieramy się w trasę, żeby przetestować, a tak przy okazji całkiem serio znacie oczywiście projekty Grzegorza Dudy, wiele tak. aut, które stworzył, ale nie, to nie po to jedziemy. On teraz będzie tworzył supercar, ale po polsku. Po prostu coś, nad czym będzie zachwycał się absolutnie cały świat i my chcemy o tym wam opowiedzieć, proces produkcji przedstawić i wam go pokazać.
0: No to ja wam tylko podpowiem, że takiego auta nie mają ani Niemcy, ani Włosi. No, coś naprawdę wyjątkowego. Projekt, nowy projekt Grzegorza Dudy, polski supercar. O nim będziemy opowiadać już w piątek od godziny 6 do godziny 10 na naszym wyjątkowym gościem właśnie będzie Grzegorz Duda, który będzie nas oprowadzał po warsztacie. Nie ukrywam, że chciałbym mieć swój wkład w tę pracę, więc może

0: No i to był wzór na szczęście.
1: No dokładnie.
2: Cieszmy się z małych rzeczy.
1: Tak, że cieszmy się, że zielone jest, cieszmy się, że bez korka jest.
2: Tak, albo że już powolutku się kończą te korki.
1: Tak, tak.
2: Powolutku.
1: A albo, że już na przykład...
2: Albo, że nie ma tej chmury na horyzoncie w góry Kalwarii.
0: Piątek bliżej, jest już
2: piąty
0: prawie
2: coraz bliżej.
0: Wakacje tak. Coraz bliżej, w styczniu były dalej.
2: Pięknie. No tak.
0: Cieszmy się.
1: Tak jest. A o wszystkich innych rzeczach możecie pisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Można także nagrywać wiadomości głosowe oczywiście.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Wzmożony ruch i sporo spowolnień już nie porannych, ale przedpołudniowych w województwie małopolskim, chociażby na Krajowej Siódemce, w Jabłonce, a także pomiędzy Jabłonką a granicą państwa w Chyżnem. Podobnie na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim oraz na Krajowej 49 w Nowym Targu od strony Jurgowa i Białki Tatrzańskiej. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice. W zasadzie w obu kierunkach, a także na drodze krajowej numer 28 w Wadowicach czy na obwodnicy Wieliczki, a to oczywiście krajowa 94. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S6, gdzie przed godziną 6 rano doszło do wypadku ciężarówki, dokładnie pomiędzy węzłami Bielice a Dobre. Na kilometrze 122 ciężarówka wypadła z jezdni. I tutaj mamy zwężenie w kierunku Szczecina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 22 513 11 11. Gdyby coś działo się na waszej trasie, to ostrzegajmy się nawzajem, ostrzegajcie innych kierujących za naszym pośrednictwem.

0: 4 minuty jeszcze.
1: Do godziny 10. Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry.
3: Co zabawiamy się blisko. U nas wszystko w porządku. Cudownie. Małe rzeczy nas cieszą. Tak. To jest recepta na szczęście. Tak. Czego chcieć więcej? Jutro ruszamy w podróż, tak. Jedziemy
1: jutro
3: do Ryglis, do Grzegorza Dudy.
2: Będą
3: hotdogi z sosem belgijskim.
1: I z bazyliowym.
2: I co, będziecie oglądać ten samochód, co on tam go sobie majstruje? A na jakim on jest etapie?
1: No właśnie, ustalimy to.
3: Bo to jedziemy.
1: Bo mówimy o super samochodzie. O polskim super samochodzie. Grzegorz, już teraz mogę uchylić rąbka tajemnicy. Zdradził, że nawet poszycie foteli będzie wykonane z owczej wełny pochodzącej z Polski.
3: Ja już to o tym słyszałem.
2: No, proszę.
3: I my bierzemy śrubokręty, żeby tam podokręcać parę śrubek.
1: A, no, pokażemy, jak to się robi. No.
2: Będziecie takimi osobami, które będą produkować coś ponad Izerę, tak?
3: Zdecydowanie. Ja będę świecił.
1: Tak. Tylko okay. Nie wiem jeszcze, czy sobie, czy
3: ja będę klucze podawał.
4: No, a jaki kolor tego samochodu? Wiemy coś, czy nie?
2: Czerwony, no szybki.
1: Nie, no, zanim
2: super
1: kolor, to daj spokój.
2: Nie, no, ale panowie, chwileczkę. No, musimy to ustalić raz na zawsze. Jak super samochód polski, no super szybki,
3: biało,
2: no to musi być czerwony.
3: No nie, barwy nie.
1: Znając Grzegorza, to będzie pewnie grafitowe, ale ustalimy to już w najbliższy piątek.
3: Tak jest. To wszystko w piątek, a po 10:00 Dagmara Kowalska, Piotr Firan razem z wami.

0: Na zegarze minęła godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, środa zaczyna się całkiem spokojnie, ale pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
2: Bo po południu zrobi się bardziej dynamicznie. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, szczególnie na północnym wschodzie i w centrum kraju.
0: Na Warmii, Mazurach, części Podlasia i północnym Mazowszu może spaść nawet do 30 mm deszczu, więc warto mieć dziś pod ręką parasol.
2: No, a temperatury całkiem przyjemne. Od 17 stopni nad morzem, w kotlinach górskich też będzie tyle samo, około 20 w centrum, nawet teraz już jest bardzo przyjemnie, do nawet 23 stopni na południowym wschodzie.
0: Żeby tradycji stało się zadość, to w czasie burz podmuchy wiatru bardziej intensywne, do 60 km na godzinę, czyli klasyczna majowa mieszanka.
2: Dokładnie tak jest wiosną, nawet latem wieje często, chociaż ten letni wiatr jest bardziej przyjemny niż wiosenny. Trochę słońca, trochę deszczu, odrobina emocji w prognozie. No mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo co godzina ona będzie na nowo podawana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie tylko z powodu pogody, ale także różnych innych rzeczy. Zapraszamy Was na pokład. Jesteśmy w trasie przez najbliższe 3 godziny. Tak się nazywa nasz program.
2: Tak, a Ty się nazywasz Piotr Wiran.
0: A Ty Dagmara Kowalska.
2: Tak jest, jedziemy razem.

0: Jak się dzisiaj układa sytuacja drogowa?
1: Już coraz lepiej, ale rano, jakbyście byli, to byście zobaczyli, że... No, pewnie
2: to
1: wtedy...
2: bardziej bierki czy szachy?
1: No szachy, jak co rano, prawda? Ale to już dzisiaj środa, więc myślę, że te poranne godziny szczytu już spokojnie teraz już nam przeszły. Tak,
0: no ja dzisiaj miałem wrażenie, że wszyscy jechali po trzypasmowej drodze, tak jak pasów by w ogóle nie było.
1: Czyli co?
2: Zygzakiem?
0: Totalna rozsypanka wyrazowa.
2: A może, no, tak, może tak, może tak. No tak, też to zauważyłam, że przedziwnie. I zwróciłam uwagę też na to, że nie wpuszczamy się, nawet jeśli sygnalizujemy, że chcemy skręcić w prawo ze środkowego pasa, bo potem chcemy skręcić w prawo w inną ulicę.
0: Jesteśmy w Polsce, a niektórzy mentalnie chyba w Kairze. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 cały czas dość sporo się dzieje, chociażby w województwie dolnośląskim, chociaż nie tylko, ale tutaj mamy korek i to dosyć poważny, kilkukilometrowy, na fragmencie pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty na jezdni w kierunku granicy państwa. Tutaj w związku z pracami remontowymi utrzymuje się i zwężenie i właśnie, tak jak powiedziałem, korek. Mamy także utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4, w pobliżu węzła Brzeg, także w kierunku granicy państwa, w kierunku Wrocławia także. Tutaj w związku z kolizją jezdnia została zwężona i w tej chwili już mniej więcej 3-kilometrowy zator tam się właśnie pojawił. Ten fragment ewentualnie można by omijać, zjeżdżając z autostrady A4 na węźle Opole Zachód i kierując się na przykład na drogę krajową numer 46 na Niemodlin, a potem na trasę wojewódzką na Grodków i właśnie na węzeł Brzeg. Te trasy właściwie są zatłoczone, zakorkowane, ale są całkowicie przejezdne. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu, no to wspomniałem, że właściwie one już powoli się kończą, ale to nie znaczy oczywiście, że spowolnień nie ma, chociażby tak jest na Mazowszu i na ekspresowej 8 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku zachodnim, także na A2 pomiędzy Wiskitkami, Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem oraz na drodze krajowej numer 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także Łomianek. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim, czyli na północy naszego kraju. Tutaj dość sporo cierpliwości przyda się na trasie ekspresowej S6, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Rusoci na Gdańsk Południe, ale podobnie jest na sąsiedniej drodze 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na

0: Każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: A my zaczynamy od naszej zagadki, jak to zwykle, czyli rozgrzewka poranna. My wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź, no ciekaw jestem, czy ktoś wpadnie po pierwszej właśnie podpowiedzi.
3: Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać na co dzień.
2: Mhm. I jeśli chodzi o komunikację, to także tradycyjnie nasza aplikacja tekstowo albo głosowo. Kierowcy i rowerzyści, ale także piesi powinni o tym pamiętać. Właśnie, o czym powinni pamiętać. Może będzie taka osoba, która od razu po pierwszej podpowiedzi odgadnie, o co nam dzisiaj chodzi, ale oczywiście...
3: Na pewno nie będzie miała z tym problemu.
2: Będą także inne podpowiedzi. Zaczęliśmy jak zwykle od pierwszej. 13 po 10 jedziemy dalej w trasie. W zasadzie to dopiero się rozgrzewamy.

0: Nasza poranna rozgrzewka trwa. Trochę więcej kawy chyba powinienem napić się. Jeśli chodzi o podpowiedzi, przypominamy podpowiedź numer jeden.
1: Tak, ta nasza podpowiedź numer jeden to było kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać. I jeden z naszych słuchaczy stałych, Marcin z Michałowa, napisał, że chodzi pewnie o kamizelkę odblaskową.
0: Mhm. Mamy tutaj jeszcze o prawie ciążenia, o zachowaniu szczególnej ostrożności.
1: O rozglądaniu się.
0: Przepisy ruchu drogowego.
1: Myślenie o ograniczonym i myślenie za kierownicą i ograniczone zachowanie od Artura Ski z Exit.
0: Ale to nie o to dzisiaj pytamy. Na razie pierwsza podpowiedź, czyli powinni pamiętać o tym piesi, rowerzyści i także kierowcy. Druga podpowiedź przed nami. A jeśli chodzi o dzisiejszy temat, bo rozmawialiśmy co nieco o tym, że po drodze trzypasmowej samochody zdarza się, że zwłaszcza rano jeżdżą tak, jakby pasów w ogóle nie było, panuje jakiś taki rozgardiarz i być może jest to związane w jakiś sposób z takim systemem, w jakim my funkcjonujemy, czyli robimy bardzo dużo rzeczy naraz, jedziemy, telefon dzwoni, odpisujemy na maile, świeci się czerwone światło, zaglądamy do komunikatorów, szef do nas dzwoni i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach prowadzenie samochodu stało się tylko tłem do innych zadań, które właśnie w tym samochodzie, w tym takim biurze na kółkach robimy. Tak?
1: Może dlatego właśnie nie czerpiemy z tego samej czynności, takiej przyjemności jak kiedyś. I może dlatego te nasze samochody częściej za nas myślą niż my sami. Czy uważacie, że używanie telefonu za kierownicą to naprawdę duże zagrożenie? Czy ludzie przesadzają z tym tematem, czy

0: Zbyt często zaglądamy do telefonów jeżdżąc samochodami i gdzie tak naprawdę ten telefon powinien wylądować, kiedy zaczynamy jazdę samochodem?
1: No właśnie, i czy zdarza się tak, że nie wiem, jedziecie na przykład z dzieciakami swoimi, no gdziekolwiek, do sklepu chociażby, dzwoni telefon, czy go odbieracie, jeżeli nie jesteście połączeni z zestawem głośno mówiącym, czy zupełnie się już tym nie przejmujecie? No pytanie też, czy my za bardzo nie demonizujemy tego telefonu za kierownicą? Ciekaw jestem, co o tym są. Sądzicie? Oczywiście czekamy w naszej aplikacji na komentarze w sprawie zagadki i w sprawie naszego tematu dzisiejszego.

0: I mamy pół godziny do 11 w trasie. Jesteśmy, tak? Proszę pani?
1: Tak, jesteśmy. I jesteśmy w trasie nawet z Kubą Domorackim i w ogóle odpowiadamy na naszą
2: zagadkę. I ze słuchaczami naszymi, no tak.
1: Wszyscy jedziemy,
2: tak.
1: W ogóle jestem w przodu.
2: Duży samochód.
1: Dużo się dzieje. Duży samochód. Natomiast pytanie, czy ten duży samochód znajdzie się i odnajdzie się na naszych ulicach i czy będzie miał to chociaż troszkę miejsca na to, żeby...
2: Troszeczkę miejsca jest, chociaż jak ktoś podróżuje A4 na przykład na Dolnym Śląsku, no to lekko nie ma. No ale chyba o tym powinien wiedzieć, bo od rana tam sporo korków. No ogólnie trochę się dzieje.
0: To sprawdzamy szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I rzeczywiście A4 jest cały czas zakorkowana pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty w kierunku Legnicy, a to w związku z pracami remontowymi i zwężeniem jezdni właśnie nieopodal węzła Kąty Wrocławskie. Jezdnia w kierunku Jędrzychowic, powiedzmy, jest tam zwężona i właściwie korek, który w tej chwili ma około 4 km, no utrzymuje się tam od wczesnych godzin porannych. Na A4 mamy także utrudnienia w województwie opolskim przed węzłem Brzeg od strony Opola. W związku z kolizją jezdnia w kierunku Wrocławia została tam częściowo zablokowana i tam także już kilkukilometrowy korek się utrzymuje. Cały czas, mimo że poranne godziny szczytu właściwie za nami, to wolniej, dużo wolniej jedzie się w województwie małopolskim. I na A4 na obwodnicy Krakowa, i na Zakopiance na fragmencie podhalańskim, i na Krajowej 49 w Nowym Targu, i na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. W województwie mazowieckim mamy także sporo spowolnień przedpołudniowych, zwłaszcza na A2 przed Warszawą od strony Łodzi oraz w samej Warszawie na ekspresowej 8, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie pomorskim, trasa ekspresowa S6. Tutaj mieliśmy korek i to dosyć poważny. W pobliżu Rusocina czy węzła Gdańsk Południe w tej chwili już tego korka nie ma. Jakieś takie niewielkie spowolnienia na fragmencie remontowanym. Oczywiście mogą wystąpić, ale korków nie ma.
3: PRK, Polskie Radio.

0: Radio Kierowców.
1: A my cały czas zadajemy wam jedno pytanie i odnoszące się do naszej zagadki i drugie pytanie odnoszące się do tego, co za kierownicą dzieje się z telefonami. Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać. To coś, co łączy się z podróżą. Kiedyś to było naturalne, dzisiaj coraz mniej oczywiste.
2: Druga podpowiedź za chwilę.

0: No i mamy 20 minut do godziny 11 w trasie razem, jeśli chodzi o kwestię naszego tematu, czyli używania telefonu w samochodzie, a w zasadzie takiej jazdy, która powoduje, że no w zasadzie to ona jest tylko tłem, tak? Wszystko dzieje się w środku. Myślę, że dużym winowajcą tego stanu rzeczy jest to, że korzystamy z telefonów. Słuchamy naszego słuchacza, który chciałby swój głos wypowiedzieć w tej sprawie.
1: Cześć, PRK, tutaj Uciu Guciu z Norwegii. Co do telefonów komórkowych, oczywiście, że powinno być zabronione. Nie jest to to samo, co nawigacja, choć niektórzy tak tłumaczą. Nawigacji się nastawia adres i raczej się już z niej tam nie używa, nie klika, nie skupia się jakoś specjalnie. Tylko słuchamy danych komend, co tam podpowiada nam skręcić w prawo, w lewo prosto. A niestety telefony komórkowe, no to klikamy, piszemy, skupiamy się na portalach, na których coś tam jest wyświetlone i czytamy i oglądamy. To jest bardzo złe. Z mojego przykładu stałem na skrzyżowaniu i ruszałem dosłownie 3-4 na godzinę. Spojrzałem w syna telefon, no i się przytuliłem do pośladków poprzedzającego auta. Także w każdym momencie telefon jest niedobry. Pozdrawiam, Uciu Guciu z Norwegii.
0: Pozdrawiamy. No właśnie, pytanie, czy telefon można, który rozprasza jednak uwagę, który osłabia czas reakcji, który powoduje, że jedziemy trochę dziwnie, można porównać z alkoholem. Myślę, że to przyzwolenie na jazdę po alkoholu, ono się zmieniało przez lata, przez dekady. Są takie kraje, gdzie można rzeczywiście po jakimś takim małym drinku pojechać samochodem. W Polsce to zupełnie jest poza zasięgiem. I myślę sobie, że trochę telefon stał się współczesnym alkoholem, że jednak nie skupiając się na tym, co robimy, jadąc w ciągłym rozproszeniu, jednak powodujemy to, że narażamy innych na niebezpieczeństwo. Co wy na to?
2: Ja myślę, że każde spojrzenie w telefon w momencie, kiedy jedziemy drogą publiczną, to jest zabieranie uwagi na kilkanaście metrów, bo tyle mniej więcej wymagałoby nas od naszego samochodu zatrzymanie się lub reakcja na to, co się dzieje przed samochodem. Wydaje mi się, że może nie jak alkohol, ale jesteśmy silnie uzależnieni od telefonu i musimy wiedzieć tu i teraz, co dzieje się w mediach społecznościowych, co dzieje się w telefonie.
0: No dobrze, przecież... ale czy to wpływa na koncentrację? No
2: oczywiście, że wpływa na koncentrację. Oczywiście.

0: Myślę, że tak. No bo
1: zabiera nam jakąś część naszych zasobów, kiedy prowadzimy samochód, a te zasoby powinny być w jak największym stopniu do wykorzystania, kiedy jesteśmy za kierownicą, bo nie tylko nasze życie, ale też innych ludzi jest na tapecie tutaj.
0: No tak, ale to tak samo jest z rozmową w samochodzie. Wczoraj o tym rozmawialiśmy, że kiedy rozmawiamy z osobą, która jest obok i rozmawiamy spokojnie,

0: na to, co się, jaki temat się wywiązał, to jest okej, okay, ale kiedy wchodzi w grę kłótnia, dyskusja, wzburzenie, to jest tak samo niebezpieczne jak telefon, alkohol i...
1: Ja się nie zgadzam, bo biorąc pod uwagę fakt, że na przykład ludzie słuchają radia w samochodach już od naprawdę wielu dekad i czasami bywają audycje, programy, gdzie te emocje rzeczywiście eskalują. Oczywiście jako kierowcy jesteśmy w formie słuchaczy i być może nie dyskutujemy bezpośrednio i nie myślimy o argumentach, ale może nawet myślimy i jest to niezbyt angażujące, jeśli chodzi o nasze zasoby. To znaczy, możemy być uczestnikiem. Nie jest to w zupełnie jakoś tak obciążające pod względem naszej uwagi i zasobów, którymi powinniśmy dysponować.
0: No dlatego mówię, że ja, jeśli chodzi o rozmowę w samochodzie, słuchanie radia i nie wiem, nawet wypowiedzenie się w temacie, tak jak na naszej aplikacji można to zrobić, to nie jest to aż tak angażujące, jak wzięcie telefonu do ręki i spojrzenie, co się dzieje w mediach społecznościowych na przykład, albo rozmowa przez telefon, już nie daj Panie przez nie przez zestaw głośnomówiący, tylko z telefonem przy uchu, bo tego typu sytuacji ciągle jeszcze mimo różnego rodzaju możliwości podłączenia się do samochodów cały czas widzimy. Adam napisał, a jaka jest różnica pomiędzy korzystaniem z telefonu, a korzystaniem z tych dużych ekranów dotykowych w nowoczesnych samochodach? Owszem, ja się zgadzam. Żadnej różnicy nie ma, tak
1: a
0: samo.
1: Ja uważam, że jest. Ja uważam, że jest, no bo zaraz, popatrzmy sobie na przykład na media społecznościowe. To już zostało ustalone, że kiedy dostajemy powiadomienie, to wydziela nam się dopamina, chcemy sprawdzać, co tam się dzieje. Cały czas chcemy się tutaj stymulować tymi doznaniami z mediów społecznościowych. Jeśli chodzi o ekrany w samochodach, to zostały tak zaprojektowane, te dwa systemy CarPlay i Android Auto, zdaje się, żeby zrobić to, co jest do zrobienia. No, równie dobrze moglibyśmy się czepiać tego, że włączamy klimatyzację w samochodzie, tylko że zamiast ekranu to jest to przycisk fizyczny. No, też nie popadajmy w paranoję. Mamy pytanie do was. Czy uważacie, że używanie telefonu za kierownicą to naprawdę duże zagrożenie? Czy ludzie jednak przesadzają z tym tematem? Komentarze oczywiście w naszej aplikacji, a my mamy teraz kwadrans do 11:00.

0: Za 10 minut będzie 11, sprawdzamy co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna sytuacja na autostradzie A4, chociażby w województwie opolskim, i o tym informują państwo zza kierownicy. Słuchamy.
3: Dzień dobry, autostrada A4, kierunek Wrocław, wysokość węzła Brzeg. Chyba był wypadek, duży korek, lepiej omijać.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie, a z naszych informacji wynika, że w pobliżu 195 kilometra zderzyły się dwa samochody ciężarowe i ponadto doszło tam do wycieku płynów eksploatacyjnych. Kilka godzin temu niemal w tym samym miejscu doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych i autostrada w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana. Ten fragment można omijać na przykład przez Niemodlin i Grodków. Autostrada A4 jest zakorkowana także nieco dalej, pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. Tutaj w związku z pracami remontowymi jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie jest na drodze krajowej numer 7 przed Warszawą od strony Płońska. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S6. Tutaj cały czas problemy utrzymują się pomiędzy węzłami Bielice a Dobre, a zatem niedaleko Koszalina. Na kilometrze 122 nad ranem doszło do wypadku ciężarówki i w kierunku Szczecina trasa jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: No i zobacz, jak to nam pięknie minęło. Już godzina 11, minuta po 11.
1: A tematów jest całe mnóstwo, no ale przede wszystkim pogoda, trzeba wiedzieć, co się będzie działo w ciągu dnia.
0: Tak. I naprawdę, telefon za kierownicą. Ciekaw jestem, co o tym sądzicie. Za moment szczegóły pogody, a w zasadzie już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jeśli nie spojrzelibyście dzisiaj jeszcze w niebo, to warto, bo w wielu miejscach nadal jest spokojnie i pogodnie, przynajmniej na razie.
0: Ale po południu aura zacznie się zmieniać. W centrum kraju i na północnym wschodzie mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem.
1: Miejscami prognozowane są opady do 20 mm, a lokalnie nawet więcej. Kierowcy powinni uważać szczególnie tam, gdzie burze są gwałtowniejsze.
0: Na termometrach dziś od 15 do 23 stopni, najcieplej na południowym wschodzie. Trochę chłodniej nad morzem, ale tylko trochę.
1: Wiatr słaby raczej, ale w trakcie burz może mocniej powiać, więc lekkie rzeczy na balkonach lepiej zabezpieczyć.
0: A jeśli chodzi o wieczór i noc, to pogoda zacznie się uspokajać. Najwyższa temperatura aktualnie, uwaga, uwaga, Poznań, kto by pomyślał, miasto Doznań, 20 stopni, a na Helu najchłodniej tutaj mamy prawie 10.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Wyjątkowe miejsce.
5: I wyjątkowe samochody.
4: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
5: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
6: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
4: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
3: To była autopromocja.
1: Jak obiecali, tak zrobią, a my wracamy do naszej dyskusji na temat telefonów w samochodach.

0: i ekranów, bo sami ten temat wywołaliście. Taki tryb samochodowy smart urządzeń byłby mistrzostwem. Moje dzieci mnie zamordują, napisał Janek.
1: Aha. Nasz słuchacz także w tej sprawie.
2: Witam, kierowca dużego Bartosz z tej strony. Ja mam takie przemyślenia co do telefonów. To widać bardzo dobrze na skrzyżowaniach w dużych miastach. Ja nie rozumiem tego, to jest nauk, to jest po prostu nauk, tak jak tutaj mówicie o alkoholu, to jest już nauk. Żeby nie wytrzymać paru sekund na światłach, żeby nie spojrzeć w telefon. Czy to, nie wiem, co tam się grzebie w tym telefonie, ale to się widać na światłach przede wszystkim. I zamiast wszyscy ruszać, zamiast przyjechać, strzelam 10 aut, przejeżdżam 3-4, bo zanim to się zorientuje, zanim coś, to już jest czerwone światło i to jest irytacja, nic więcej. XXI wiek, nowe samochody. Ja rozumiem, że ograniczenie tak zwanych swobód to też jest inna inżość, ale dlaczego nie jest tak zrobione, że to jest ograniczone? Wsiada się do samochodu samochodem w funkcji podstawowej, czemu nie wyłączą typu Facebooka i jakichś innych parametrów do tego, co jest potrzebne?
0: Ale ja się z tym w 100% zgadzam. Wszyscy na 3-4, kiedy podjeżdżamy pod światła, robi się czerwone, głowa w dół. Wiesz, że ortopedzi będą mieli bardzo dużo roboty w swoim czasie, ale to jest jedna z tych rzeczy, którą warto podkreślić, więc dbajmy o nasz kręgosłup szyjny, ale też dbajmy o to, żeby rzeczywiście do samochodu wsiadać tylko po to, żeby się przemieścić, a nie po to, żeby sprawdzić pocztę, nie wiem, porozmawiać, wysłać wiadomość. Ojej, to jeszcze straszna rzecz, jeszcze gorsza niż to samo sprawdzanie, tak myślę.
1: Dzisiaj pytanie, czy uważacie, że używanie telefonu za kierownicą to naprawdę duże zagrożenie, czy ludzie raczej przesadzają z tym tematem?
0: Oj, polemizowałbym w temacie, że ekrany w aucie są zaprojektowane tylko tak, że Android Auto, czyli nawigacja i tyle. Ekran w samochodzie w dzisiejszych czasach jest równie absorbujący co telefon poprzez aplikacje, które można na nim przeglądać, jak i małą intuicyjność niejednokrotnie.
1: No dobrze, ale wydaje mi się, że jednak człowiek może też różnie noża używać i także innych rzeczy. No nikt nam nie będzie mówił, jak powinniśmy z tego korzystać, natomiast pewne funkcje może warto mieć, jeżeli stoimy na parkingu i akurat chcemy odpisać na wiadomość przez WhatsApp za pomocą ekranu dotykowego. Ja bym tego nie robił, nawet nie mam tego w nawyku. Mm-hmm. Oczywiście, że te ekrany nie są tylko do tego, żeby korzystać z nawigacji, są do tego też, żeby słuchać muzyki i nawigować po menu i tak dalej, i tak dalej. No ale ja to traktuję, ja mówię tutaj o sobie absolutnie, jako kolejny przycisk, tak jakby fizyczny, tak? I tyle. To jest dosłownie ułamek sekundy, kiedy może kliknę, a może i nie, żeby zmienić piosenkę, chociaż mogę to też robić na kierownicy. I tyle. Nie wydaje mi się, żeby rozsądne było, jadąc samochodem, oglądać sobie YouTube'a, chociaż ostatnio całkiem słuchałem rozmowy dwóch kierowców i on mówi, no wiesz co, no YouTube jest moim samochodem. Nie, Netflix, tak? Jest. Mm-hmm.
0: Jest. I dużo innych aplikacji,
1: no,
0: które...
1: No popukajmy się w głowę. No po co? No kto będzie, który kierowca będzie oglądał serial na streamingu jadąc samochodem?
0: A nawet jeśli nie kierowca, a pasażer robi to i ogląda na przykład Netflixa czy YouTube'a, to i tak to jest absorbujące. Także uwaga kierowcy, bo on też chce prawdopodobnie wiedzieć, co tam się dzieje. Też by chętnie pewnie poglądał. Ja czekam z utęsknieniem na system, który po wejściu do auta będzie ograniczał działanie urządzeń smart do minimum, to jest na przykład rozmowa przez głośno mówiący zestaw lub ustawienie nawigacji. Wtedy naprawdę w pełni będzie można delektować się prowadzeniem auta. Pozdrawiam, Janek, podpisuje się lewą i prawą.
1: Czekamy na wasze komentarze w tej sprawie w naszej aplikacji.

0: A my teraz witamy się z Emilką.
1: Dzień dobry.
0: Która do nas dotarła i właśnie tak dotarła z taką radością, że jest tak piękna pogoda.
1: Jest 11:11, to znaczy, że mamy wszyscy szczęście, tak? 11:11.
0: Tak, no niech to się tak obróci. Nie ma problemu. Dziękujemy ci za to, że zwracasz na to uwagę, bo to ważne. Ale moja droga, dotarłaś do nas z dobrą wiadomością, że jest piękna pogoda, a jak jest na drogach?
1: A jak jest na drogach? Tutaj mam właśnie informację od Kuby do Morackiego, że troszkę się dzieje, ale powoli chyba ten szczyt komunikacyjny z rana kończy się, chociaż Katowice-Wrocław tu się dzieje.
2: No to sprawdźmy szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4, okolice węzła Brzeg i z naszych informacji wynika, że w pobliżu 195 km zderzyły się dwa samochody osobowe i ponadto doszło tam do wycieku płynów eksploatacyjnych, a kilka godzin temu niemal w tym samym miejscu doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. I autostrada w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana. Fragment można omijać na przykład przez Niemodlin oraz Grodków i rzeczywiście widać, że droga z Katowic do Wrocławia jest częściowo zajęta i najlepiej omijać tymi drogami lokalnymi, jeżeli tylko macie taką możliwość. Autostrada A4 też

0: zakorkowana jest nieco dalej pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostom Łoty i w związku z pracami remontowymi jezdnia w kierunku granicy państwa jest tam zwężona. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na ekspresowej 8. Tutaj już mowa o Warszawie, zarówno między Bemowem a mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka. Podobnie jest na drodze krajowej numer 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 79 i to odcinek Piaseczno-Warszawa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No i to jest temat, który nam jak najbardziej pasuje. Mówimy o telefonach, ale i o tabletach, o ekranach multimedialnych w samochodach, których jest coraz więcej. No i zastanawiamy się wspólnie nad tym, czy one nam pomagają, czy może bardziej rozpraszają podczas jazdy samochodem.
5: I czekamy na wasze opinie.
6: Witam, co do słuchania radia odnośnie tej sytuacji, to mi to nie przeszkadza, nawet jako kierowca komunikacji miejskiej. Wszystko to kwestie perspektywy i skupienia i koncentracji na drodze, także mi to nie wadzi, wręcz mi pomaga. Także pozdrawiam Polskie Radio Kierowcy. A odnośnie korzystania z telefonu, to nigdy nie zapomnę, jak sobie staliśmy w korku i za taką panią w RAV4, pewnie firmowa, nieważne. Oczywiście ustawia sobie telefon poziomo i ogląda Netflixa. Ja oczywiście byłem w pierwszym rzędzie, zaraz za nią, więc mogłem wyciągnąć popcorn i oglądać z nią Anię. A tak na poważnie, jak się zebrały wszystkie samochody, to potem zaskoczyło czerwone. No i nie hamowała. Po prostu sam Toyota system kolizyjny za nią zahamował. Tak ją uwalnęło, że ten telefon z tego uchwytu magnetycznego jej wyrzuciło. Także tutaj zawiódł człowiek. A maszyna musiała ratować. Pozdrawiam.
4: No tak, ale nie zawsze maszyna uratuje, nie zawsze te systemy działają tak, jak powinny. Mało tego, kiedy my wsiadamy do samochodu, to my jesteśmy odpowiedzialni jako kierowcy za to, co dzieje się na drodze, w związku z czym systemy mają nas tylko wspomagać. Zresztą one się właśnie tak nazywają, wspomagające kierowcę.
5: Czy uważacie, że używanie telefonu za kierownicą to naprawdę duże zagrożenie, czy ludzie przesadzają z tym tematem?
4: Myślę, że nasze rozmowy i edukacja w Radiu Kierowców mają naprawdę ogromne znaczenie, ale niestety nie docierają do tych wszystkich, którzy chociażby, o których dzisiaj mówimy, korzystających z telefonów i tym podobne. Myślę, że jedynie przez portfel, czyli kary, możemy do tych wszystkich dotrzeć. Pozdrawiam, Tomek. Ask yourself.

0: Nasz słuchacz pisze, pan redaktor coś ze wszystkim się nie zgadza. Najwyraźniej redaktor nie jeździł samochodem z wielkim ekranem, gdzie tam już steruje się wszystkim od klimatyzacji po system start-stop i często pod jedną ikoną do kliknięcia jest następna. Najbardziej rozprasza za kierownicą rozmowa telefoniczna. Tyle, że zakazami nic się nie wskóra. Idąc tą drogą, to zakazane powinno być korzystanie z CB radia, z aplikacji. Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba ich szkolić, jak z tego korzystać i jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Wydaje mi się, że gdybym miał ofertę z salonu samochodowego, żeby kupić samochód, w którym steruje się wszystkim za pomocą tabletu, to takiego samochodu po prostu bym nie kupił.
1: Mm-hmm. O właśnie, cokolwiek się dzieje z samochodem, to jest odpowiedzialność kierowcy. Nie ma, że tak mi producent zrobił. Czy to automatyczne światła, o których mówimy przecież do znudzenia na antenie Polskiego Radia Kierowców, czy to ekran, czy co? To nadal była decyzja właściciela, często kierowcy, żeby to właśnie kupić. I za tą decyzję też trzeba odpowiadać. A teraz poproszę o zwrot kontroli w moje ręce za rzeczy, za które ja, kierowca, odpowiadam, zaczynając od regulacji wysokości świateł, oddawać. Jak ja odpowiadam za to, czy kogoś oślepiam, to ja decyduję, jak mają być one ustawione. I ja się z tym w 100% zgadzam. I mało tego, niejednokrotnie też podczas testowania samochodów, ja mówiłam o tym, że ta tabletoza nas w końcu wykończy. No i oto mamy efekty. Bo właśnie dzisiaj o tym przecież rozmawiamy. Nie ma sensu ładować tabletozy do środka pojazdu w momencie, kiedy możemy obsłużyć coś przyciskiem albo pokrętłem.
0: No tak, ale mam takie wrażenie, że to wszystko jest robione z chciwości. Nawet nie z oszczędności, tylko chciwości. No bo jeżeli trzeba wyprodukować różne inne przyciski, miejsca zaplanować w tym kokpicie, gdzie co ma być i te pokrętełka tam umieścić fizyczne. Jeżeli możemy sobie dać z tym wszystkim spokój, no w skali wielu samochodów to będzie gigantyczna kwota być może. Zamiast tego mamy tablet i niech się ludzie bawią, a jeszcze im powiedzmy, że to jest nowoczesność rodem z Chin i teraz tak się robi, więc zresztą nie tylko Chiny, bo i Tesla zdaje się, że też tak ma.
1: Tak. Tam nie ma żadnego przycisku, żadnego pokrętła, dlatego te samochody po prostu nie mają żadnej duszy i jeździ się nimi jak tramwajem, no, obsługiwanym przez kogoś innego. Trochę tak to wygląda i trochę zastanawiam się nad tym, jak z tym walczyć, bo ja rozumiem, że oszczędność...
0: Nie, ja myślę, że walczyć możemy tak, że na koniec dnia to my decydujemy naszym portfelem i naszymi wyborami. Jeżeli są już badania, z których wynika, że europejscy kierowcy życzą sobie, żeby były też fizyczne przyciski. Więc jeżeli my będziemy wybierać to, a nie to, tylko dlatego, że jest taniej albo że jest nowocześniej, no to myślę sobie, że producenci jednak będą musieli wziąć to pod uwagę.
1: No tylko wiesz, biorą, tylko że za wyposażenie ponadstandardowe, albo raczej niestandardowe, czyli nie tabletoza, tylko przycisk, musisz płacić. Ty, kierowca.
0: Tylko że to było kiedyś w standardzie.
1: No było.

0: pół godziny do 12 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzimy, co na drogach, chociaż burza dzisiaj. Ważna informacja. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli planujecie podróż. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Warmia i Mazury, Podlasie, okolice Lublina. To właśnie tam trzeba być dzisiaj bardziej wyczulonym na kwestie pogody. Natomiast utrudnienia cały czas na autostradzie A4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Brzeg w pobliżu miejscowości Przylesie. To oczywiście województwo opolskie. Już zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Ruch odbywa się pasem awaryjnym w kierunku Wrocławia i taką sytuację mamy od godziny 10.30. Odblokowano jeden pas jezdni, to już chodzi o kierunek w drodze do Szczecina. S6 węzeł Bielice, węzeł Dobre i to województwo zachodniopomorskie, gdzie samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wiadomo też, że tam jedna osoba jest ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina i to od godziny 5.00 tak naprawdę. Tam cały czas mogą trwać utrudnienia, ale jeszcze szybko przechodzimy do map, sprawdzamy te informacje od służb na mapach, gdzie są korki i rzeczywiście na A4 jest korek w drodze z Opola do Wrocławia, Grodków, Brzeg na wysokości tych miejscowości, no i to są spore spowolnienia, 12 km na takim odcinku stoją nasi kierowcy, dlatego zalecamy objazd na przykład drogą krajową numer 94 22 513 11 11, czekamy na Wasze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pamiętacie o tym, że mamy też zagadkę, nie tylko rozmawiamy o telefonach za kierownicą i tabletach, ale także mamy dla Was zagadkę, która nam się troszeczkę rozpłynęła, no ale wiadomo, temat był ważny.
0: Tak, przypominamy, zresztą temat cały czas aktualny, przypominamy podpowiedzi w zagadce, my Wam podajemy podpowiedzi, Wy zgadujecie, o co chodzi. Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać, to jest pierwsza podpowiedź. Druga?
3: To coś, co łączy się z podróżą, kiedyś to było naturalne, a dzisiaj coraz mniej oczywiste.
0: I trzecia podpowiedź, coraz trudniej nam o to podczas codziennych podróży. O co może chodzić, czekamy na ruch z Waszej strony w naszej aplikacji.

0: A my mamy dla was niecierpiącą zwłoki informację, zanim zajmiemy się naszą zagadką i naszą dyskusją na temat telefonów i tabletów w samochodzie swoją drogą. Ciekawe, co wydarzyło się w miejscu, o którym informuje nas słuchacz.
1: Witam, niezbyt dobre informacje. 195 km, autostrada A4, kierunek Wrocław. Praktycznie można powiedzieć dwa wypadki, jeden po drugim. No dość poważnie to wygląda. Ledwo co to się pewnie stało. Dwie ciężarówki i dwie osobówki.
2: Także
1: ostrożnie, korek się tworzy dość znacznie. Także powodzenia.
3: Dziękujemy za tę informację. To nasz słuchacz, zresztą można za pomocą naszej aplikacji także przekazywać właśnie informacje o utrudnieniach. My dzisiaj także skupiamy się na naszej zagadce i mamy takie podpowiedzi. Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać. Druga podpowiedź, to coś, co łączy się z podróżą, kiedyś to było naturalne, dziś coraz mniej oczywiste. Trzecia podpowiedź, coraz trudniej nam o to podczas codziennych podróży. I jeszcze jedna podpowiedź, to jest cecha kierowcy, który myśli także o innych uczestnikach ruchu. Mm-hmm. O co może tutaj chodzić?
0: Bo na pewno nie o mapę papierową, którą po raz kolejny wysyła Antek z Gryfina, bo wcześniej nie mieliśmy czasu, żeby o tej powiedzieć. Nie, to nie o to chodzi. Nie, nie jest to rzecz, którą mieliśmy w głowie dzisiaj, szykując dla was zagadkę.
3: Mm-hmm, ale myślę sobie, że gdybyśmy byli w to wyposażeni wszyscy na co dzień, to naprawdę byłoby o wiele przyjemniej wszystkim. Byłoby dużo więcej uśmiechu, życzliwości, endorfin, nie pochodzących z ekranów telefonów. Więc może to jest tak, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest tak smutna i nieprzyjemna, że musimy sobie rekompensować to właśnie telefonem, Facebookiem, Instagramem, Snapchatem i tak dalej. Co wy na to? Bo dzisiaj także rozmawiamy o telefonach i czekamy też w tej sprawie na komentarze. Zresztą nie rozmawialibyśmy o nich, gdyby problemu nie było, a problem ewidentnie jest za kierownicą, kiedy jedziemy z telefonem na kolanach i patrzymy sobie raz w ekran, a raz w szybę. Pytanie, co bardziej przy okazji, bo mam wrażenie, że w szybę niestety coraz bardziej przy okazji.
0: No i tak się robi Radio Kierowców, gdzie kierowcy mogą powiedzieć, co myślą o rozwiązaniach, a nie tylko słuchać, co jest im opowiadane, jak wszędzie idzie. No dziękujemy za aprobatę, bardzo dziękujemy za w ogóle wszystkie wasze wiadomości, no i czekamy na więcej. Może wy macie pomysł na to, w jaki sposób pozbyć się tych rozpraszaczy z samochodów.
3: Ja uważam, że... No dobrze, może powiem później.

0: Za 10 minut 12 sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej ósemce w Warszawie, zarówno pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę, czyli pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie jest na drodze krajowej nr 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa. W komunikatach od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad cały czas widnieje informacja OS6, czyli węzeł Bielice do węzła Dobre, gdzie już po szóstej samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Też wiemy, że niestety tam jest jedna osoba ranna. No i ta jezdnia w kierunku Szczecina jest cały czas zwężona, chociaż na mapach nie widać, abyście mieli problem z przejazdem. I jeszcze przedpołudniowe spowolnienia utrzymują się w Małopolsce, chociażby na Zakopiance, na wysokości Myślenic oraz na drodze krajowej nr 94 na obwodnicy Wieliczki. I jeszcze krótka informacja od IMGW. Przypominamy, że dzisiaj mogą pojawić się burze. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli planujecie podróż. Ostrzeżenia pierwszego stopnia to Warmia i Mazury, Podlasie oraz okolice Lublina.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Mówiliśmy o wypadku. Autostrada A4, kierunek Wrocław, 195 kilometr, dwie ciężarówki, dwie osobówki. Nasz słuchacz informował o tym zdarzeniu. No i jeszcze uzupełnienie od tego samego słuchacza.
5: Jeszcze raz w sprawie tego wypadku, dodaję tego, no niestety po słupkach patrząc około 12-13 kilometrów tego korka samego jest. Także proponuję albo na Myjski Staw sobie stanąć i przeczekać, próbować, albo po prostu zjeżdżać na 9-4 staro. I próbować to objechać aż do gdzieś Oławy, bo wcześniej nie ma szans, żeby to jakoś ominąć niefortunne miejsce i niestety na służby dopiero zjeżdżały, straż pożarna i tak dalej, także troszeczkę zejdzie. Także proponuję albo Młyński Staw odpoczynek, albo zjeżdżać na 9-4. Powodzenia.
6: No tak, dziękujemy za te wiadomości. Często to wy jesteście naszym pierwszym źródłem informacji. My to sprawdzamy, podajemy potem w serwisach. Serwisy drogowe u nas co 20 minut.

0: pędu i ta temperatura będzie się pieła do góry, ale liczymy także na gdzieniegdzie opady deszczu, bo wiadomo, że deszczu nigdy nie za wiele, no chyba, że rzeczywiście ciągle pada przez tydzień albo dwa. No to wtedy rzeczywiście mogłaby się przydać przerwa, ale na razie takich opadów na horyzoncie nie widać.
1: Czy państwo pamiętają?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No proszę dokończyć.
1: Żeby słuchać nas także o pełnej, bo wtedy mamy wiadomości pogodowe i to takie najsprawniejsze i chyba najlepsze, bo na bieżąco sprawdzane.
0: Tak. I właśnie teraz jest ten moment. Południe mija pod znakiem zmiennej pogody. W części kraju nadal sporo słońca, ale chmur będzie stopniowo przybywać.
1: I właśnie te chmury po południu mogą przynieść przelotne opady oraz burze, przede wszystkim na północnym wschodzie i w centrum Polski.
0: Podczas burz możliwe silniejsze podmuchy wiatru do 60 km na godzinę oraz intensywniejszy deszcz.
1: Za to noc zapowiada się już spokojniej. Opady będą zanikać, a nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów.
0: Temperatura w nocy od 7 do 11 stopni, chłodniej tylko na Podhalu.
1: Czyli dzisiaj w sumie warto mieć plan na każdą pogodę, czyli przydadzą się okulary przeciwsłoneczne i parasolka jednocześnie.
0: A jeśli chodzi o najwyższą temperaturę aktualnie, to w Lesznie mamy już 21 stopni, a na Helu nieco ponad 10, czyli jeszcze trochę musimy sobie poczekać na kąpiel w Bałtyku. No chyba, że ktoś lubi taką temperaturę.
1: Nie, to morsowanie jeszcze się nazywa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać. To coś, co łączy się z podróżą, kiedyś było naturalne, dzisiaj coraz mniej oczywiste. Coraz trudniej nam o to podczas codziennych podróży. Trzy podpowiedzi, a czwarta?
0: To są właśnie nasze podpowiedzi zagadkowe. To cecha kierowcy, który myśli także o innych uczestnikach ruchu. Szukamy tej jednej rzeczy, która jest rozwiązaniem naszej zagadki i czekamy na kontakt od was w naszej aplikacji.

0: Przypominam podpowiedzi, kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać. To coś, co łączy się z podróżą. Kiedyś to było naturalne, dziś coraz mniej oczywiste. Coraz trudniej nam o to podczas codziennej podróży. To cecha kierowcy, który myśli także o innych uczestnikach ruchu. Witam, czy może chodzi o zasadę ograniczonego zaufania? Piotr PRK Fan. Mogłoby to być właśnie to, ale nie jest.
1: Nie. Ale to taka już ostatnia podpowiedź od ciebie, ta czwarta, to była naprawdę bardzo, bardzo taka naprowadzająca, powiedziałabym.
0: Wyobraźnia, napisał Kojczy z Tarnobrzega ze Skanii. I właśnie, mamy jeszcze jedną podpowiedź za nadrzu. Objawia się na przykład przepuszczaniem kogoś lub podziękowaniem światłami. I teraz to już myślę, że
1: będzie dobrze. A tymczasem Emilia Kleszczewska przed mikrofonem, czyli wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy, co się na nich dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I oczywiście mamy informacje od was, od słuchaczy. Już wcześniej odsłuchiwaliśmy informacje odnośnie tego, co się dzieje między Opolem a Wrocławiem na autostradowej czwórce. Też oczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje informację, że między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg, dokładniej na wysokości Przylesia, jest zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. No i ruch odbywa się cały czas tylko i wyłącznie awaryjnym pasem w kierunku Wrocławia. I tak jest od godziny 10:30, tutaj nic się nie zmienia i tak jak nasi słuchacze mówili, też jest drugie utrudnienie. Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji odnośnie kolejnego odcinka autostradowej czwórki, natomiast tak, widać, że korek jest bardzo, bardzo długi i najlepiej go objechać. Jeżeli macie taką możliwość, to po prostu w Opolu zjeżdżamy na drogę krajową numer 94, no i tak jedziemy między innymi właśnie do wspomnianego już wcześniej Wrocławia. Ale to nie wszystkie korki, które w tym momencie są. Cały czas korkuje nam się Warszawa, chociaż nie tak bardzo oczywiście jak autostradowa czwórka. To S8 od samego Brudna po most generała, przepraszam, Bemowa, po most generała Grota Roweckiego. Do jazdówki także Młociny, Dziekanów Leśny, Łomianki, czyli droga krajowa numer 7, jest wzmożony ruch. Oraz dwie inne dojazdówki, Janki, Raszyn, jeżeli zmierzacie do Warszawy, S8 także zaczyna się korkować oraz wyjeżdżając z Warszawy na wysokości Ożarowa Mazowieckiego są utrudnienia w ruchu i też widać się, że na A2 jest jakieś zdarzenie drogowe. Również czekamy na informacje na przykład od was. I jeszcze ostatnia informacja, jeżeli chodzi o Warszawę. Droga krajowa numer 79, Piaseczno, Nowa Iwiczna, Mysiadło. Tam także zarówno w kierunku Warszawy, jak i też w kierunku Lublina są znaczne spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze raz przypomnę nasze podpowiedzi. Objawia się na przykład przepuszczaniem kogoś lub podziękowaniem światłami. To cecha kierowcy, który myśli także o innych uczestnikach ruchu. Coraz trudniej nam o to podczas codziennych podróży. A dwie pierwsze?
1: A dwie pierwsze to były bardzo proste. Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać. To coś, co łączy się z podróżą. Kiedyś było naturalne, a dzisiaj coraz mniej oczywiste. I odpowiedź wyobraźnia.
0: Just my imagination, just my imagination, ale nie. Czekamy na wiadomości od was.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy o ograniczaniu możliwości redukowania punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie na początku czerwca, ale szczegóły wciąż nie są znane.

0: Damian Drzewicki ze Związku Zawodowego Pracowników Ośrodków Ruchu Drogowego mówi, że w WORD-ach widać większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach.
1: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów, dlatego że jest to zapisane w ustawie, a niestety nie ma jeszcze aktów wykonawczych, nie ma rozporządzeń ministerialnych, za które punkty będzie można redukować, których nie. Natomiast ludzie już powoli zaczynają się zastanawiać i co będzie można zredukować, czego nie, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, więc na wszelki wypadek, jak to mówią, chcą jednak zredukować, póki jeszcze mogą.
2: Zdaniem Włodzimierza Bogarczyka z WORD-u w Poznaniu ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych to krok w dobrą stronę.
0: Ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
3: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji prawie 860 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Robimy takie rzeczy, to wszystko oczywiście wiąże się z wydawaniem pieniędzy.
2: Teraz można raz na pół roku zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych, a te nowe regulacje mają ograniczać liczbę wykroczeń, za które będzie można zmniejszyć liczbę punktów. I to powiem ci, że ja się tego spodziewałam i to dobrze. Z drugiej strony może dzięki temu będziemy jeździć trochę bardziej bezpiecznie.
0: No tak, ale zastanawiam się nad takim samym aspektem pedagogicznym całego zdarzenia, czyli ktoś przekroczył punkty karne, jest już na granicy, za chwilę game over wyświetli się na ekranie, jeżeli jeszcze będzie jedno zdarzenie drogowe, prawo jazdy zostanie skonfiskowane, ale kiedy taka osoba zapisuje się na taki kurs do WORD-u, to jednak przechodzi całą jakąś taką procedurę i ma czas na to, żeby przemyśleć być może, jeszcze się doszkoli przy okazji, no i sobie zredukuje te punkty. Pytanie, czy to działa, czy nie. Nigdy nie byłem na takim kursie, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie.
2: Ja też nie.
0: Pytanie, co nasi słuchacze, czy
2: no
0: redukowali
2: właśnie
0: sobie kiedyś punkty karne i czy to rzeczywiście tak działa, że gdzieś tam później człowiek jeździ ostrożniej, bo myśli sobie, że tak łatwo jest dzisiaj stracić prawo jazdy. No i też drugie pytanie, czy słusznie, że za inne przewinienia albo za mniej przewinień będzie można sobie, to znaczy będzie mniej okazji, żeby te punkty sobie zredukować.
2: Dajcie znać w naszej aplikacji, co tam wam w głowie siedzi po tych nowych zapowiedziach zmiany przepisów. I ja myślę, że w ogóle, jak już zaczęliśmy o zmianie przepisów mówić, warto byłoby przypomnieć, że od nowego roku zmieniają się te przepisy systematycznie. Właściwie co 2 miesiące albo co miesiąc wchodzą nowe obostrzenia i już zauważamy, że jeździmy troszeczkę bardziej bezpiecznie, aczkolwiek mam wrażenie, że ostatnio dość chaotycznie.
0: Myślę sobie też o kierowcach, którzy robią, nie wiem, tygodniowo może 100 kilometrów, ale są też tacy, którzy robią tych kilometrów dużo, dużo więcej. Oni mają jakby dużo więcej okazji, żeby tych punktów karnych nałapać więcej i w ostateczności też stracić prawo jazdy. Bardzo często też wiąże się to z tym, że nie mogą zarabiać, no bo często jeżdżą za kierownicą samochodów zawodowo. To a propos redukcji punktów karnych, co na ten temat sądzicie? Czy to powinno być ograniczone, to redukowanie punktów karnych, czy zupełnie nie? I czy już sam kurs taki doszkalający w WORD-zie, który redukuje nam te punkty karne, może działać pozytywnie na to, jak zachowujemy się na drogach?

0: Dobry czas na to, żeby spojrzeć, co się dzieje na drogach, zwłaszcza, że przemieszczamy się cały czas właściwie. Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Dużo się dzieje.
1: Wiesz co, dość sporo. Niby jesteśmy już daleko po szczycie komunikacyjnym, ale są rzeczywiście takie miejsca, gdzie ustawia się bardzo, bardzo dużo samochodów.
2: Pół godziny do 13:00.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziękujemy, że z nami jesteście, że nas słuchacie i że też się nagrywacie.
4: Dzień dobry. Ekspresowo 8 z Piotrkowa Mazowieckiego, kierunek Tomaszów. Kierunek Tomaszów Mazowiecki. Jest remont i korek to jest około 4 km za Piotrkowem Szczecina, także proponuję omijać to.
1: Tak, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, rzeczywiście widać, że tutaj są te spowolnienia na wysokości Wolborza. Przypominamy, tak trwają tam prace drogowe. To o tym, co w centrum, a teraz Pomorze, bo dawno tam nie byliśmy. Jest korek na S6 na obwodnicy Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Lotnisko. Tam on się zaczyna, Gdańsk-Osowa tu się kończy. Czyli to nitka ekspresówki w kierunku Gdyni. Też po informacjach z map wiemy, że tam prawdopodobnie jest jakieś zdarzenie drogowe. Dlatego to popołudniowe, dlatego są tam te popołudniowe utrudnienia w ruchu. Jeżeli wiecie, co się dzieje na tym odcinku, prosimy o informację 22 513 11 11. I jeszcze jedna informacja. Niezmiennie na A1 przy samym Toruniu trwają prace drogowe. Tworzy się korek w kierunku Grudziądza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my teraz o zagadce. No dzisiaj to naprawdę nie można tego nigdy zaplanować, kiedy ją rozwiążemy, no bo wiadomo, że ze zgadywaniem różnie bywa, bo
0: i
2: są różne podpowiedzi.
0: Po grudzie.
2: A czasami idzie bardzo szybko. No ale dzisiaj akurat szło sobie to wszystko powoli, swoim tempem. Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni o tym pamiętać. To coś, co łączy się z podróżą. Kiedyś to było naturalne, dziś coraz mniej oczywiste. Coraz trudniej nam o to podczas codziennych podróży. To cecha kierowcy, który myśli także o innych uczestnikach ruchu i objawia się na przykład przepuszczaniem kogoś lub podziękowaniem światłami.
0: Tak? A może to po prostu kultura na drodze. Kasia M. z Kijanki napisała. Tak, to jest pierwsza odpowiedź. Zapewne chodzi o kulturę osobistą. Pozdrawiam, Małcin. Co my mamy tutaj jeszcze? Kultura od Kojczego i od Krystiana. O, tak to właśnie mniej więcej wygląda.
2: I jeszcze głosowo.
5: Witam ponownie bardzo. Ja myślę, że po prostu tak, po prostu ludzka życzliwość. I tyle. I świat byłby piękny. Pozdrawiam.
2: No tak, mówiliśmy o tym Wonderful World. W związku z tym to właśnie o to chodziło.
0: No niestety tak to jest, że dzisiaj troszeczkę mniej tej kultury na drogach, ale może dzięki właśnie takim akcjom, jak nasza zagadka, będzie jej trochę więcej. Zero tolerancji, zero kasowania punktów, tak po alkoholu kara ma, tak jak po alkoholu kara ma boleć. Następnym razem myśleć przed, a nie po. Pozdrawiam.
2: To a propos redukowania punktów, a ja się zastanawiam, z czego to wynika, że tej kultury na drodze jest coraz mniej, Dagmara.
0: Nie wiem. Wydaje nam się, że możemy wszystko. Wydaje nam się, że możemy...
2: Skoro kiedyś tego było więcej i wychowywali nas nasi rodzice, to powinni nam przekazać.
0: No ale przekazali, tylko że czasy się zmieniły.
2: Aha, to są czasy winne.
0: Nie, nie, my jesteśmy winni, bo nie jesteśmy w stanie się przystosować i wydaje nam się, że wtedy, kiedy chcemy kogoś opluć, to możemy to zrobić bezkarnie. Wydaje nam się, że kiedy wyjeżdżamy na drogę, to jesteśmy... Ja nie mówię o wszystkich, oczywiście nie generalizuję, ale wydaje nam się, że kiedy wyjeżdżamy na drogi, to jest tylko nasza droga i cała reszta musi się przystosować. I te przepisy, no dobra, jakoś tam są, ale w sumie

0: nie do końca nas interesują.
1: Czyli bardziej taka kwestia mentalności. Takiego gospodarza, który ma swoje pole i stodołę i tutaj absolutnie niech nie waży się nikt przekraczać mojej miedzy, bo tak. Ja jadę swoim
0: Karguli Pawlak.
1: Samochodem.
0: Też to kiedyś było, widzisz, Karguli Pawlak. czyli filmy, które oglądaliśmy dawno temu.
1: To pytanie też kierujemy do was a propos właśnie kultury na drodze. Pytanie, czy jest jej mniej, czy może więcej, czy jeśli jest jej mniej, to z jakiego powodu? Czekamy w naszej aplikacji.

0: Jeszcze a propos redukowania punktów karnych. Moi drodzy, jeżdżąc po kilku krajach Europy, mogę śmiało stwierdzić, że u nas są małe kwoty mandatów i redukcja punktów też powinna zniknąć, gdy jeżdżę po naszych drogach i widzę, jak inni wyprzedzają na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, to serce się kraje, a później zdziwienie, że są wypadki. Łamanie przepisów jest wykroczeniem, ale świadomym. Świadomie musimy ponieść karę. Niech taka osoba, której zostały na przykład 3 punkty do stracenia uprawnień, zacznie myśleć głową. Pozdrawiam, Konrad z Hyundai'a.
1: No, i trudno się nie zgodzić z taką opinią. W sumie zwykle, kiedy jedziemy i nie wiem, łamiemy przepisy z premedytacją i świadomie, nie myślimy o konsekwencjach.
0: A w ogóle kto to wymyślił, redukowanie punktów karnych? Czy to funkcjonuje gdzieś na świecie, czy to jest tylko u nas?
1: A tego to nie wiem.
0: Ja też tego właśnie nie wiem.
1: Dobre pytanie. W sumie trzeba sprawdzić.
0: Bo tak sobie myślę, że to, o czym pisał słuchacz, no ponoszenie odpowiedzialności za to, co się zrobiło. No bo tu jest trochę taka, ktoś nam podkłada poduszeczkę, tak? Że no dobrze, co prawda popełniłeś błąd, ale tutaj zapisz się na kursy, to sobie zredukujesz te punkty i
1: czyli
0: dalej będziesz mógł jeździć.
1: Karę, ale pogłoszczemy cię po głowie. To znaczy skrócimy ci tę karę maksymalnie, jak się da.
0: Tym torem także można pójść, ale ja mówiłem o tym, że być może taka osoba, która zapisuje się na taki kurs redukujące punkty karne, także jakąś refleksję będzie mieć a propos swojego zachowania na drodze i tego, z jakiego powodu te punkty w ogóle się pojawiły i że strata prawa jazdy może oznaczać duże zmiany w naszym stylu życia.
1: Wiesz, nie wszyscy o tym myślą, bo są takie osoby, które jeżdżą bez prawa jazdy, nawet wielokrotnie zabieranego i to są dopiero historie, które warte są pokazywania i mówienia o tym.
0: No właśnie, czekamy na wasze komentarze w sprawie ograniczenia możliwości redukowania punktów karnych. Wiadomo, że to nastąpi od czerwca, ale jeszcze nie wiadomo, na jakich zasadach.

0: I z Emilką po raz kolejny wyjeżdżamy na drogi. My tym razem ostatni, ale ty zostajesz.
1: Tak, do 17.
0: I będziesz nas informować o tym, co się dzieje.
2: No to sprawdzamy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje z autostrady A4. Informacje oficjalne, bo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie od godziny 10.30 między węzłami Opole Zachód i między też węzłem Brzeg zderzyły się dwie ciężarówki. Przejazd był możliwy wyłącznie pasem awaryjnym w kierunku Wrocławia. W tym momencie przejazd jest już usprawniony, chociaż na mapach cały czas widać, że korek jest bardzo gęsty i mimo wszystko polecamy wybrać jeszcze objazd. Przykładowo to droga krajowa numer 94, bo kierowcy cały czas stoją w 12-kilometrowym korku. I to nie jedyne utrudnienia na A4 w tych okolicach. Przed Gliwicami jedzie się wolniej, ruch kumuluje się przed węzłem Kleszczów. Natomiast w województwie łódzkim ze względu na prowadzone prace drogowe między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim kierowcy cały czas zwalniają. To odcinek S8 w kierunku Warszawy. Na Mazowszu po godzinie 12.30 między węzłami Konotopa i Pruszków doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. I w tym momencie wprowadzona jest blokada w kierunku Poznania. Utrudnienia z przejazdem mogą potrwać jeszcze przez najbliższą godzinę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy dalej. 8 minut pozostało do godziny 13.

0: Robert jest i Robert.
1: Dzień dobry, witam
2: serdecznie. Skakujemy na wysokie obroty za moment.
1: Say hello to heaven. Chciałem powiedzieć parę słów o tym. To Temple of the Dog, tam śpiewał Chris Cornell, wokalista grupy Soundgarden. Dziś rocznica związana z tym wyśmienitym muzykiem i wokalistą.
0: A co ty się tak dosładzasz? Widziałam.
1: Tak, znalazłem cukierki, które są przepyszne, nie powiem nazwy, ale one są z orzechem laskowym, oblane w białej czekoladzie i no nie mogłem się oprzeć.
0: Okej, okay. No to znaczy, że będzie słodko przez najbliższy czas.
2: I z energią. Bo cukier to energia. To my dziękujemy, zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Dagmara Kowalska.
0: Piotr Firan.
2: Do usłyszenia.

0: Minęła godzina 13, rozpoczynamy wysokie obroty od chyba dobrych wiadomości pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej nad morzem, w Ustce w tym momencie 13,5 stopnia Celsjusza, ale to i tak cieplej, znacznie cieplej niż na przykład wczoraj i przedwczoraj. Natomiast jeżeli chodzi o bieguny ciepła, to dziś i na wschodzie, i na południowym zachodzie. W tym momencie w Terespolu na wschodzie 21,6 stopnia Celsjusza i w Legnicy na południowym zachodzie Polski także 21,6 stopnia Celsjusza. W centralnej Polsce znacznie, ale to znacznie cieplej niż wczoraj. 20 stopni w Warszawie i w Łodzi i w Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, natomiast w Poznaniu na przykład jeszcze cieplej, 21,3 stopnia Celsjusza. Gdzie niegdzie są chmury, nie przeczę. W ciągu dnia na zachodzie i na północnym wschodzie kraju te chmury będą, zachmurzenie na ogół duże, o tak miałem powiedzieć, a na pozostałym obszarze już małe i umiarkowane. Dopiero po południu, późnym popołudniem będzie niestety wzrastała do dużego, ale cieszmy się pogodą, póki ją mamy. Burze przewidują synoptycy i przelotne opady deszczu. Te burze szczególnie na Warmii, Mazurach, gdzie niegdzie na wschodzie kraju, ale o dziwo Suwalszczyzna na przykład i Podlasie wyłączone z ostrzeżeń meteorologicznych, czyli tam burz nie powinno być. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, a wieje na ogół na zachodzie z zachodu, a na wschodzie i w centrum na ogół z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 13. Najwyższy czas na to słońce. No nie ukrywam, że w Warszawie ładna, piękna pogoda. U was też pięknie świeci słońce, fajnie się podróżuje z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. No jedziemy. Robert Kilen, zapraszam do godziny 18.

0: 10 minut po godzinie 13, czas na pierwszą rozgrzewkę szarych komórek w wysokich obrotach, jak to zwykle bywa. Najłatwiejszą, zdecydowanie najłatwiejszą, ale mam nadzieję, że myślę, że ona jest najłatwiejsza i wy też tak będziecie myśleć, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. No właśnie, panie i panowie, czy panie znają i panowie tę parę?
1: Skąd pani cię tak dobrze zna?
2: Nie słyszałeś, jak mówiłem, że powtarzałem klasę?
1: Pewnie już słyszałeś o mnie.
2: Tak, ale same złe rzeczy.
0: No właśnie, ten pan słyszał o tej małej pani same złe rzeczy. Ona słyszała, nie słyszała albo nie dosłyszała, że on powtarzał klasę. No w każdym razie, jak mieli na imię? Właśnie, co to za para? Jeżeli wiecie, to aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców służy do tego, żeby udzielić odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A pani zna tę parę? Czy
3: ja
0: nie bardzo?
3: Znam,
0: pani zna?
3: No, nie powiem, oczywiście, no, oczywiście. Nie mogę powiedzieć, ale by było, jakbym powiedziała. Bardzo źle.
0: Ale powiesz, co się dzieje na drogach, prawda?
3: Powiem. No powiem to, wszystko.
0: No to posłuchajmy w takim razie wiadomości drogowych.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Województwo mazowieckie S8 to jest łącznica tej S8 z drogą krajową numer 50. Odcinek Ostrów Mazowiecka Brok, gdzie samochód ciężarowy wjechał do rowu. Zablokowana jest łącznica S8 właśnie na drogę krajową numer 50 i ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz przez węzeł Nagoszewo i to jest informacja, którą dostaliśmy dosłownie kilka minut przed godziną 13 i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze przynajmniej do 15. Także warto uzbroić się w cierpliwość, jeżeli chodzi o przejazd w województwie mazowieckim. S7, województwo pomorskie. Wiemy już, co się dzieje między węzłami Gdańsk-Lipce, węzeł Gdańsk-Wschód. Tam na 8 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego i częściowo zablokowany jest pas wjazdowy w kierunku Warszawy. I te utrudnienia również potrwają 3 godziny na S7, przypomnijmy. Ale to nie wszystko, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad także informuje, że również w województwie pomorskim, ale już na odcinku Malbork-Nowy Dwór Gdański doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie i rzeczywiście od 12.32 stoi tam coraz więcej samochodów w korku. Na koniec jeszcze krótka informacja. Droga krajowa numer 62. Zakończyły się trudności z przejazdem na wysokości miejscowości Grochów Włościański. To odcinek między Sokołowem Podlaskim a miejscowością Węgrów.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No to jeszcze raz, pierwsza, najprostsza według mnie dzisiejsza zagadka, jeżeli chodzi o wysokie obroty, 13 po 13, no to musi być szczęśliwa godzina dla was. Kto to taki?
1: Skąd pani cię tak dobrze zna?
2: Nie słyszałeś, jak mówiłem, że powtarzałem klasę?
1: Pewnie już słyszałeś o mnie.
2: Tak, ale same złe rzeczy.
0: Właśnie, jak się nazywają, jak się nazywa ta para? Jeżeli wiecie, to aplikacja przyjmie wasze odpowiedzi. Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe. Jedźmy razem z PRK, z Polskim Radiem Kierowców oczywiście.

0: No to jak to jest z tą zagadką? Prawdę mówiąc, myślałem, że będzie prościej. Ha. No ale posłuchajmy, kto to taki? Halo, halo.
1: Halo, dzień dobry, Maciuś pierwszy dzień dobry. Z tej strony się kłania, serdecznie pozdrawia wszystkich w radyjku, moim ulubionym zresztą.
0: Dziękujemy.
1: A odpowiadając na pytanie,
0: to?
1: Czy to był Kulfon i Monika? Tak pytająco trochę, jeszcze raz pozdrawiam, cześć.
0: To tak odpowiadająco trochę, Maciusiu pierwszy. Nie, to nie Kulfon i Monika, absolutnie nie Kulfon i Monika. Nie Miś i Margolcia, Gosia i Romek z Miastka twierdzą, że to Miś i Margolcia. Więc myślałem, że będzie prościej, prawdę mówiąc. Posłuchajmy raz jeszcze, kto to taki?
2: Skąd pani cię tak dobrze zna?
3: Nie słyszałeś, jak mówiłem, że powtarzałem klasę?
2: Pewnie już słyszałeś o mnie.
3: Tak, ale same złe rzeczy.
0: No właśnie, same złe rzeczy, ten mężczyzna to nadużycie, ten chłopczyk, nazwijmy to, słyszał o tej dziewczynce, a ta dziewczynka nie słyszała, że on powtarzał klasę. Kto to taki? Jak się nazywają? Myślałem, że naprawdę będzie prościej. Trzymam kciuki za was, odpowiadajcie w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, my jedziemy dalej oczywiście. Oj, Grupson, jak słyszycie, teraz płynie z głośników Polskiego Radia Kier.

0: Uwierzcie mi, myślałem, że to naprawdę proste zadanie, a okazuje się, że nie takie bardzo. Darek ze Złotej pisze, to, że to miś i margolcia, mimo że już powiedziałem, że to nie miś i margolcia. Z kolei instruktor Przemek pyta, czy to jest włóczyki i mała mi. Nie, absolutnie to nie jest włóczyki i mała mi. Kto to taki? Łukasz z X3 twierdzi, że to Kubuś Puchatek i Prosiaczek, a Radek i Arek też z BMW twierdzą, że to sowa i kłapouchy albo kangurzyca i kłapouchy. Otóż nie, panowie. Widzę, że miłośnicy bawarskiej marki stawiają na Kubusia Puchatka i przyjaciół. To nie tędy droga. Ciastek ze Szreka, Tomasz tak napisał. Naprawdę ciastek nie zdał do drugiej klasy? Halo, halo.
1: Witam, Krzysiek z Zamościa.
0: Cześć, Krzyśku.
1: To są Ferdynand i Maja. Z bajki Pszczółka Maja. Pozdrawiam.
0: To nie jest Ferdynand i Maja. Halo, halo.
1: Witam jeszcze raz, Krzysiek z Zamościa.
0: No dobrze.
1: To będzie Filip i Pszczółka Maja.
0: Aha.
1: Pozdrawiam.

0: To ani Ferdynand, ani Filip do tej pszczółki Mai w tym fragmencie nie pasują. Filip i Maja to też z... Tak stawia Anka, która śle buziaki z Różyn. Buziaki, Anko, ale to nie jest Filip i Maja. Posłuchajcie uważnie.
1: Skąd pani cię tak dobrze zna?
2: Nie słyszałeś, jak mówiłem, że powtarzałem klasę?
1: Pewnie już słyszałeś o mnie.
2: Tak, ale same złe rzeczy.
0: To nie może być ciemny Filip, bo Filip był tak mądraliński, że nie mógł powtarzać klasy. No,
3: ale
0: moi
3: rzeczywiście
0: drodzy.
3: Ten głos trochę do Małej mi jest podobny. Jak
0: trochę
3: teraz sobie tak myślę, to może to ta sama aktorka? Trzeba byłoby sprawdzić.
0: Nie rozpraszaj naszych słuchaczy i nie podpowiadaj
3: dobrze,
0: źle. To
3: dobrze.
0: Absolutnie nie Mała mi, nie Filip, bo Filip był mądraliński, powtórzę to raz jeszcze, a ten powtarzał klasę. Kto to taki, moi drodzy? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Emilia czeka na to, żeby wam udzielić informacji drogowych dokładnie o 13:30. Jedziemy?
3: Jedziemy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A to wcale na razie nie jest taka spokojna środa. Mamy sporo utrudnień od samej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autostrada A1 dokładniej, czyli województwo śląskie, Świerklany do węzła Mszana w pobliżu właśnie miejscowości Świerklany. Tam jest utrudnienie, wystrzał opony w samochodzie ciężarowym i blokada. Aktualnie jednego pasa jezdni w kierunku Gorzyczek. Od 12:30 nie możecie przejechać w tym miejscu. I jeszcze do 15 przynajmniej będą te problemy z przejazdem. Warto na to zwrócić uwagę. Tak samo S8 i to łącznica z drogą krajową numer 50 Ostrów Mazowiecka Brok. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu i cały czas zablokowana jest łącznica właśnie z S8 na drogę krajową numer 50. Jeżeli chodzi o przejazd, to odbywa się on aktualnie przez węzeł Poręba oraz przez węzeł Nagoszewo. Od 13 mamy taką sytuację właśnie tam. Chociaż też są i dobre informacje, na przykład z ekspresowej siódemki, to województwo pomorskie. Wiemy, że już zakończyły się prace służb na węźle Gdańsk-Lipce do węzła Gdańsk-Wschód, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany był pas wjazdowy w kierunku Warszawy. Oraz też już można przejechać na spokojnie przez autostradę A2, to węzeł Konotopa do węzła Pruszków, 454 kilometr, gdzie już po godzinie 12 także zderzył się samochód ciężarowy z osobowym i zablokowany był prawy pas w kierunku Poznania.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jacek i Agatka, pisze Marcin z UK. To oldschoolowa zagadka, przyznam szczerze, ale nie prehistoryczna, Marcinie, więc nie Jacek i Agatka.

0: No już wiemy, kim jest ta para. Uff, myślałem, że wcześniej rozwiążemy tą zagadkę, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Kulfon i żaba Monika, Sylwia i Robert z Cypru. Pozdrawiam was na tym Cyprze. Chyba troszeczkę jakieś zakłócenia były na Cyprze z internetem, bo to nie jest Kulfon i żaba Monika i mówiłem już o tym, że to nie Kulfon i Monika, ale mamy dobre odpowiedzi. Kto to taki? Halo, halo.
1: No dzień dobry. Dzień dobry. Mi się wydaje, że to Gucio i Maja. Anita z tej strony.
0: Anito, Anicie się wydaje, że to Gucio i Maja. Asia pisze tak. Mój mąż Jacek twierdzi, że to Gucio i Maja. Czy mąż Jacek i Anita mają rację?
2: Witam, Marcin z MG. To była Pszczółka, Maja i Gucio.
0: Marcin też potwierdza.
3: Hej, PRK. Odpowiedź na pytanie to jest Guciu i... Maja? Mhm. A to mówił ja, Uciu Guciu z Norwegii. Heja.
0: Heja, no to skoro Uciu Guciu potwierdza, to musi być Gucio i Maja. Agnieszka Ski, jak się chyba domyślam, albo Si Lublin pisze, witajcie, to głos Gucia i Pszczółki Maji, Lowciam. Dokładnie tak, Agnieszka, skoro Lowciam ich, no to oczywiście dobrze rozpoznałaś. Ekipa senatorskiej bezbłędnie dzisiaj. Pszczółka Maja i Truteń Gucio. Dokładnie tak, Maja i Gucio z Pszczółki Mai, Kasia z Radomia też to potwierdza, Bogdan, Yeti też wiedział, kto jeszcze.
4: Cześć, Jacek z tej strony Gorsztyna. Oczywiście jest to Gucio i Maja, pozdrawiam.
0: Oczywiście, że tak, Misiek z Mana też to potwierdza.

0: A Pawełek z Baryczki wiedział, Sebastian z Daci, Nobel, no skoro Nobel wiedział, no to musi być Gucio i Maja.
1: To oczywiście pszczółka Maja i Gucio, pozdrawiam Marcin z Michałowa.
0: Pozdrawiam Marcinie.
2: Para, o której mowa, to oczywiście pszczółka Maja i Gucio. Mm-hmm. Pozdrawiam Marcin i Adaś ze Sportka.
0: Pozdrawiamy Marcinie i Adasiu ze Sportka. Damian z Dafa też wiedział, kolejny Marcin wiedział, Rufus z Land Rovera potwierdza, Paweł z Forda, świetna odpowiedź, niebieska Gosia też twierdzi, że to Gucio i Maja i ma rację, Paweł z Pacyfika, Artur z Ducato, Artis z Ząbek, Bartek z Inowrocławia, Czupur z Durango, chyba was wszystkich nie wymienię. Halo, halo.
3: Dzień dobry, zagadka dość prosta, to jest Gucio i Maja, czyli pszczółka i pszczółek. Pozdrawiam, Maciek.
0: Pozdrawiam, Maćku. Pszczółka i pszczółek, pszczółka i truteń, tak napisali inni, mają rację. Oczywiście zagadka dość prosta, słyszeliście, ale no, jak się okazuje, nie każdy wiedział. Ania z Jogera, Mateusz z Volvo FH5, Andrzej z Tczewa, z Zielonej Góry, pozdrowienia od Jacka z dobrą odpowiedzią. Martunia pozdrawia, pozdrawiam Martuniu. Robert z I30, o, imiennik wreszcie, imiennik dobrze odpowiedział. Konrad z Hyundai też wiedział, ale ktoś musiał być najszybszy. Kto to był?
4: Odpowiadam na zagadkę. To Maja i Gucio oczywiście. Pozdrawiam, Paweł z Dastera.
0: Paweł z Dastera był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali odpowiedzi, a to bo 1, 2, 3 po koncercie Metaliki był najszybszy z takim refleksem, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. To bo Pawle z Dastera, możecie teraz pozdrawiać kogo chcecie. No, oczywiście za pośrednictwem aplikacji możecie nagrać pozdrowienia albo napisać je. Dodamy piosenkę naturalnie, a to dowód na to, że Gucio i Maja to byli.
5: Ty jesteś Gucio?
6: Tak, mam na imię Gucio.
5: Skąd pani cię tak dobrze zna?
6: Nie słyszałeś, jak mówiłem, że powtarzałem klasę?
5: A ja jestem Maja. Pewnie już słyszałeś o mnie.
6: Tak, ale same złe rzeczy.
0: Proszę bardzo, Gucio i Maja, wielkie brawa dla was wszystkich, którzy wiedzieli, że to Gucio i Maja. Nie bez powodu ten Gucio i ta Maja się pojawiają dzisiaj. Ano dlatego się pojawiają, że dziś mamy Światowy Dzień Pszczół. Pszczoły, nie wiem czy wiecie, ale odpowiadają za zapylenie ponad 75% światowych upraw żywnościowych, więc wielkie brawa oczywiście dla pszczół. Szanujmy pszczoły i jedziemy. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców na wysokich obrotach.

0: co się dzieje w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Halo, halo, halo!
1: Chciałem podziękować za tą cudowną piosenkę. Pozdrawiam, Przemek Zuski.
0: Pozdrawiam, Przemku.
1: O! No i za tą też piosenkę dziękuję. Pozdrawiam, Przemek Zuski.
0: I znowu Przemek Zuski.
1: Jest.
0: No pewnie, że jest pięknie. Pięknie jest również, mam nadzieję, u was, jeżeli chodzi o błękitne niebo. Chociaż jeżeli chodzi o prognozę pogody, to sprawdzimy to za niecałe 12 minut. Natomiast jeżeli chodzi o piosenki, to gramy takie, żeby fajnie się podróżowało z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Najlepsza muzyka do podróżowania oczywiście u nas w PRK, w Polskim Radiem Kierowców. Sprawdźcie co, jedźcie z nami i zobaczycie, że mówię prawdę. Dobrze, kolejna zgadywanka. Myślałem, że wcześniej ją rozpoczniemy z tego prostego powodu, że ten Gucio i Maja, myślałem, że to banalne wręcz, ale okazało się, że nie takie łatwe, jak się spodziewałem. Może to w takim razie będzie łatwiejsze, chociaż nie ukrywam, że to kolejna bardzo oldschoolowa zagadka. I meteorologiczna przy okazji.
2: Żar leje się z nieba.
3: Taka spiekota w mieście to piekło.
4: Chciałbym, żeby Wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
0: I moje pytanie brzmi, kim był Wicherek? Aplikacja do waszej dyspozycji, kim był Wicherek, to jest pytanie. Trzymam kciuki, chociaż wydaje mi się, że to już nie takie łatwe. Trzeba sięgnąć głęboko, głęboko, jeżeli chodzi o czas. Na przykład Emilia nie ma pojęcia.
5: Właśnie,
0: ja też ledwo.
5: Ja już nic nie chciałam mówić, że nie mam zielonego pojęcia.
0: Kim był Wicherek? Jak macie pojęcie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Natomiast Emilia ma pojęcie o tym, co się

0: się dzieje na drogach. I teraz, no właśnie, przechodzi ludzkie pojęcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tak jak właśnie nie mam zielonego pojęcia odnośnie zagadki, to czy zielono jest na mapach, sprawdzamy. Dzisiaj nie do końca. W wielu miejscach żółto, też czerwono, czyli korki i spowolnienia. Przejazd na pewno utrudniony jest w kilku województwach. Na Mazowszu zablokowana jest łącznica S8 na drogę krajową numer 50. To odcinek Ostrów Mazowiecka, Brok. Kilka minut przed 13:00 samochód ciężarowy wjechał do rowu. Przejazd jest możliwy, ale przez węzeł Poręba oraz węzeł na Goszewo. Ruchem kierują służby i ten objazd będzie obowiązywał jeszcze prawdopodobnie do godziny 15:00. W śląskim województwie między Świerklanami a węzłem Mszana na A1 niestety był wystrzał opony w samochodzie ciężarowym. Nie ma informacji, aby ktoś został ranny. Oczywiście to jest ta dobra część informacji. Natomiast od godziny zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzyczek i służby na A1 będą jeszcze przynajmniej do 16:00. W województwie pomorskim korkuje się cały czas krajowa 55 między Malborkiem i Nowym Dworem Mazowieckim w miejscowości Kamionka, a w kierunku Grudziądza. Po południu doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Nie tworzą się wielkie utrudnienia w ruchu, a policja kieruje tam jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No to jeszcze raz o spiekocie.
5: Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
6: Chciałbym, żeby Wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
0: I pytanie brzmi, kim był Wicherek? Jeżeli wiecie, kim był Wicherek, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Trzymam kciuki, oczywiście jedziemy w stronę 14:00, a o 14:00 oczywiście najnowsze informacje pogodowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No to kim był Wicherek? Czy to już wiemy? Halo, halo?
1: Witajcie, witajcie. Wicherek oczywiście był kiedyś prezenterem pogody, więc to zapewne o niego chodzi. Pozdrawiam, Daro Częstochowy.
0: Pozdrawiam, Daro Częstochowy. Konrad twierdzi, że był pogodynkiem. Wicherek to prezenter pogody, z Ibizy Skody tak napisał. Halo, halo?
2: Odpowiadam na pytanie zagadkowe. Wicherek to był pan w telewizji, który zapowiadał pogodę.
0: Tak.
2: Miał taką ładną prowadnicę w kształcie kija i pokazywał na mapie. Była chmurka też.
0: Była.
2: Piękna blondyneczka, ale to inny rozdział. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.
0: O chmurkę nie pytałem, Maćku, ale o Wicherka bardzo dobrze i obrazowo to wyjaśniłeś. Robert z I30 też wiedział, Bartek z Inowrocławia. Wicherek był prezenterem pogody, chyba pierwszym w historii polskiej telewizji. Chyba tak, Piotr stacjonarnie z biura tak napisał. Artur z Tesli Highland też wiedział. Damian z Dafa, pozdro Damianie i dziękuję za dobrą odpowiedź.
3: Halo, halo, Maciuś pierwszy jeszcze raz. Wicherkiem był pan od zapowiadania pogody.
0: Tak
3: taki
0: jest.
3: Pogodynek.
0: Taki elo. Pogodynek. Elo. Instruktor Przemek też dobrze rozpracował Wicherka. Tomek z pracy, Magda ze Stargardu, świetnie.

0: odpowiedź. Ania Starnowa, Czesław Nowicki, Elżbieta Sommer, prekursorzy Roberta Pogodynki w PRK. Tomek napisał. Za chwileczkę wcielę się w rolę Pogodynka. Zdecydowanie to jest dobra odpowiedź. Proszę bardzo, fan klub Metaliki z Białej Skody w drodze powrotnej z koncertu też wiedział, kim był Wicherek i kto jeszcze wiedział. Halo.
1: Witajcie, witajcie. Wicherek oczywiście był kiedyś prezenterem Pogody, więc to zapewne o niego chodzi. Pozdrawiam, Daro Częstochowy.
0: No już byłeś, Daro. Jeszcze raz się pojawiłeś na antenie, fajnie. Prezenter Pogody, była też Chmurka, przypomina Tomek z Manika, Sebastian wiedział, Darek z Mazdy wiedział, Tobo 123 wiedział. Natomiast najszybszy, no właśnie, kto był najszybszy? Marcin z Karawel był najszybszy, Czesław Nowicki, prezenter Pogody w Telewizji Polskiej. Bardzo dobra odpowiedź, Marcinie, jeżeli chcesz, to pozdrawiaj teraz kogo chcesz, możesz napisać te swoje pozdrowienia albo nagrać. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali właśnie?
2: Witam, Adam z Koszalina.
0: Adam
2: Wicherek
0: z Koszalina.
2: To był pogodynek telewizyjny w tamtych czasach. Pozdrawiam.
0: W tamtych czasach. Adam z Koszalina to wiedział, Marcin z Karawel też wiedział. Adamie, to samo co w przypadku Marcina, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Nagraj te pozdrowienia albo napisz. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o pogodę. Pogoda nam się poprawiła i tak jakoś dziś jadąc do pracy wpadłem na tego Wicherka. No dobrze, jaka jest pogoda?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej na Półwyspie Helskim, w tym momencie 12,4 stopnia Celsjusza pokazują tam termometry, a najcieplej w Lesznie 22,5 już. Proszę bardzo, będzie jeszcze cieplej? Do 23 nawet przewidują synoptycy. Chłodniej jedynie na Podlasiu, na Podhalu, na Podlasiu około 19, na Podhalu 17, na Wybrzeżu do 14 przewidują synoptycy, a jeżeli chodzi o aurę, no to po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane, miejscami duże. Pod koniec dnia na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe, bezchmurnie, ale w innych rejonach niestety przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Głównie te burze na północnym wschodzie i na zachodzie Polski. Jeżeli chodzi o wiatr, słaby mamy na ogół, nad morzem jedynie umiarkowany i wieje z różnych kierunków, bo na zachodzie wieje wiatr zachodni, a na wschodzie i w centrum na ogół północny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
5: I wyjątkowe samochody.
4: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
5: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
6: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
4: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
3: To była autopromocja.
0: No i mamy koncert życzeń, pierwszy dzisiejszego popołudnia w dniu urlopu po czaderskim koncercie Metaliki. Pozdrowienia dla całego PRK, dla wszystkich kierowców, Śle Tobo, zwycięzca poprzedniego rozdania, jeżeli chodzi o zagadkę. Szczególne życzenia dla Artiego, dla Piotrka, dla Eduardo oraz Sato. Wracaj szybko, do zdrowia, Sato. Czekamy. My też. No to jedziemy. Pozdrowieni. Zaczynamy kolejną godzinę na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilen.

0: 10 minut po godzinie 14 wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo niespokojna dzisiaj jest ta A4, zwłaszcza jeżeli jedziecie z Wrocławia do Katowic na przykład.

0: czy do Gliwic, bo właśnie tutaj korkuje się autostrada A4 na wysokości Kleszczowa, ale w sumie to już troszeczkę wcześniej, miejscowość Pławniowice i ruch jest rzeczywiście tam bardzo mocno wzmożony. Korek ma mniej więcej 3, a nawet tak naprawdę 4 kilometry. Warto na to zwrócić uwagę, warto też zjechać na drogi lokalne, jeżeli tylko możecie i przejechać przez na przykład Rudziniec, Rudno, Bojszów i tak dojechać do aglomeracji śląskiej. Ale dalej jadąc z Katowic do Wrocławia, także napotkacie utrudnienia na wysokości miejscowości Gogolin. Korek jest już troszeczkę krótszy, nie jest on tak intensywny jak przed samymi Gliwicami, no ale jest na mapach, widać go oczywiście. Jeżeli chodzi o te trasy na południu, to coraz więcej samochodów ustawia się przed samym Wrocławiem, czyli dalej autostrada A4, miejscowość Wiązów, a dalej to już same Bielany Wrocławskie. Rzeczywiście ruch się tam zdecydowanie kumuluje. Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, to już województwo łódzkie i korek jest na wysokości Wolborza. Przypominamy, że tam trwają prace drogowe, ale dzisiaj zdecydowanie więcej samochodów stoi na S8 niż to było w poprzednich dniach. No i jeszcze Warszawa, także S8, dokładniej od mostu generała Grota Roweckiego do fortu Bema są utrudnienia z przejazdem i to ten odcinek ekspresówki, który prowadzi Was do Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A za moment w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców wracamy do tematu szkolenia kierowców.

0: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za kurs, egzaminy na prawo jazdy, duże zmiany w branży zapowiadają. Czy to poprawi ogólny poziom nauczania, ogólny poziom bezpieczeństwa na polskich drogach? O tym z Andrzejem Łapą z BRD24.pl, instruktorem nauki jazdy, autorem wielu petycji, takim społecznikiem można powiedzieć. Można cię nazwać, Andrzeju, społecznikiem? Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, walczącym o poprawę? Słuchaczy. Jak najbardziej można.
0: Dobrze. No to społeczniku walczącym o poprawę bezpieczeństwa. Tak sobie, wiesz, porównałem zachowanie zagranicznych kierowców, bo nie ukrywam, że wróciłem z dalekich krajów i tam jeździłem samochodem w różnych krajach i zauważyłem, że jakby to zdefiniować, że jeżeli chodzi o Polskę, to tu za bardzo jesteśmy egocentryczni na drogach, za bardzo egoistycznie traktujemy te drogi, nie zwracamy uwagi na innych, chcemy, żeby było po naszemu, na przykład dzisiaj jadąc do pracy ze zdziwieniem, nawet zaszokowany byłem, że kierowca zawodowy, kierowca autobusu wjechał na skrzyżowanie w centrum Warszawy, mimo że nie mógł opuścić tego skrzyżowania, miał już czerwone, wjechał, bo gdzieś mu się śpieszyło, oczywiście zablokował przeciwległe drogi i w ten sposób przyczynił się do powstawania korka. A dlaczego? Ano dlatego, że był egoistą. Nie ma co ukrywać. Czy w związku z tym myślisz, że te zmiany w kursach i egzaminach na prawo jazdy w tej kwestii coś pomogą?
1: Ja myślę, że tutaj może zmiana pytań w bazie egzaminacyjnej w takim temacie pomoże, bo dzisiaj baza pytań bardzo często pyta jakieś pojęcia i związane z administracją. Często te pytania są podchwytliwe, takie, które się po prostu wykuwa na pamięć. Może po zmianie tej bazy pytań, którą jak minister infrastruktury określił, ona ma być taka logiczna, plus wprowadzony w przyszłości test percepcji ryzyka, może spowoduje to, że faktycznie będziemy bardziej myśleć za tą kierownicą, wyprzedzać te wydarzenia, które mogą się wydarzyć na drodze. I tutaj właśnie takie zablokowane skrzyżowanie, może taki test percepcji ryzyka pomoże na to właśnie, żeby tacy kierowcy potrafili oceniać to ryzyko przed nami, co się będzie
0: no
1: działo.
0: No właśnie, tylko że ja myślę, że ten kierowca dokładnie zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Myślę, że nie był, nie wiem, pozbawiony wyobraźni, tylko ewidentnie ten egoizm za kierownicą dał znać o sobie.
1: Tutaj jest problem taki, że bardzo często właśnie polscy kierowcy stosują przepisy prawo ruchu drogowym jako taki zbiór sugestii zamiast wytycznych. I to jest gołym okiem zauważalne. Ja uczę ludzi jeździć samochodem. Ja codziennie siedząc w pojeździe do nauki jazdy mam za sobą masę samochodów. Kiedy jadę 50 km na godzinę, a tam za mną korek na 20 pojazdów, korek w cudzysłowie, no to pokazuje, że po prostu polscy kierowcy bardzo często ignorują te przepisy i to jest taki właśnie zbiór sugestii. Takim ciekawym przypadkiem właśnie ja tak wspomnę o sportowcu, który akurat kończy karierę w Barcelonie, o Robercie Lewandowskim, który Robert Lewandowski, kiedy przeprowadził się do naszego zachodniego sąsiada, dostał mandat o przekroczenie o 4 km na godzinę, a tydzień później o 7 km na godzinę. Ja do dzisiaj pamiętam, jak pan Robert Lewandowski wspominał, że był zszokowany, bo w Polsce kultura przekraczania prędkości była standardem i normą było to, że do 10 km na godzinę można przekroczyć prędkość, a tam tak nie było.
0: Proszę bardzo. Muszę ci powiedzieć, że też dostałem mandat w Berlinie za przekroczenie o 4 na godzinę prędkości. Jechałem 54, a można było jechać 50 i też byłem zdziwiony tym. No tak, ale u nas te 10 to jest norma, prawda? Natomiast i z tego być może wynika to, o czym powiedziałeś, czyli że traktujemy te przepisy jako zbiór sugestii, a nie to, czego mamy się trzymać. Tylko jest jeden problem, jeżeli chodzi o szkolenie, egzaminowanie kierowców. To, że te przepisy wejdą, bo chyba 1 stycznia te pierwsze zmiany, tak? Dobrze tak. Pamiętam. 1 stycznia 2020 27 roku te pierwsze zmiany już będą dotyczyły nowych kierowców, a ci, którzy jeżdżą, mają już swoje nawyki.
1: Tutaj już jest problem, mają swoje nawyki i ja tutaj myślę właśnie, bardzo często też to podnoszą taki głos instruktorzy techniki jazdy, żeby wprowadzić w Polsce właśnie takie dwuetapowe szkolenie, żeby ktoś, kto już pojeździł po drogach, potem też przeszedł szkolenie takie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, takie kiedyś plany były, przypominam, żeby pomiędzy 4 a 8 miesiąca od uzyskania uprawnień przyjść do tego ośrodka doskonalenia techniki jazdy i zobaczyć, gdzie ma się braki. Niestety pomysł nie wszedł w życie.
0: Właśnie tutaj, czy tam też, że różne pomysły instruktorów nauki jazdy bądź egzaminatorów

0: też nie wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku. Mam wrażenie, że to takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, pochopne zmiany i takie, które mogą wpłynąć politycznie, bo oczywiście egzamin na placu manewrowym zostanie zlikwidowany, nowa baza pytań zostanie uruchomiona. Ale chyba nic poza tym. Czy coś jeszcze, czy coś pominąłem?
1: Znaczy, to są takie, to jest w ogóle pierwszy rzut przepisów. To trzeba na to mocno zwrócić uwagę, bo Ministerstwo Infrastruktury musi też dopasować się do dyrektywy Unii Europejskiej. Mhm. Tak jeszcze tylko wspomnę, że likwidacja placu manewrowego, to jest taka dość świeża informacja, bo z wczoraj, może częściowo już być w tym roku, ponieważ minister Klimczak powiedział wczoraj, że planuje przedstawić swoim współpracownikom taki pomysł, by zaliczony raz plac był już zaliczony. Czyli przy kolejnym podejściu, jeśli plac już zaliczyliśmy, to już nie trzeba by go zaliczać, zaczynamy z ruchu drogowego. Taka ciekawostka z dnia wczorajszego.
0: Rozumiem. Czyli jak na przykład wyjechaliśmy już z placu na ulicę i tam przejechaliśmy na czerwonym świetle i oblaliśmy ten egzamin, to do tego czerwonego światła wszystko się liczy, że zaliczone, tak?
1: Tak, ale wracając jeszcze do tych przepisów, to racją jest, że te przepisy oczywiście to jest krok w stronę takiej normalności, ale one nie są wystarczające. To trzeba też uczciwie powiedzieć. To jest dopiero taki pierwszy krok. Ja jestem może optymistą i mam taką cichą nadzieję, że zrobienie tego pierwszego kroku naprawdę naprawi ten system, że weźmiemy też się za system egzaminowania, bo zwróćmy uwagę, że dzisiejszy system egzaminowania nie jest idealny. On ma niestety bardzo dużo wad. I wiceminister Stanisław Bukowiec podczas Komisji Infrastruktury stwierdził, że chcą, żeby wordy się zmieniły. Wspominał, że może w ramach tego pustego placu, który pozostanie po kategorii B, jakieś płyty poślizgowe, może jakieś tory zrobią. No tutaj takie te zmiany są bardzo enigmatyczne, ale ja widzę, że oni planują coś, tylko to są za małe kroki na razie.
0: Rozumiem. Planują, ale jeszcze nie wiedzą co. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, tak samo jak ty, Andrzeju, że za tym pierwszym krokiem pójdą kolejne, żeby było bezpieczniej i bardziej z wyobraźnią na polskich drogach. Andrzej Łapa, BRD24.pl, instruktor nauki jazdy, będzie z nami za parę minut. Również jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś przemyślenia, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to zapraszam do aplikacji.

0: 14.30 ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Śląsk. No sporo się tam dzieje. Poza czwórką, która dzisiaj chyba jest w najtrudniejszej sytuacji pod kątem przejazdu. Problemy są również na ekspresowej jedynce. Samochody zwalniają na drodze prowadzącej w kierunku Mysłowic, czyli Lędziny. Kierowcy jadący z Katowic

0: Katowic do Dąbrowy Górniczej także napotkają trudności z przejazdem. Wąskie gardło jest na S86 i tam też jest zdarzenie drogowe. Gęsty korek ma już 3 km. Drogowa trasa średnicowa też jest praktycznie nieprzejezdna. I to same Katowice. Odcinek przed łącznicą drogi ekspresowej S86 z drogą krajową nr 79. To nitka w kierunku Mysłowic. No i oczywiście cały czas bardzo wolno jedzie się do Gliwic z Opola. A4 to paraliż w ruchu na wysokości Kleszczowa. Ale to nie wszystko, bo są też oczywiście informacje od naszych służb. S6, węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia, 328 km. Tam jest awaria samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Także utrudnienia na A1 już się skończyły, to jest ta dobra informacja, czyli węzeł Świerklany, węzeł Mszana. Województwo śląskie, 32 km, gdzie był wystrzał opony w samochodzie ciężarowym. Do tej pory był zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gorzyczek, ale można już tam na spokojnie przejechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za chwileczkę wracamy do rozmowy na temat szkolenia kierowców i na temat tego, jak się zachowujemy. Piszecie, nagrywacie wiadomości głosowe. Halo, halo, dzień dobry.
3: Cześć, tu Grzechu.
2: Cześć, Grzechu.
3: Chciałem tutaj swoją refleksję odnośnie przykładu pana redaktora i blokowania skrzyżowania. Aha. Jeżeli zostawi się w większości przypadków to wolne miejsce na tym skrzyżowaniu, to cała reszta innych cwaniaczków tam po prostu wjedzie i też je zablokuje. I ten kierowca pewnie tego autobusu tak postąpił, że gdyby tak nie zrobił, to stałby w nieskończoność, a on niestety no, jest tym komunikacją publiczną i jakoś tam musi sobie radzić. Ale w większości przypadków właśnie jest tak, że jeżeli zachowa się ktoś zgodnie z przepisami i zostawi to miejsce i nie wjedzie na to skrzyżowanie, to zablokują je inni cwaniaczki, którzy tych przepisów nie stosują. I tutaj proces szkolenia nic nie wniesie. Tutaj potrzebne jest karanie kierowców właśnie za tego typu przewinienia, żeby była nieuchronność kary. Dopiero tak, to wtedy jest. Nam pozwoli normalnie zacząć funkcjonować.
2: No właśnie, ten kierowca to nie był kierowca autobusu takiego, który jeździ po miastach. To był autobus, który raczej, nie wiem, wozi dzieci na zielono szkołę. Taki autobus. I ten kierowca był cwaniaczkiem tak naprawdę, jak nazwał go Grzechów. Właściwie tych kierowców, którzy tak robią. On tam nie stałby w nieskończoność. Był pierwszy na skrzyżowaniu i tak naprawdę nie miał możliwości zjechania z tego skrzyżowania. Jest taki przepis, a mimo wszystko wjechał na to skrzyżowanie, widząc, że nie może z niego zjechać. Więc tak naprawdę o takie zachowanie mi chodzi i ta nieuchronność kary, absolutnie się z tym zgadzam. Mam nadzieję, że wy również się zgadzacie. Powinna być i wtedy byłoby bezpieczniej na polskich drogach. Gdyby na przykład panowie policjanci nie tylko karali za przekroczenie prędkości, ale również za tego typu przewinienia, to by było sprawniej na polskich drogach.

0: Ponownie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, Andrzej Łapa z BRD24.pl, instruktor nauki jazdy. Andrzeju, sypnęło różnymi refleksjami naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o plany ministerstwa, brak placu na Duży Plus. Instruktor Przemek pisze, karta elektroniczna to dodatkowy problem. Ci, co oszukują w kartach, to mały procent albo zerowy. Jeżeli pan Andrzej zna takich, co tak robią, to czemu tego nie zgłasza? O, pyta instruktor Przemek.
1: Jeśli chodzi o zgłaszanie, to jest problem. Papier przyjmie wszystko. To jest, żeby to udowodnić winę, potrzeba byłoby kursanta, który potwierdziłby, że taka nieprawda w dokumentacji została potwierdzona. A przypomnijmy, że jeśli instruktor poświadcza nieprawdę i kursant, to kursant tak samo może dostać zarzuty. I kursant nie będzie chciał się przyznać do winy, bo nie jest mu to po prostu na rękę. Więc niestety tutaj jest bardzo duży problem w wyłapywaniu czegoś takiego, a no niestety nie jest to mały problem. Nie jest to mały problem.
0: Czyli tak naprawdę tej nieuchronności kary nie ma nie tylko na drogach, ale również w tych procedurach, o których mówimy. Nic się nie zmieni, pisze Konrad z Hyundai'a, nasz słuchacz, odnośnie zdawalności do póki wordy będą zarabiać na egzaminach, to taka będzie zdawalność odnośnie kultury jazdy, no to trzeba ją wynieść z domu i tyle w temacie, bo jak pisze Konrad, ham ze wsi wyjdzie, ale wieś z chama nie. Coś w tym jest chyba, czy nie, Andrzeju? Jak to skomentujesz?
1: Znaczy, jeśli chodzi o same wordy, to faktycznie tutaj dużo można mieć zastrzeżeń, jeśli chodzi o samofinansowanie się wordów. To jest w jakiś sposób patologiczny. Natomiast wordy mają bardzo dużo pieniędzy. Gdyby ten system był stworzony w jakikolwiek inny sposób, by te wordy mogły biedniejsze otrzymywać pieniądze od tych bogatszych wordów, może system by wyglądał inaczej, ale dzisiaj faktycznie jest tak, że są wordy, które balansują na pograniczu opłacalności, a są takie wordy, które mają naprawdę kilkanaście milionów na koncie. Mm-hmm.
0: No właśnie, i to budzi też kontrowersje, za to na razie się Ministerstwo Infrastruktury nie bierze, tylko za plac manewrowy, za nowe pytania, system pytań. Tutaj kolejni nasi słuchacze. Tomasz pisze, że ma prawo jazdy od 98 roku. Już na kursie w tamtych czasach było wpajane, że nie ma możliwości zjechać ze skrzyżowania przejazdu kolejowego i jeżeli nie ma możliwości zjechania i nie należy wtedy na nie wjeżdżać oczywiście. Kar za to niestety nie ma, więc egoiści myślą, że coś przyspieszą. Takie sytuacje powinny być weryfikowane na egzaminie, by nie weszło to w krew. Jednak po zdobyciu dokumentu, to już tylko zbiór sugestii, prawda, pozostaje, bo my nabieramy własnych zachowań poprzez to, że nie ma tej nieuchronności kary.
1: No z nieuchronnością kary jest ogromny problem. Ja w ogóle chciałbym zauważyć, że to nie dotyczy na przykład takiego właśnie blokowania skrzyżowania, które opisywał słuchacz, bo faktycznie to jest problem. Słuchacz to dobrze zauważył. Jeśli jedna osoba odpuści, to następna wykorzysta tą sytuację. A to wynika właśnie z nieuchronności kary, ale to ona dotyczy każdego aspektu ruchu drogowego. Zwróćmy uwagę, niech państwo, niech słuchacze sobie odpowiedzą na pytanie. Ilu słuchaczy ma znajomych, którzy otrzymali na przykład mandat za jazdę na rowerze po chodniku? To taki prosty przykład. Ja widzę pełno rowerzystów na chodnikach w takim okresie wakacyjnym. W sytuacja, kiedy lawirują między tymi pieszymi w bardzo niebezpieczny sposób. Ja nie znam osoby, która dostała mandat na przykład za jazdę po chodniku. To jest taki najprostszy przykład, jaki mógłbym pokazać.
0: No właśnie, wydaje mi się, że właśnie tutaj krążymy koło różnych zagadnień, ale tak naprawdę nieuchronność kary i wzięcie się za wszystko tak pomoże. Ja podawałem już niejednokrotnie

0: Na antenie ten przykład. Rudolf Giuliani był taki burmistrz Nowego Jorku. Nowy Jork był bardzo niebezpiecznym miastem, ale Rudolf Giuliani wpadł na pomysł, żeby tak naprawdę była ta nieuchronność kary i żeby policjanci, straż miejska, jeżeli tam istnieje oczywiście, to karała za najmniejsze przewinienia. Żeby tak naprawdę ukrócić od najmniejszych przewinień do największych przewinień. I Nowy Jork stał się dosyć bezpiecznym miastem przez to, że za zgubiony papierek na ulicy, za niewyrzucenie tego papierka do kosza, za przejście na czerwonym, za przejście w niedozwolonym miejscu dostawał się mandat. I jeżeli tak naprawdę służby by się za to wzięły, to prawdopodobnie jak ktoś by zauważał, że nie wiem, jego znajomi za to wjechanie na skrzyżowanie mimo braku możliwości zjechania z niego dostał mandat, to tak by postępował, że sam by na to nie wjeżdżał. Tak mi się wydaje. A te przepisy, jak słusznie zauważyłeś, Andrzeju, chyba są niewystarczające. Kolejny...
1: Ja bym dodał do tego jeszcze kolejny przykład właśnie bardzo analogiczny. Zgłosiła się do mnie pewna osoba, która ma problem, pracuje w urzędzie miejskim i mają taki problem, że kierowcy ciężarówek skracają trasę przez ich gminę. Problem jest taki, że jest tam ograniczenie do 10 ton. Kierowcy ciężarówek na gminie to łamią. I teraz problem jest taki, że gdyby kierowca ciężarówki jeden, drugi, trzeci dostał mandat, to oni by tam przestali wjeżdżać. Problem jest taki, że na 220 zgłoszeń, które wysłali jako urząd, policja wystawiła mandat chyba tylko 15 kierowcom, a reszta stwierdziła, że jest nie do wykrycia.
0: No to zajmijmy się kolejnym aspektem, którym Ministerstwo Infrastruktury wdraża, mianowicie koniec instruktorów nauki jazdy po podstawówce.
1: No to jest bardzo ciekawy temat. Też gorąca dyskusja w internecie widziałem, była w komentarzach na Facebooku, na różnych portalach. Moim zdaniem zmiana jest znacząca, dobrym krokiem. Dziwi mnie, że kiedykolwiek ktoś wpadł na pomysł, żeby zlikwidować wykształcenie średnie dla instruktora nauki jazdy, bo dzisiaj instruktorem nauki jazdy może być osoba nawet bez podstawówki. Oczywiście mamy obowiązek edukacji, więc przyjmuje się, że instruktor ten minimum podstawowe wykształcenie będzie mieć, tylko trzeba zadać sobie pytanie, czy on po 8 klasach szkoły podstawowej
0: i 2 latach posiadania prawa jazdy.
1: I 2 latach posiadania prawa jazdy ma kompetencje do tego, żeby wychowywać kandydata na kierowcę, bo instruktor nauki jazdy to nie tylko osoba, która uczy, jak wdrożyć te przepisy teoretyczne do praktyki i jak daje wskazówki, tylko to także jest osoba, która wychowuje. I czy w ogóle ta osoba po 8 klasach szkoły podstawowej ma kompetencje do tego, żeby poruszać się w gąszczu tych przepisów, tych ustaw, rozporządzeń, interpretować to wszystko? No śmiem wątpić.
0: No właśnie, więc jak słyszycie, problemów jest mnóstwo. Czy uzdrowimy to... To kolejne pytanie. Z Andrzejem będziemy rozmawiać po godzinie 15 i w dalszym ciągu, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania, jakieś sugestie, jakieś przemyślenia, dawajcie znać poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Marta z białego Mercedesa pisze, że chciałaby serdecznie przeprosić kierowcę białej Toyoty Auris, którą niemal zmiotła z planszy, wjeżdżając na jej pas na trasie z Poznania w kierunku Swarzędza. Przyjacielu, pisze Marta, miałam cię w martwym polu, zupełnie nie widziałam, bardzo przepraszam. Dokładnie, jadąc dużym samochodem, rzeczywiście są te martwe pola, nawet kierowcy ciężarówek, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale również autobusów, mają takie naklejki z napisem po angielsku, że uwaga, uwaga, mamy martwe pole w lusterkach, więc czasem nie widzimy. Więc tym bardziej kierowcy osobówek powinni uważać na ciężarówki i nie wyprzedzać na przykład ryzykownie takiego dużego samochodu, bo tak naprawdę kierowca dużego może nas po prostu nie widzieć. My natomiast widzimy, a właściwie to Emilia widzi wszystko na polskich drogach, co się dzieje, i na 10 minut przed godziną 15 przedstawię wam kolejne informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy jest sporo kolizji? No tak, cały czas mamy informacje od służb, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a najnowsze informacje są z Wielkopolski, województwa pomorskiego oraz ze Śląska. Na S5

0: 5 między Rawiczem a Bojanowem. W drodze do Poznania, kilka minut jeszcze tak naprawdę przed 14, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i to 95 km ekspresówki na wysokości miejscowości Izbice. Tam są te problemy z przejazdem. Natomiast w województwie pomorskim można przejechać już pasem S6 w kierunku Gdyni. Ten pas był zablokowany od 14 i służby usuwały szkody po awarii samochodu ciężarowego. Też nie widać, żeby tworzyły się tam korki. Można już przejechać. Przypomnimy, to pas, który był zablokowany od 14. Bez utrudnień przejeżdża się także między Świerklanami i węzłem Mszana. Tam jeszcze przed 13 był wystrzał opony w samochodzie ciężarowym, ale nikt nie ucierpiał. Zablokowany był natomiast pas w stronę Gorzyczek. Tam także już bez utrudnień służby odwołały to zdarzenie drogowe. I jeszcze krótka informacja. Od 2 godzin zablokowana jest łącznica S8 z drogą krajową numer 50 w województwie mazowieckim. W miejscowości Brok samochód ciężarowy wjechał do rowu. Służby kierują objazdem przez węzły w miejscowości Poręba, a także w miejscowości Nagoszewo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: Andrzej, nasz gościem, wspomniał, że nie widział, żeby ukarano rowerzystę za jazdę po chodniku, a tu proszę bardzo, kolejny Andrzej, nasz słuchacz tym razem, mówi, jak to? Każą przecież. 50 lat temu milicjant wykręcił mi wentylki w kołach od roweru za to, że jechałem po chodniku. Tak było 50 lat temu, jak się okazuje.

0: W dalszym ciągu najchłodniej na Półwyspie Helskim, 12,6 stopnia Celsjusza tam, ale i tak jest cieplej niż wczoraj. Natomiast najcieplej w Lesznie niezmiennie 22,6, prawie 23 mamy na termometrach w Lesznie. W ogóle można powiedzieć w wielu, wielu, wielu miejscach dziś ponad 20 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Właściwie w całej centralnej Polsce powyżej 20, 21 w Warszawie, 21,5 w Łodzi, Bydgoszcz, Toruń, tam 22 na termometrach, a w Poznaniu 22,4, więc niewiele chłodniej niż w Lesznie, gdzie najcieplej. Burze. Pamiętajcie o tym, że na Warmii i Mazurach dziś przewidują synoptycy burze i na wschodzie Polski, tam w okolicach Terespola, aż do Lublina sięgają ostrzeżenia i do Siedlec, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, no to tam sięgają te ostrzeżenia pierwszego stopnia, na szczęście tego najniższego.

0: najbliższego ostrzeżenia o burzach. Po południu i wieczorem zachmurzenia umiarkowane, miejscami duże, a pod koniec dnia na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe się zrobi, mało chmur, chociaż w innych rejonach kraju przelotne opady deszczu, a także te burze, o których wspominałem, maksymalnie do 23 stopni dziś miało dojść i pewnie dojdzie, bo 22,6 to już niewiele brakuje do tych 23 stopni Celsjusza. Chłodniej na Podlasiu, tam około 19, na Podhalu tam około 17. I nad samym morzem, no najchłodniej, do 14. Na Helu dziś niecałe 13, jak powiedziałem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Na zachodzie jest to wiatr północno-zachodni i zachodni, a na wschodzie i w centrum wieje na ogół z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem ruszamy po godzinie 15 w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: 9 minut po godzinie 15, jak zwykle o bezpieczeństwie jazdy dyskutujemy w Polskim Radiu Kierowców. Kolejny głos, halo, halo, dzień dobry.
1: Kochane radyjko, rozmawialiśmy o tym, że w Polsce kierowcy jeżdżą za szybko. Moim zdaniem w Polsce to jest po prostu patologia ograniczania prędkości. W Polsce nie myśli się, aby upłynniać ruch. Później mamy bardzo wielu sfrustrowanych kierowców, którzy przebijają się przez małe miasta, miasteczka i po prostu ciską, jadą szybko, bo ile przecież można stać w korkach. Nie myśli się o tym, budując nawet nowe drogi, że jest możliwość jazdy, a ogranicza się te drogi do 50, do 70 km na godzinę.
0: Czyli?
1: Na zachodzie, budując nowe drogi, myśli się o przepływie.
0: No tak, ale...

0: Znaczy, ciekawy głos w dyskusji, tylko że zupełnie oparty o fałszywe przesłanki. Z fałszywych przesłanek wyciąga się fałszywe wnioski. Jeżeli chodzi o Zachód, no to tak naprawdę chyba wszędzie, poza Niemcami, gdzie sugerowane jest 130, ale można na niektórych odcinkach autostrad zasuwać z większą prędkością. Wszędzie prędkość na autostradzie jest niższa niż w Polsce. Na drogach ekspresowych też jest niższa, bo 110 głównie. W miastach jest taka sama 50, ale w miasteczkach coraz częściej spotykamy się z takimi strefami temp 30, czyli ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Więc gdzie w Polsce jest to ograniczenie tak naprawdę jak na zachodzie? Jeżeli chodzi o te prędkości, z którymi poruszamy się w Polsce, to już są wyższe niż w państwach zachodnich, więc nie można wyciągać na podstawie fałszywych przesłanek prawidłowych wniosków. Ale jeżeli chodzi o ten przepływ, o to, żeby tak naprawdę ruch był płynny, to właśnie, jak to zrobić, żeby ruch był płynny? Czy jest płynny ten ruch, to wie Emilia, chyba zaczyna się robić mało płynnie, prawda?
1: No, powoli zaczyna się robić mało płynnie. Ja nie wiem, czy to chodzi o ograniczenie prędkości tutaj, czy to jest kwestia raczej naszej rozważności, albo też i nie.
0: A może to kwestia, co myślicie o tym, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Może chodzi o to, że tak naprawdę jakbyśmy się poruszali z tą prędkością, która jest zadana, tym 70 na przykład, albo 90 km na godzinę, to by było płynniej, a jak niektórzy jeżdżą wolniej albo szybciej, no to ten ruch jest, to, ta płynność jest wtedy zakłócona. Wiem z autostrad, że na przykład nie tylko ci, którzy jeżdżą za szybko, ale ci, którzy jeżdżą za wolno autostradami też zakłócają płynność. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie się wypowiadać, oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Do rozmowy wracamy za chwilę, a teraz już Emilia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dzieje się na wysokości węzła Opacz, zarówno na S8, jak i na S2. Jeżeli chodzi o S8, to jest miejscowość Puchały i też Sokołów. Tam kumuluje się ruch na właśnie S8. Też widać na mapach, że jest zdarzenie drogowe i korek naprawdę gęsty przed samym wjazdem do Warszawy. Najlepiej omijać na przykład przez Janki, przez Raszyn i tak wjechać sobie do Warszawy. Natomiast też za węzłem Opacz S2 w drodze do Lublina. Bardzo mocno korkuje się na wysokości lotniska Chopina i rzeczywiście to nie są tylko utrudnienia do Lublina, ale też kierowcy zwalniają w odwrotnym kierunku. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o Warszawę, no bo S8 tutaj stoi już bardzo, bardzo mocno. Korek zaczyna się na wysokości Bemowa i ciągnie aż do samego mostu generała Grota Roweckiego. I to również jest nitka, która prowadzi was nie tylko w kierunku Białegostoku, ale też w stronę Łodzi. I poza tym jeszcze jedna dojazdówka, trzeba ją wymienić. Dziekanów Leśny Łomianki, no i już warszawskie Młociny, również korek bardzo, bardzo gęsty. Zarówno przed wjazdem do Warszawy, ale też i w odwrotnym kierunku widać, że wyjeżdżacie już z pracy. Przypominamy, że bardzo gęsto jest również między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim, to województwo łódzkie na wysokości Wolborza. Tam trwają prace drogowe oraz niezmiennie od Opola do Katowic jest gęsto. Autostrada A4 zaraz przed samymi Gliwicami oraz w drodze z Katowic do Wrocławia korkuje się autostrada A4 na wysokości miejscowości Zdzieszowice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
7: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
6: A koszty?
7: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
8: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To była reklama.

0: Rozmawiamy dziś o tym, że te zmiany w przepisach egzaminowania i uczenia nowych kierowców przed nami. Od 1 stycznia pierwszy etap tych zmian. Andrzej Łapa z BRD24.pl, instruktor nauki jazdy, jest z nami. O tym rozmawiamy. Słuchacze mają różne zdanie na różne tematy. Mówiliśmy również o tym, żeby wymusić stosowanie tych przepisów, to żeby karać kierowców. I tutaj, Andrzeju, jeden z naszych słuchaczy, tak, ironizuje, jak się domyślam, Zbigniew. Trzeba się ostro wziąć za wszystkich kierowców, karać, jeszcze raz karać, robić polowania, bo to jest żyła złota dla budżetu. Tylko jak inaczej zdyscyplinować kierowców? Czy nie dyscyplinować?
1: Ja powiem tak.
0: To jest pytanie.
1: Mieliśmy problem z przejściami dla pieszych. Na przejściach dla pieszych ginęło bardzo dużo osób. W momencie, kiedy wprowadziliśmy mandat, który za wyprzedzanie bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych wynosi już nie 200, tam była ta dolna granica 200 zł, tylko 1500 zł i 15 punktów karnych, oraz wprowadziliśmy zapis, że pieszy wchodzący już ma pierwszeństwo, to drastycznie spadła liczba wypadków. Bardzo często ja czytałem w internecie, że po zmianie tych przepisów, że pierwszeństwo ma pieszy, że będzie duża liczba wypadków, że właśnie te 1500 zł to jest takie polowanie na kierowców. No nie, jak widać, takie działania właśnie pokazują, że to ma sens i ta liczba wypadków się obniża. I może konkretnemu kierowcy wydawać się, że to jest polowanie tego konkretnego kierowcę, czy w kierowców ogólnie, ale jeśli miałoby zginąć 10 mniej osób na drodze, to jest 10 tragedii rodzinnych, to było sens wprowadzić te przepisy.
0: No właśnie, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak inaczej poza karaniem, poza tymi mandatami i punktami karnymi zdyscyplinować kierowców, żeby tak naprawdę przestrzegali takiej umowy społecznej, bo nie ma co ukrywać, te wszystkie przepisy ruchu drogowego i to, jak jeździmy, a nie jesteśmy sami na drogach, to jest taka umowa społeczna, że podpisujemy się pod tą umową, zdając egzamin na prawo jazdy, że będziemy się stosować do przepisów i w ten sposób ma być bezpieczniej. No to jeżeli ktoś ma jakiś inny pomysł, jak do stosowania tej umowy społecznej zmusić kierowców, to zapraszam do aplikacji. Chociaż muszę ci powiedzieć, no tak, chcesz...
1: Bo ja właśnie, chciałem tylko wejść właśnie w słowo, że tutaj chciałbym zwrócić jedną rzecz uwagę. Zwróćmy uwagę, że nauka jazdy praktycznie nie ma żadnych stłuczek i wypadków. To są naprawdę jakiś promil.

0: A czy nauka jazdy przekracza prędkość? Nie, nie przekracza prędkość. Czy dojeżdża w miejsce, w to samo, które kierowca jedzie obok? Tak, tylko dojedzie minutę później. A nie ma wypadków, nie ma problemu.
1: Właśnie o tym nasz słuchacz, wiesz, a propos tej prędkości i a propos tego pośpiechu na polskich drogach.
2: Witam serdecznie. Witam. No, u nas dosyć duży problem jest w tym, że każdy wiecznie jest spóźniony. Wszyscy się spieszą. Każda minuta, każda sekunda dla wielu kierowców niestety jest ważna. Stąd dochodzi do różnych nietypowych zdarzeń na mieście. Wystarczy takie 10 minutek, czasami 15, wcześniej wyjechać, zostawić sobie taki bufor czasowy. Wtedy też jak jedziemy z zapasem czasu, to będziemy troszeczkę milsi. Kogoś wpuścimy, kogoś przepuścimy. Nie będzie jakiegoś takiego dużego ciśnienia, jeżeli chodzi o tą prędkość. Aha. Pozdrawiam, instruktor Przemek.
1: Pozdrawiam instruktora Przemka. No właśnie, czy tak jak instruktor Przemek, Andrzeju, też zauważasz, że jesteśmy niecierpliwi na drogach? Tu jeden z naszych słuchaczy napisał bardzo fajną rzecz, mianowicie, że po 10 minutach stania w korku każdemu się wydaje, że już nie obowiązują przepisy i już gdzieś musimy jechać. Skąd ta niecierpliwość i ten pośpiech?
0: Jest taki pośpiech, jest taki pośpiech, to widać bardzo często na drogach, kiedy właśnie jedzie się przepisową prędkością, a ktoś nas wyprzedza. I tutaj instruktor Przemek słusznie zauważył, wyjedźmy te 5 minut wcześniej. Naprawdę, ja niejednokrotnie widzę codziennie sytuację, w której ktoś mnie wyprzedza, jadę 50 km na godzinę pojazdem do nauki jazdy, wyprzedza mnie na żyletki, bym powiedział, przejeżdżamy do światła tą eleczką, a on stoi dosłownie przed nami. To jest bezcelowe, dla tych kilkunastu nawet minut nie warto ryzykować życia. Instruktor Przemek słusznie zauważył, 5-10 minut wcześniej wyjechać, 5 minut i jesteśmy u celu. Bardzo często takie właśnie przekraczanie prędkości o 20 na godzinę, to jest bezcelowe i tak spotkamy się na światłach.
1: Dokładnie tak. I tutaj niektórzy słuchacze, a właściwie jeden słuchacz zauważał, że tej płynności nie ma, że na zachodzie jest ta płynność. I tutaj przewóz PW nas, słuchacz pisze tak. Teza słuchacza od sfrustrowanych kierowców była prawdziwa jakaś 20 lat temu. Obecnie w większości głównych relacji jedzie się znacznie szybciej i płynniej. Domyślam się, że o Polskę chodzi. Przejazd zwykłymi landówkami czy drogami niższej kategorii niż nasze A, czyli autostrady i Eski. Po większości krajów Europy to jest dopiero jazda. Restrykcyjne 50, tempo 30, właśnie. Ukryte fotoradary i jakoś Polacy potrafią się tam odnaleźć i jeździć, a u nas I tutaj właśnie chyba wkraczamy znów na tą nieuchronność kary. U nas nie ma tej nieuchronności kary i dlatego sobie folgujemy, twoim zdaniem?
0: Moim zdaniem tak. Ja bardzo przypominam sobie takie sytuacje, kiedy jeździłem jako kierowca ciężarówki po Europie i kiedy podróżowałem u naszego niemieckiego sąsiada, czyli na północy, Litwa, i kiedy wszyscy jechali niesamowicie przepisowo, w momencie, kiedy wjeżdżali na teren Polski, nagle kierowcy ciężarówek, nagle kierowcy osobówek, wszyscy w tym samym momencie przyspieszali. To tylko pokazuje to, że tam się boją dostać mandatu, bo wiedzą, że dostaną już za 2, 3, 4 kilometry mandat i ten mandat nie będzie wynosił tam 300 zł, tylko wiedzą, że to będzie naprawdę pokaźna kwota, plus wiedzą o tym, że ten mandat mogą dostać, a w Polsce nie boją się tego.
1: No właśnie, więc kolejny głos Piotra. A ja bym chciał, by wszyscy ustalacze kar i mandatów również je płacili, a nie zasłaniali się immunitetem. Ja też, Piotrze, bym tak chciał, żeby tak było. Prawo jednak dla wszystkich. Oczywiście, że tak. Eryk Skadi tutaj trochę ironizuje. Weźcie, powiedzcie mojej żonie, że mamy wyjechać 10 minut wcześniej. Też jest jakiś problem, zdecydowanie. No dobrze, to teraz jeszcze taki wątek pojawił się, bardzo ciekawy. Joe69 pisze, że nie tylko to, jak jeździmy, ale również ta cała infrastruktura drogowa u nas troszkę kuleje. Drogi z wysepkami, brak zatoczek autobusowych albo są bezpośrednio za niewidocznym zakrętem. No coś jest z tymi polskimi drogami, zdaniem naszych słuchaczy, a nie tylko coś jest z polskimi kierowcami.
0: Zauważmy, że infrastruktura drogowa się poprawia z roku na rok. I też trzeba zauważyć jedną rzecz, że nie wszystko, co my odbieramy jako wadliwe, jest wadliwe. To znaczy bardzo często właśnie robi się specjalnie zwężenia, żeby kierowcy nie jechali szybko. I to wynika z badań, po prostu. Jeśli mamy węższą drogę, to będziemy jechać wolniej i będziemy w takim poczuciu lekkiego zagrożenia, więc będziemy bardziej też uważać. W momencie, kiedy pas ruchu jest bardzo szeroki i jedziemy nawet te dozwolone 50 km na godzinę, to kierowcy wtedy sobie pozwalają właśnie przekraczać tę prędkość, bo czują się, że wszystko jest okej. I teraz w sytuacji takiej, kiedy jest duże natężenie ruchu, dochodzi bardzo często do gwałtownych hamowań, do korków, a

0: pokazują badania, że da się zrobić taką infrastrukturę drogową, że zmniejszymy prędkość, zwężymy jezdnię, a płynność tego przejazdu, tych wszystkich pojazdów będzie wyższa.
1: No właśnie, a propos tej płynności, jeden z naszych słuchaczy też to zauważył, że chodzi o płynność jazdy. Myślę, że na kursach na prawo jazdy ta płynność jazdy powinna być również, nie wiem, szkolona, poruszana, bo zauważ, Andrzeju, że tak naprawdę niektórzy kierowcy, nawet wielu kierowców, nie potrafi włączyć się do ruchu na autostradzie, nie wie, do czego służy pas rozbiegowy, nie potrafi przyspieszyć, jeżeli wyprzedza tym lewym pasem już kogoś na autostradzie, na przykład ciężarówkę, to jedzie w dalszym ciągu z tą prędkością, powiedzmy taką, jaką jechał wcześniej, czyli 110, zamiast przyspieszyć do 120 i szybciej, sprawniej się poruszać po tych autostradach.
0: Ja chciałbym... Chciałbym zauważyć, szanowni słuchacze, proszę sobie odpowiedzieć, ilu słuchaczy widziało kiedykolwiek naukę jazdy na autostradzie?
1: Właśnie. A dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego nie? Może minister powinien interweniować też, żeby...
0: Ja nie jestem w stanie tego właśnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, ponieważ to jest dla mnie podstawa wyjechać z kandydatem na kierowcę na drogę, gdzie jest ta wyższa prędkość, gdzie jest te 120 na drodze ekspresowej dwujezdniowej lub autostrada 140 i pojechać tą wyższą prędkością, włączyć się właśnie z tego pasa rozbiegowego z tymi ciężarówkami, pomiędzy te ciężarówki, rozpędzić ten pojazd, pokazać temu kursantowi, jak ta moc się zwiększa wraz z obrotami. Niestety ja nie widzę pojazdów do nauki jazdy. Jak jadę z kursantami na autostradę, to oni mi otwarcie mówią, że nikt ze znajomych ich nigdy nie pojechał Elką na autostradę. Czemu tak się dzieje? Nie wiem.
1: Właśnie, więc temat jest. Będziemy do niego wracać. Przypominam, Andrzej Łapa, BRD24.pl, instruktor nauki jazdy, był z nami, ale oczywiście cały czas możecie pisać, możecie dzielić się swoimi refleksami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, poprzez aplikację. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Andrzeju, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A szczyt na drogach jest już bardzo widoczny na S8, ale też w Jankach przed samą Warszawą. Droga krajowa numer 79, Nowa Iwiczna, Piaseczno. Rzeczywiście korek jest bardzo, bardzo duży, zwłaszcza też na Woli i na samej Ochocie, czyli Aleje Jerozolimskiej i Aleja Prymasa Tysiąclecia. Ruch jest praktycznie niemożliwy w tych wszystkich miejscach. I jeszcze, jeżeli chodzi o to, gdzie najtrudniej się jedzie po południu po godzinie 15, to na pewno są Katowice i droga do Dąbrowy Górniczej, czyli S86, autostrada A4 w drodze do Mysłowic. Także jest naprawdę bardzo duży korek, ale o tych wszystkich utrudnieniach powiemy za 20 minut. Teraz będą komunikaty od służb. S3, odcinek węzeł Lubin Północ do węzła Lubin Zachód, 271 km. Tam jest pożar pojazdu osobowego. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Zielonej Góry i od 14.20 już tak naprawdę służby pracują na tym odcinku. Do 16 powinna już S3 się rozluźnić, natomiast teraz wiemy, że praktycznie niemożliwy jest przejazd właśnie w kierunku Zielonej Góry. Warto wybrać objazd. Przypominamy, że na S5 to jest odcinek Rawicz-Bojanowo w pobliżu miejscowości Izbice. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Te utrudnienia także jeszcze będą przynajmniej do godziny 16 oraz województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka, Brok. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu już po południu. Zablokowana była łącznica S8 na drogę krajową numer 50 i cały czas ruch odbywa się przez węzeł Poręba, a także przez miejscowość Nagoszewo.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Co zrobić, żebyśmy byli lepszymi kierowcami, żeby było bezpieczniej, żeby było mniej nerwowo, mniej pośpiechu na polskich drogach i żeby wszyscy zdążyli. Nad tym się dziś zastanawiamy. Ministerstwo planuje jakieś zmiany w szkolnictwie, no oczywiście, ale nie ma co ukrywać. Przecież ci, którzy wyjadą na drogi szkolenie według nowych zasad, no to będzie mniejszość, znaczna mniejszość tych kierowców, którzy podróżują po polskich drogach, a ci, co podróżują po polskich drogach, są już wyszkoleni, mają swoje nawyki, które trudno wyeliminować. Halo, halo.
1: Witam, Sylwia z tej strony.
0: Cześć, Sylwio.
1: W sprawie tej Elki, która

0: się po autostradzie. Ja w swojej szkole i podczas nauki jazdy miałam przyjemność podróżować właśnie autostradą. Generalnie bardzo fajne przeżycie, trochę szybko jak na początek jazdy, ale takie 120-130 udało się przejechać, włączyć do ruchu, także polecam każdemu.
1: No właśnie, Sylwia miała przyjemność szkolenia się na autostradzie, nie wszyscy taką przyjemność mieli, a powinni mieć. Tomasz pisze, ja widziałem Elki ostatnio na autostradach, tylko i tak jechały wolniej niż tiry. Jedną widziałem, gdy się nie rozpędziła do tych 80 i około 40 km na godzinę. Z taką prędkością wjechała na prawy pas w połowie rozbiegówki, fatalnie. Inna stała z kolei na końcu rozbiegówki i nie mogła wjechać. Tacy instruktorzy? Pytam Tomasz. Ha, tacy instruktorzy, być może, a być może po prostu to była pierwsza podróż autostradą i jeszcze ten kursant nie wiedział, co się dzieje. Musimy mieć też dozę wyrozumiałości dla tych ludzi, którzy tam siedzą za tymi kierownicami, spoceni, jeszcze zdenerwowani jazdą. W związku z tym ta wyrozumiałość się na pewno przyda. Halo, halo.
2: Dzień dobry, ja uważam, dobry, że tak, przepisy ruchu drogowego są prawie dobre. Szkolenia prawie kierowców też są dobre.
1: Aha.
2: Według mnie kuleje egzekucja, jeśli chodzi o ilość fotoradarów, a zwłaszcza odcinkowych aerożeli, jak nazywam odcinkowe pomiary prędkości, i okresowe szkolenia i zdawanie egzaminów, bo wiedza ucieka, zasady dziczeją i przepisy nie są przestrzegane. Pozdrawiam, Piotr.
1: Pozdrawiam, Piotrze. No tych odcinkowych pomiarów prędkości będzie coraz więcej. Już na wakacje, jeżeli będziecie wyjeżdżali, to zobaczycie, że ich jest znacznie więcej już na polskich drogach. Z kolei Tomasz pisze, jeżdżę głównie po Polsce, kilka razy w miesiącu widzę radiowóz, jeżeli chodzi o zagranicę, też czasami podróżuję, a tam owszem, też się przekracza prędkość, głównie miejscowi, bo wiedzą jak, ale są kamery, patrole. Zapraszam do przyjazdu przez Austrię, pisze Tomasz, u nas mamy jakieś feature'y, no więc tak nie jest i pomagają nam, elektronika nam pomaga w omijaniu tych przepisów, jak się domyślam. Kolejny głos, halo?
3: Dzień dobry.
1: Dobry.
3: A teraz odnosząc się przejścia dla pieszych, odkąd zmieniło się prawo, jaki sens mają światła, które są na przejściach dla pieszy, skoro pieszy ma pierwszeństwo? Światła zatrzymują ruch na dobre minutkę, dwie. W obronie siebie ja mam tylko minutkę, żeby się nagrać i ten, a chętnie bym podebatował o płynności ruchu w Polsce i o tym, jak wszędzie drogi są słabo budowane. Zgadzam się, że trzeba o tym rozmawiać, bo inaczej nie ogarniemy tematu. Pozdrawiam, zwłaszcza pozdrawiam pana redaktora.
1: Dziękuję pięknie za pozdrowienia. To wrócimy w takim razie do tego tematu. Płynność ruchu w Polsce. Tym się zajmiemy na pewno w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Joe69 tu zauważa jeszcze, że dużo kierowców daje kierunkowskaz przed samym skrętem, a nie wcześniej. No właśnie, to też jest kolejny temat do dyskusji. Dlaczego nie potrafimy używać kierunkowskazów? I nie mówię tylko o użytkownikach pewnej marki samochodów. Natomiast rzeczywiście, kiedyś Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, powiedział tutaj w tym studiu, w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców o tym, że tak naprawdę kursant, kierowca musi wiedzieć, po co coś robi. A tak naprawdę, jeżeli ktoś wrzuca kierunkowskaz przed samym skrętem, nie wcześniej, nie wie, po co to robi. Nie wie, że ten kierunkowskaz nie jest po to, żeby go wrzucić, tylko po to, żeby inni wiedzieli, co będziemy robić na drodze. To, jak słusznie zauważyliście, temat na dyskusję, ale cały czas oczywiście możemy ją prowadzić poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie się nagrywać, możecie pisać, możecie zabierać głos. Za 15 minut będzie godzina 16.

0: Proszę bardzo, jak się wpasowaliśmy. Maj, Warius Manx w maju, dokładnie 20 maja. Teraz rozgrzewka. Szare komórek, bo ja twierdzę, myślę, że wy też tak twierdzicie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że szare komórki przydają się za kierownicą, wręcz są niezbędne. W związku z tym rozgrzewka szarych komórek, kolejna zgadywanka. A propos trochę tematu, o którym mówimy. Posłuchajcie tej sytuacji drogowej.
1: Kto tu jedzie 50 na godzinę, co? Kurkami się zajmijcie! O! Patrz, przekracza linię!
2: To nie my stawiamy znaki.
3: Wzywam pana do nieużywania słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obraźliwe. Za dzisiejsze wykroczenie otrzymuje pan 500 zł.
1: Ile?
3: 500 zł, 10 punktów karnych.
1: Za co?
0: No właśnie, to jest to pytanie, które też zadaję. Za co ten kierowca ma zapłacić te 500 zł i 10 punktów karnych. Za co? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja trzymam kciuki, a Emilia już gotowa.
4: Ja już tutaj po prostu, jak się ostatnio śmiałam, będę nawijać jak Eminem, bo tyle się dzieje.
0: Dobra, w takim razie Emilia jak Eminem. Emina możemy nazywać się,
4: może być, może być Emina, raperka Emina.
0: Emina, teraz o sytuacji na polskich drogach. A będziesz też rymowała?
4: Za 20 minut postaram się, może.
0: Super! Trzymam za słowo. Okay. Wy też trzymajcie za słowo za 20 minut. Emina będzie rapowała o korkach, a teraz jeszcze dobrze, normalne informacje drogowe.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A dosłownie rapować, bo dzieje się bardzo dużo. Zaczął się popołudniowy szczyt ruchu, który dzisiaj kumuluje się głównie w Warszawie i w Katowicach. Na Śląsku niemożliwy jest przejazd przez praktycznie wszystkie główne trasy. Za węzłem Murckowska zator utworzył się na drodze krajowej nr 89, Aleja Murckowska. I uwaga, bo korek ciągnie się aż do samego Sosnowca, to zatem aż 9 km, gdzie kierowcy stoją. Autostrada A4 za Rudą Śląską też jest bardzo gęsto, to nitka w kierunku Krakowa. Swobodniejszy przejazd jest dopiero za węzłem Murckowska, a to oznacza, że tam korek również jest bardzo długi, ma on 5 km. Wolniej jadą kierowcy A4 w kierunku Wrocławia. Samochody ustawiają się cały czas przed węzłem Gliwice-Sośnica, natomiast w Warszawie 12-kilometrowy korek jest na ekspresowej 8. Bliznę Łaszczyńskiego, tam ekspresówka jest już zdecydowanie zwężona, a zator ten kończy się dopiero po drugiej stronie Wisły, czyli za mostem generała Grota Roweckiego.

0: to trasa w kierunku Białegostoku. Po drugiej stronie ekspresówki również są utrudnienia, jednak jest tam już zdecydowanie mniej kierowców, którzy zwalniają jak na razie na samym moście. W Warszawie także są już problemy na S2 za węzłem Opacz, zarówno w stronę Mińska Mazowieckiego, ale zwężona jest także druga strona S2 na wysokości węzła Warszawa Lotnisko w drodze do Raszyna. Jeszcze w samej Warszawie w bardzo trudnych warunkach drogowych znaleźli się kierowcy, którzy przejeżdżają przez Aleję Prymasa Tysiąclecia oraz Aleje Jerozolimskie, które w tym momencie praktycznie stoją.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: No to jeszcze raz zgadywanka, kolejna zgadywanka. Chyba trudna, ale może się uda komuś. Trzymam w każdym razie kciuki. Taka oto sytuacja drogowa.
4: Kto tu jedzie 50 na godzinę, co? Kurkami się zajmijcie! O, pas przekracza linię!
5: To nie my stawiamy znaki.
6: Wzywam pana do nieużywania słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obraźliwe. Za dzisiejsze wykroczenie otrzymuje pan 500 zł.
4: Ile?
6: 500 zł, 10 punktów karnych.
4: Za co?
3: No właśnie, za co ten pan kierowca został przez pana policjanta ukarany? Jeżeli wiecie, to... Skorzystajcie z aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz o Eminemie było, co prawda nie Eminem, ale też hip-hop. Beastie Boys już teraz w PRK.

0: Powinny być dwa prawa jazdy. Jedno do jazdy po mieście, a drugie poza. W tym na autostrady. Nowiś. To może trzy, Nowisiu, prawa jazdy. Jedno do jazdy po mieście, drugie na drogach pozamiejskich, a trzecie na autostradach i eskach. No dobrze. Kolejny głos w dyskusji. Ja znalazłem rozwiązanie, żeby jeździć wolniej, pisze Peter, co za tym idzie bezpieczniej. Kupiłem sobie auto większych gabarytów i jak tylko przekraczam 120 km na godzinę, to zaczyna się mi robić wir w baku. Najekonomiczniej się jeździ przy 95 km na godzinę tym autem, więc żeby portfel nie był szczupły, to jeżdżę spokojnie. Proszę bardzo, jest pomysł, który można wykorzystać. Mam nadzieję, Peter, że zdradzasz ten pomysł naszym słuchaczom, żeby skorzystali. No dobrze, wróćmy do tej drogówki. Do pana policjanta i pani policjant, którzy zatrzymali kierowcę dosyć nerwowego. Posłuchajcie raz jeszcze.
1: Kto tu jedzie 50 na godzinę, co? Kurkami się zajmijcie! O, patrz, przekracza linię!
2: To nie my stawiamy znaki.
3: Wzywam pana do nieużywania słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obraźliwe. Za dzisiejsze wykroczenie otrzymuje pan 500 zł.
1: Ile?
3: 500 zł, 10 punktów karnych.
1: Za

0: co?
1: No właśnie, za co? Marcinek twierdzi, że za próbę przekupstwa, bo się zapytał, czy się dogadają. No dobrze, ale to dopiero potem zapytał Marcinku. Najpierw został zaproponowany mandat nie za próbę przekupstwa. Za co ten kierowca miał zostać ukarany? Tak brzmi pytanie. Jeżeli wiecie, to trzymam kciuki, bo wydaje mi się, że to trudne pytanie. Na razie nie ma dobrej odpowiedzi. Za próbę przekupstwa to nie jest dobra odpowiedź. Trzymam, jeszcze raz powtórzę, kciuki i czekam na odpowiedzi w aplikacji Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem najchłodniej w Ustce, tam 13,5 stopnia pokazują termometry, 23 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku jest najcieplej, chociaż w innych rejonach Polski także ciepło, 22,9 w Bydgoszczy na przykład, więc niewiele chłodniej, 22,5 w Poznaniu, 21,5 w Warszawie, 21,4 stopnia Celsjusza w Łodzi. To fajne temperatury już jak na maj. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane pozostanie z nami, miejscami duże, a pod koniec dnia na wschodzie i w centrum miejscami zachmurzenie małe. Chociaż z drugiej strony przelotne opady deszczu i burze nawet na zachodzie i na północnym wschodzie kraju przewidują synoptycy. Jeżeli chodzi o te burze, to na Lubelszczyźnie, gdzie będą, drobny grad możliwy tam w czasie tych burz. Do 23 przewidywali synoptycy, 23 osiągnęliśmy we Wrocławiu, przypominam, tam jest najcieplej, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i z różnych kierunków wieje, bo na zachodzie jest to wiatr południowo-zachodni i zachodni, a na wschodzie wiatr wieje z kierunków północnych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ruszamy, 3 minuty po godzinie 16, cały czas oczywiście na wysokich obrotach. Zapraszam teraz Psycho Killen, Psycho Killer, znaczy się, ja się nazywam Robert Killen, Talking Heads urozmaica nam podróż, oczywiście na wysokich obrotach.

0: 10 minut po godzinie 16. Pamiętacie? Emina, tak ochrzciliśmy Emilię, obiecała serwis drogowy a la hip-hop.
1: Trzeba uważać, co się mówi.
0: No
1: obiecywała mi teraz, muszę spełnić obietnicę. No mam coś tam.
0: Proszę bardzo, czyli nie będą to obiecanki, cacanki, tylko spełniona obietnica, tak?
1: Nie czuję, że rymuję.
0: Dobrze, czyli jakiś beat chcesz?
1: Możesz podłożyć. O,
0: dobra.
1: Ten jest
0: świetny. No to zaczynamy wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To ja będę beatboxerem, okej? Okay? Gotowa?
1: No dobrze, możesz próbować. Chociaż wiesz co?
0: No ja zacząłem.
1: Albo wiesz co, może następnym razem.
0: Bez.
1: Teraz się skupię. Drodzy kierowcy, chwila skupienia. Ruch na drodze z minuty na minutę się zmienia. Na drodze krajowej 81 w stronę Katowic bez powodzenia między Ochabami ruch nie do zniesienia. W okolicach Ochab Małych kilometr 57. Dwa auta się zderzyły i stanęło wszystko jednym szeregiem. W kierunku Katowic droga całkiem zamknięta, w stronę Wisły jeden pas. Ostrożność jest teraz najważniejsza. Dalej przenosimy się na S3, Dolny Śląsk. Dziś tam zwalnia rytm. Między węzłem Lubin Północ a Lubin Zachód nie jest lekki kierowców byt. Auto osobowe stanęło w płomieniach. Prawy pas w kierunku Zielonej Góry w ograniczenie.

0: Jeśli jedziesz w tamtą stroną, cierpliwość zabierz ze sobą, bo korek nie pyta, czy jesteś przed pracą, czy przed sobotą. I jeszcze S5 od Rawicza do Poznania. Tam też niezdecydowanie nie ma możliwości przyspieszania. W okolicach Izbic osobówka w bariery uderzyła, lewy pas zablokowała i ruch utrudniła. Zwolnić warto, zachować odstępy, bo pośpiech na drodze daje efekt niepojęty. To był serwis drogowy, niech rozsądek dziś Was prowadzi, bo kto zwolni o kilka minut, ten bezpiecznie do celu trafi.
1: Eminem dzwonił, wiesz, chcę
0: tak?
1: duet. Chcę
0: no dobra, duet. Dobra, może być.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
1: No to my wracamy do zagadki trudnej, piekielnie trudnej, powiedziałbym nawet, za co ten kierowca został ukarany. Halo, halo. Słuchamy.
4: Odpowiadam na zagadkę, za co ten kierowca miał dostać mandat. Oczywiście za niewinność. I taka jest dobra odpowiedź. Aha. Klasyczna, że tak powiem. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Klasyczna odpowiedź za niewinność. No nie. No nie. Bit pisze nasz słuchacz, że zgodnie z prawem może pan odmówić przyjęcia mandatu. Dobra, z dziećmi jeżdżę od rana. No widzę, Bicie, że znasz fragment, ale... Ale chyba nie na tyle, żeby wiedzieć, za co on miał dostać ten mandat, bo przecież nie zawożenie dzieci. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, czekam i ja. Posłuchajcie raz jeszcze fragmentu.
5: Kto tu jedzie 50 na godzinę, co? Korkami się zajmijcie! O, pas przekracza linię!
6: To nie my stawiamy znaki.
7: Wzywam pana do nieużywania słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obraźliwe. Za dzisiejsze wykroczenie otrzymuje pan 500 zł.
5: Ile?
7: 500 zł, 10 punktów karnych.
5: Za co?
1: No właśnie, za co miał dostać ten mandat? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, a my jedziemy z kultem.

0: Tu na wesoło Adaśko pisze Adam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jak upłynąć ruch. I na przykład taki pomysł. Na czas korków powinny być rozkładane tymczasowe pasy mobilne. Oczywiście, że tak. Rozwijane. Tak jak w Ochocku asfalt zwijają, to mogliby rozwijać dodatkowe pasy. Zgadzam się absolutnie z tobą, Adamie. Nie rozumiem też, dlaczego auta premium muszą tłuc się buspasem za autobusami. Oczywiście mogłyby wyprzedzić te autobusy i dalej jechać buspasami, prawda, bez autobusów już. Te auta premium, które łamią również w Warszawie, jak widzę nagminnie, te zakazy poruszania się buspasami. Paliwo powinno być sprzedawane w marketach, w kanistrach, pozostać dwa razy w kolejce. A jeżeli ktoś wyprzedza, o to dobry pomysł, jeżeli ktoś wyprzedza, to powinien płacić wyprzedzanemu złotówkę. Wtedy ten wolniejszy z czasem był zbierał na szybszy samochód i w dłuższej perspektywie wszystko by się wyrównało. Jest to jakaś solidarność społeczna, oczywiście, że tak. Fajne pomysły. Kto ma inne? Halo, halo.
1: Witam, witam. Witam. A moim zdaniem, jeśli by każdy kierowca, niezależnie od kategorii prawa jazdy, przeszedł szkolenia typu ciemnia, typu psychotesty, typu innego rodzaju zadania, które później na drodze weryfikują, kto jak jeździ, to podejrzewam, że troszeczkę by było lepiej, bezpieczniej. A jeśli chodzi o kierowców, to na pewno 70 albo i więcej procent by odpadło. I może wtedy jakiś konsensus by się znalazł i może byłoby bezpieczniej. Pozdrawiam, Roman z Dużego.
0: Pozdrawiam, Romanie z Dużego. No na pewno jakby odpadli niektórzy, to by było mniej kierowców na drogach, w związku z tym mniej samochodów i mniej korków. A może wcale. 20 minut po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach, oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, i jedziemy dalej.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

No chyba pierwszy raz taka trudna zagadka mi się przydarzyła, ale są dobre odpowiedzi, dwie, dokładnie dwie dobre odpowiedzi. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców dawno nie było tak mało tych dobrych odpowiedzi, dlatego obydwaj panowie, którzy wiedzieli, za co ten pan został ukarany tym mandatem, mogą pozdrawiać kogo chcą poprzez aplikację, a ci panowie to Peter i Andy DeWuer. Peter napisał, że przekroczenie prędkości i taką sytuację także opisuje Andy, który pisał 500 zł i 10 punktów karnych za przekroczenie prędkości. Ten pan w stolicy jeszcze dodał. Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobra odpowiedź. Brawa dla was, drogi Peterze i Andy. I dodatkowo

0: 29 minut po godzinie 16. Kilka minut temu na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców pojawiła się taka piosenka Gaz na ulicach grupy Kult i ktoś napisał, że nie pasuje to do PRK, gdyż w radiu cały czas jest mowa o przepisowej jeździe, a piosenka namawia do szybkiej jazdy. Otóż nie. Uwaga, teraz będzie lekcja historii. Jakiś dżingiel by się przydał. Pa-pa, lekcja historii. Otóż Gaz na ulicach grupy Kult to nie jest piosenka namawiająca do szybkiej jazdy. Mówię całkiem serio. To jest piosenka wspominająca dawne czasy, wtedy kiedy milicja rozpylała gaz, żeby rozgonić demonstrantów, którzy chcieli walczyć o wolność waszą i naszą. Więc nie krytykujmy, to nie chodzi o szybką jazdę, tylko o to, że wtedy na ulicach polskich miast unosił się zapach gazu łzawiącego. I o tym jest ta piosenka. Okej, teraz już przechodzimy do informacji drogowych. Najpierw od was. Halo, dzień dobry.
1: Witam ponownie, Bartosz. Nie wiem, kurczę, dzisiaj mam jakiegoś pecha chyba. Aha. Niestety już trzeci raz dzwonię z informacjami o wypadku. Droga 81, tak zwana Wiślanka, odskoczyła w stronę Katowic, parę kilometrów za Skoczowem, to jest miejscowość Wiślica. Prawdopodobnie dość poważny wypadek, nie wiem czy nieśmiertelny. Droga jest całkowicie zablokowana, także omijajcie jak możecie w stronę Katowic. Dużymi się kierować najlepiej z Cieszyna na Pawłowicę.

0: Katowice od razu, albo na Bielsko i z Bielska na Tychy Katowice, aha, także pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Czyli,
0: i ostrożnie.
1: Czyli tam tą S1, a właściwie jedynką, tak? Lepiej niż 80-ką jedynką odskoczyła w stronę Katowic. Przypominam, całkowicie droga zablokowana, bo poważny wypadek. A co od nas Emina?
2: No, tylko właśnie już nie będę rapować, nie? Bo rzeczywiście jest sporo takich takim... no, złych rzeczy na drogach. Mhm. Nie wypada już chyba nawet.
1: Rapować, oczywiście, rapować. Że tak. Czyli nie Emina, tylko Emilia.
2: Emilia już teraz. Tak. Emina kiedy indziej.
1: Dobra, wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczniemy od ekspresowej szóstki, czyli województwo pomorskie, węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe. Na wysokości miejscowości Rotmanka, tam zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni i mamy taką sytuację już od 15. Tak jak podają służby, jeszcze do 17. Przynajmniej będzie problem z przejazdem przez S6. Natomiast... mamy też informacje z S5, to Rawicz-Bojanowo na wysokości miejscowości Izbice. 95. kilometr na trasie. Akurat to jest dobra informacja, ponieważ już nie ma utrudnień i został odblokowany lewy pas w kierunku Poznania. A przypomnijmy, że tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z barierami energochłonnymi. Także droga krajowa numer 55. Wracamy do województwa pomorskiego. Odcinek Malbork-Nowy Dwór Mazowiecki. Na wysokości Kamionki. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i ruch był naprzemienny. Jednak już od kilku minut tych utrudnień nie ma. No ale właśnie, też mamy oczywiście informacje od naszych słuchaczy cały czas.
4: Siemka, Piniu z tej strony. Słuchajcie, w Bydgoszczy, jak się wlatuje od strony Białych Wód, jest wypadek, wszystko stoi, także jak ktoś tam chce wjechać, to lepiej niech leci obwodnicą do innego wlotu. Pozdro.
2: Dziękujemy bardzo za informację. Jeżeli chcecie przekazać nam wiadomość, co się dzieje aktualnie na drogach, 22 513 11 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście 22 513 11 11 to numer telefonu dla tych analogowych słuchacza. Jeżeli jesteście cyfrowymi i macie aplikację, to poprzez aplikację równie dobrze możecie zgłaszać te informacje, nagrywając wiadomości głosowe, tak jak nasz słuchacz. Wracamy na tą 81, jak się domyślam. Halo, halo.
0: Witam ponownie. Jeszcze raz w sprawie tego wypadku, aha, na Wiślance. Tutaj jakby ktoś jechał od strony Cieszyna, od granicy, dużym samochodem przede wszystkim, to proponuję w ogóle nie zjeżdżać na Skoczów na 8.1 na Wiślankę, bo jest całkowicie zablokowana droga w Skoczowie, aha, na światłach i no niestety kierować się w stronę Bielska i dopiero z Bielska uderzać gdzieś w stronę Katowic, bo to nie ma sensu. Ewentualnie, tak jak mówiłem wcześniej, na Pawłowice się kierować zaraz za granicą, także... nie ma sensu się tu pchać, bo jest kocioł niesamowity.
1: Co słychać?
0: Także pozdrawiam i powodzenia.
1: To my pozdrawiamy, dziękujemy za informację. Przypominam, 81 Skoczowa w stronę Katowic jest całkowicie zablokowana, więc jeżeli jedziecie, no to do Bielska, tam jest S1, a potem jedynką w stronę Tychów. No i dalej, jak uważacie, albo w stronę Katowic, albo odbić S1 w stronę Jaworzna i dalej do punktu docelowego. Aplikacja czeka na wasze wiadomości. W każdej drogowej sprawie oczywiście możecie pisać. Cały czas jedziemy na wysokich obrotach. Różek.

Dlaczego w ogóle pytałem o to, jeżeli chodzi o ten mandat, o to przekroczenie prędkości? Bo dziś jest pewna rocznica, 20 dzień maja. Tylko że w 1899 roku, właśnie 20 maja, kierowca nowojorskiej firmy Electric Vehicle Company, Jacob German, tak się nazywał, został pierwszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych ukaranych za przekroczenie prędkości właśnie. Za przekroczenie prędkości. Uwaga, pędził zawrotne 19 km na godzinę, w strefie ograniczonej do 13 km na godzinę. Ja oczywiście to przeliczam z mil na godzinę.

No bo w Stanach Zjednoczonych wiadomo, to 12 mil na godzinę tyle pędził, czyli 19 km, w strefie ograniczonej do 13 km na godzinę. I dlatego zapytałem o to, że ten pan, który na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców tak rozgorączkowany nie chciał przyjąć mandatu, no to uczciliśmy w ten sposób tę wątpliwą rocznicę, powiem szczerze. A teraz w związku z tym, że Peter i Andy wiedzieli, że został ukarany za przekroczenie prędkości, no to mamy koncert życzeń. I Peter napisał w aplikacji, że chciałby pozdrowić wszystkich jeżdżących spokojnie oraz wszystkich szanujących siebie nawzajem kierowców. Oczywiście serdeczne pozdrowienia również dla małżonki Małgosi, córki Asi i syna Krzysztofa. Za chwileczkę będzie piosenka dla Małgosi, Asi i Krzysztofa, ale jeszcze Andy. Andy pozdrawia żonę Agatę. Dziś informuje, że przesiadł się na dwa kółka. Szczególne pozdrowienia dla kierowców, których w korku ciągnie do środka jezdni. Dla wszystkich kierowców przyjezdnych dróg i przejezdnych chyba miało być. Przejezdnych dróg i słoneczka. Pozdrawiam także całe PRK. Więc tak naprawdę głównie dla żony Agaty od Andiego, a dla żony Małgosi, córki Asi i Krzysztofa od Petera. Piosenka.

0: Tak sobie myślę, że jak ja uważam, że zagadka jest łatwa, to okazuje się trudna. Jak uważam, że jest trudna, to okazuje się łatwa. Oby tak było. Wczoraj było trudno, jeżeli chodzi o zadanie motoryzacyjne. Chodziło o karoka, przypominam, i dosyć długo sobie z tym... No, uporaliśmy się w końcu, w każdym razie, ale dosyć długo to trwało. Dziś mam nadzieję, że będzie łatwiej, chociaż... Chociaż mam wątpliwości.
1: Ale chyba fajnie, jak tak emocje narastają. Tak? Mi się wydaje, że jak zagadka jest taka trudniejsza, no to
0: jest lepiej?
1: Endorfiny się gdzieś tam wydzielają. Każdy chce po prostu
0: i adrenalina,
1: wygrać.
0: Prawda? Adrenalina, tak. Niech się wydzielają w takim razie endorfiny i adrenalina. Teraz zagadka motoryzacyjna. Przypominam, chodzi o skojarzenie z nazwą. Dziś chodzi o markę, nie model, tylko o markę samochodów. Gdy czytamy w Polsce nazwę tego samochodu, jakbyśmy czytali tak jakby po polsku nazwę tego samochodu, to wynika z niej, że samochód zjada Maxi Single.
1: O! Nie wiem, co powiedzieć.
0: No właśnie. Samochód zjada Maxi Single. Jak się nazywa ten samochód? Wczoraj trudna, dzisiejsza zagadka. Jak wam się wydaje? Trudniejsza czy łatwiejsza? Gdy czytamy w Polsce nazwę tego samochodu, to wynika z tej nazwy, że samochód zjada Maxi Single. Aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja też czekam na odpowiedzi, a Emilia czeka, żeby udzielić wam informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Od 2 godzin całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 81 w kierunku Katowic między miejscowościami Ochaby Wielkie i Wiślica. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe. Oprócz blokady w kierunku Katowic wiadomo, że nie można tam przejechać w tym momencie jednym pasem w kierunku Wisły. I niestety, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, są też osoby ranne, a dokładniej 2. Trasa S6 na Pomorzu między Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe. Tam osobówka zderzyła się z ciężarówką. Niemożliwy jest przejazd jednym pasem do Gdyni. To 344 km na wysokości Rotmanki. Jeszcze do 18 przynajmniej na miejscu służby będą usuwały te szkody po wypadku. W Wielkopolsce odblokowano natomiast już lewy pas ruchu. W drodze do Poznania, w pobliżu miejscowości Izbice, jeszcze przed 14 samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne i zablokował ruch. Przejezdna też jest już Krajowa 55 na Pomorzu, gdzie zderzyły się 2 osobówki między Malborkiem i Nowym Dworem Mazowieckim. Do tej pory policja prowadziła kierowców ruchem naprzemiennym, ale teraz nie powinno być już problemów z przejazdem przez krajówkę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie.

0: momencie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To była reklama.
3: No to wracamy do zadania, ostatniego dzisiejszego zadania, jeżeli chodzi o wysokie obroty i chyba trudnego, choć mogę się mylić. Pokombinujcie, uruchomcie szare komórki. Pytanie brzmi, chodzi o markę samochodu. Gdy czytamy nazwę tego samochodu po polsku po prostu, to wynika z tej nazwy, że samochód zjada maxi single. O jaką markę chodzi? Samochód zjada maxi single.

0: Dziś, przypominam, chodzi o markę samochodów. Gdy czytamy w Polsce nazwę tego samochodu, to wynika z tej nazwy, że samochód zjada maxi single. Tak brzmi podpowiedź, samochód zjada maxi single. A tutaj Anka z Cabrilla i Buszmenik razem jadą i twierdzą, że to Jaguar. Otóż nie, to nie jest Jaguar, ale dziękujemy za informację drogową, bo przy okazji Anka informuje, że karambol na Star Jedynce mamy w stronę Tczewa na wysokości Różyn i trasa jest nieprzejezdna. Jedynka w stronę Tczewa, Stara Jedynka, nie, a Jedynka na wysokości Różyn, nieprzejezdna trasa. Dziękujemy pięknie, Aniu. Tomek twierdzi z kolei, że to Kaszkaj. Nie, to nie Kaszkaj, bo Kaszkaj to jadłby Kaszkę, a nie Maxi Single, więc nie chodzi o Nissana Kaszkaja. Moim zdaniem to jest Volkswagen Golf, pisze Karolina z BMW. Nie, Karolino, to nie jest Volkswagen Golf. A dlaczego miałby być to Golf? Golf zjada Maxi Single? Być może jak ma zmieniarkę CD, prawda? I tam włożyłoby się i zjadł i nie oddał. I nie odtwarzał. Ale nie, to nie jest Volkswagen Golf. MG. Tutaj widzę, że ktoś napisał, że to jest MG. A, że MG. Nie, nie, nie, nie. To nie jest MG. Ale w tą stronę trzeba myśleć. Chodzi o markę samochodów. Przypominam dzisiaj, gdy czytamy w Polsce nazwę tego samochodu, to wynika z tej nazwy, że samochód zjada maxi single. Tak brzmi podpowiedź w zagadce motoryzacyjnej w wysokich obrotach. A tymczasem o 17 sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 17 najchłodniej w Kołobrzegu tym razem. Cały czas na północy kraju nad Polskim Morzem. Te temperatury niższe niż w innych rejonach. 12,7, niecałe 13 w Kołobrzegu i to jest najchłodniejszy rejon. Najcieplej w Kole i w Toruniu. I koło Torunia też. Koło Toruń to najcieplejsze miasta. 22,5 tam pokazują termometry. Chociaż w innych rejonach Polski też niewiele chłodniej, bo na przykład w Poznaniu 22,4, w Warszawie 21,8 pokazują termometry, czyli prawie 22 w Łodzi na przykład. Na Dolnym Śląsku we Wrocławiu też 22.

0: więc dosyć ciepły dzień mamy. A jaką noc? W nocy zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, jedynie w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze oraz wschodnią część Łódzkiego po wschodnią Małopolskę. Tam przewaga zachmurzenia małego, najładniejsza pogoda właśnie w tych rejonach. Postępująca od zachodu ku centrum kraju niestety strefa przelotnych opadów. Deszczu będzie nam troszkę przeszkadzała w jeździe. Początkowo w nocy możliwe także burze, a na wschodzie kraju także te burze, nie tylko od zachodu w stronę centrum. W drugiej połowie nocy z kolei synoptycy zapowiadają silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. I temperatura. Przeważnie od 8 do 11, ale na południowym zachodzie będzie trochę cieplej, 12 stopni Celsjusza, a na Pomorzu chłodniej, tam około 7. Wiatr pozostanie słaby i pozostanie zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fani Metaliki wracającym dziś z koncertu po upojnej nocy, jak się domyślam, prosili, no to nie mogę odmówić. W tym dla Tobo, między innymi innych naszych słuchaczy. Metallica, kłaniam się, Robert Kilenem.

0: No właśnie, my. Niektórzy pewnie woleliby o tej porze latać, zamiast jeździć, bo stoimy w korkach. 10 minut po godzinie 17. Mariusz Dąbrowski w studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Sporo utrudnień, prawda?
1: Tak, tak.
0: Posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S6 między Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe. Auto osobowe uderzyło w ciężarówkę. Zablokowany jest przejazd w stronę Gdyni. To 344 km na wysokości Rotmanki. Odblokowano lewy pas ruchu na trasie do Poznania w miejscowości Izbice. A tam auto osobowe wjechało w barierę energochłonne i zablokowany był ruch. Ogromny zator w Warszawie zaczyna się w Brwinowie i kończy w stolicy za mostem generała Grota-Roweckiego. Korek ma 13 km. Korki na południowej obwodnicy Krakowa na czwórce od samego węzła w Balicach po węzeł Kraków Południe. Na jezdni w kierunku Katowic. No, popołudniowy szczyt, powroty z pracy do domów, korki, jeszcze raz korki. Miejmy to na uwadze. Nie ma co się denerwować, trzeba swoje odstać, przeczekać

0: i spokojnie dotrzeć do domu. A spora dawka życzliwości sprawi, że będzie nam łatwiej w takich korkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to może w koreczku zastanowicie się nad rozwiązaniem zagadki. Przecież wszyscy, jak słuchamy PRK Polskiego Rady Kierowców, to znamy samochody, prawda? Dziś chodzi o markę samochodów. Gdy czytamy w Polsce nazwę tego samochodu, tak jakbyśmy po polsku ją czytali, to wynika z tej nazwy, że samochód zjada maxi single. O jaki samochód chodzi? Andzia z Międzyrzecza pisze, że chodzi o Forda S-Maxa, a że smaka ma, ale na S ma smaka, a nie na maxi singla. Seat to z kolei strzał Pitera, Seat Seat, a EAT, czyli EAT, a Piterze, no ale tu też EAT S, czyli zjadłby ten Seat S, a nie maxi singla. Jak nie Qashqai, to może Kia Ceed, bo trochę brzmi jak CD. Tomek proponuje taką nazwę. Nie, to nie chodzi o Kia Ceed. Jeszcze raz. Samochód zjada maxi single. Jak czytamy nazwę, to wynika z tej nazwy właśnie to. O jaki samochód chodzi, o jaką markę samochodu chodzi? Czekam na odpowiedzi.

0: No więc o jaki samochód chodzi tu? Próbują panie Andzia, może coś z Maxi? No nie, nic z Maxi. Karolina z kolei Nissana tutaj proponuje. Nie, to nie Nissan, ale już wiemy co to za samochód. Dzień dobry, pisze Zuzia z Brzozowa. Rozwiązaniem zagadki jest Jeep, ponieważ EP to jest płyta. Pewnie, że tak. Jeep, bo je epki. Tomasz też na to wpadł w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jakbyśmy po polsku przeczytali nazwę Jeep, to by było JEP, czyli je epki. Bardzo dobre rozwiązanie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W sprawie konkursu chodzi o Jeepa. JEP. Dziękuję, Jacek z Citroena.
0: Dziękujemy pięknie. Wpadłeś na to. Oczywiście

0: Oczywiście, ale nie tylko ty. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy chodzi o markę Jeep? Mhm. Pozdrawiam, Krzysiek Toyota.
0: Krzysiek z Toyoty wpadł także, że chodzi o markę Jeep. Wydaje mi się, że to Jeep, pisze Marcin Scaravelli, bo je epki. Jasne, że tak. Lukas nawet się roześmiał w aplikacji, że chodzi o Jeepa i takie skojarzenie było. Krzysiek z Gniezna, kolejna dobra odpowiedź i teraz jak zwykle powiem, kto był najszybszy. Jeep zawsze głodny i potrzebuje maxi singli. MS tak napisał w aplikacji jako pierwszy. No oczywiście, że tak. MS-ie tajemnicy czy drogi MS-ie, możesz pozdrawiać kogo chcesz, możesz napisać te pozdrowienia od ciebie, no oczywiście przeczytam i dołożymy piosenkę do nich, albo nagraj, jak wolisz. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali? Halo?
2: Samochód, który zjada maxi single, to oczywiście jeep.
0: Tak. A kto mówi?
2: Pozdrawiam, Marek.
0: Marek i MS, czyli dwaj panowie, a może MS to pani. No w każdym razie MS i Marek, macie prawo do pozdrowień. Możecie napisać, możecie nagrać te pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wysilili szare komórki i wpadli na tego Jeepa. Dlaczego w ogóle o tym Jeepie rzecz była w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców? Ano dlatego, że w 1987 roku, również 20 maja, czyli tak naprawdę dziś mamy rocznicę, co prawda nie okrągłą, ale mamy rocznicę, koncern Chryslera ogłosił przejęcie American Motors Corporation, czyli między innymi zyskał prawa do słynnej marki Jeep. Ot i wszystko.

0: A co to są epki? Epki, matko, chyba jestem za stary na te konkursy, Tomek z Wawy pisze. No właśnie nie, Tomku, mam nadzieję, że jesteś w wieku, który pamięta jeszcze epki. EP, to znaczy Extended Play, czyli taki większy singiel, maxi singiel po polsku to się nazywało. I stąd tam zagadka. Mariusz, pamiętasz epki?
1: Zacznijmy od początku. Dobra. Je co?
0: EP.
1: Pamiętam. Mnie zbitka słów z głosek się podobała, więc dlatego moje pytanie.
0: Tak? Tak. Czyli Jeep. Po angielsku Jeep.
1: Wszystko jest, jeśli wszystko dotyczy motoryzacji. Jakbyśmy nie zaczęli.
0: Zacznijmy teraz o tym, co się dzieje na polskich drogach dokładnie o 17.30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety dzieje się, bo idealną byłaby sytuacja, w której mógłbym powiedzieć, że plaża, że po prostu samochody pięknie sobie pomykają po naszych drogach. Nic się nie dzieje, przejezdność jest fenomenalna, tym bardziej, że aura jest taką, która sprzyja zmotoryzowanym, cudowna przejrzystość powietrza, piękne słońce, z tym, że statystyki mówią, że właśnie w takich warunkach, kiedy jest pogoda super, my kierowcy popełniamy tych błędów najwięcej, bo wydaje nam się, że w taki dzień nic nam nie grozi, nie ma żadnego poślizgu i tak dalej, dochodzi do całej masy zdarzeń. Autostrada A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła w Barłogu na 248 kilometrze. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, odcinek Warszawa Lotnisko, węzeł Puławska, 469 km. Zderzenie samochodu dostawczego z trzema autami osobowymi. W efekcie mamy zablokowany lewy pas w kierunku Terespola. Korek zaczyna się przed węzłem Opacz i trwa po Puławską. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe. W pobliżu Rotmanki na 345 km zderzenie auta osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Droga ekspresowa S8 i jej skrzyżowanie z trasą numer 50, odcinek Ostrów Mazowiecka Brok. W pobliżu Broku, na samym początku trasy, na jej pierwszym kilometrze, ciężarówka wjechała do rowu, blokując łącznicę z

0: Przemki z Krajową 50. Ruch możliwy przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. S8. Prawie że Warszawa. Od Mor po Annopol. Korek dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa nr 81. Odcinek Ochaby Wielkie Wiślica w pobliżu Ochabów Małych. Na 57. kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych. Droga krajowa nr 81 w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. W kierunku Wisły zablokowany jest jeden pas ruchu. Co dramatyczne, w tym wypadku na trasie nr 81 na 57 kilometrze dwie osoby zostały ranne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A propos tej 81, informowaliście oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców o tym wypadku i jeżeli jedziecie od strony granicy, to nie skręcajcie w nią, tylko jedyneczką, a później S1 w stronę, najpierw S1 w stronę Bielska-Białej, potem w stronę Tychów już jedynką. Tak możecie ominąć to miejsce, jeżeli w tamtą stronę się poruszacie. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie o tym, że możecie korzystać z aplikacji, możecie nagrywać, możecie pisać, możecie też dzwonić 22 513 11 11. A teraz już oddział zamknięty, obudź się, jedziemy.

20 dzień maja na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Mówiłem już, że właśnie 20 maja w 1899 roku kierowca nowojorskiej firmy Electric Vehicle Company Jacob German został pierwszym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych ukaranym za przekroczenie prędkości. I pomyśleć, że nie

W Stanach Zjednoczonych został ukarany za przekroczenie prędkości. Pędził wówczas w 1899 roku 19 km na godzinę w strefie ograniczonej do 13 km na godzinę. Mówiłem również o tym, że koncern Chrysler ogłosił przejęcie American Motors Corporation także 20 maja w 1987 roku, dzięki czemu przejął prawa do słynnej marki Jeep i tego dotyczyło oczywiście dzisiejsze jedno z zadań na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, ale jeszcze nie powiedziałem, że w 1947 roku również 20 maja pierwszy historyczny samochód marki Ferrari, Ferrari 125S odniósł pierwsze oficjalne zwycięstwo w wyścigu Rome Grand Prix. I tyle rocznic motoryzacyjnych mamy dzisiaj.

0: Za 10 minut będzie godzina 18. Jak wiecie doskonale, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, mamy fantastycznych gości czasem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wczoraj mieliśmy ekipę ze Śląska, która informowała o tym, co się dzieje na drogach na Śląsku, a dziś wyruszamy na północ Polski. Za chwileczkę na północ Polski wyruszy Mariusz Dąbrowski, a potem będzie niespodzianka. Słuchajcie uważnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na północy kraju, czyli w moim ulubionym regionie, nie będzie to pogranicze Kociewia i Kaszub, tylko Kaszuby. Bardzo dobre warunki do podróżowania, tak jak w całej Polsce. Wszędzie można znaleźć jakieś korki, jakieś utrudnienia. To na jednej z piękniejszych dróg wyznaczających granicę Kaszub, na drodze krajowej numer 20, cudowna sytuacja, jedzie się bez jakichkolwiek problemów.
0: I teraz po kaszubsku to samo, co się dzieje na 20?
3: Na 20, jak wacele, bardzo dobrze so jedzę, bez żadnych kwerków.
0: O, proszę bardzo, bez żadnych, to ja nawet zrozumiałem.
2: I taka sama sytuacja od Stężycy przez Kulkową Hutę aż po Sierakowice.
3: W nasie piękny stozie tylko siemści wse, aż do samych Strakłowic przez Klekowyto nie ma żadnych utrudnieniów.
2: I to wcale nie jest Radio Kaszebę, tylko Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście.
2: Dziękujemy za taką prezentację.
0: Mówimy w każdym języku. I nawzajem. Mówimy w każdym języku, bo jesteśmy na całym świecie. Tam, gdzie jest internet, jest PRK, Polskie Radio
2: tak
0: Kierowców.
2: Jest.
0: Wracamy na drogi.
2: Autostrada A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła w miejscowości Barłogi na 248 km. Awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. S2, południowa obwodnica stolicy, odcinek Warszawa-Lotnisko, węzeł Puławska, 469 km, zderzenie auta dostawczego z trzema autami osobowymi, zablokowany lewy pas w kierunku Terespola. Korek zaczyna się przed węzłem Opacz i ciągnie się po Puławską. Trasa ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe, w pobliżu Rotmanki na 345 km, zderzenie auto osobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. S8 i 50, odcinek Ostrów Mazowiecka Brok, w pobliżu węzła Brok, na samym początku trasy ciężarówka wjechała do rowu, blokując łącznicę drogi.

0: Drogi ekspresowe S8 z drogą krajową numer 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz przez węzeł Nagoszewo. S8 od Mor po Annopol, a więc zaczyna się przed Warszawą, ciągnie się praktycznie przez całą stolicę, tak jak wiedzie droga ekspresowa S8, aż po Annopol, czyli to końcówka stołecznego odcinka. Problem dla jadących w stronę Białegostoku. Jeden wielki korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to skoro mamy takich wspaniałych gości z Kaszub w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, to teraz po kaszubsku. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców.
5: Słuchita Polskiego Radia Kierowców.
4: No i wszystko jasne.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 już na luzie ze Zbyszkiem Zeglerem dzisiaj. Dzień dobry, Zbyszku.
1: Koncentruję w pełni, żeby być jak najbardziej na luzie.
0: No, ach, dobrze, dobrze, bo wiesz, koncentracja jest ważna. Luz musi być wystudiowany.
1: Dokładnie. Nie, będzie Dominik Dudek, bardzo fajny, młody wokalista. Młody jak młody, no już ponad 10 lat tak naprawdę jest w branży, natomiast niecałe 4 lata temu wygrał The Voice of Poland.
0: Czy to bardzo następca Shaking Dudiego?
1: Nie. I nie gra w piłkę na bramce też.
0: Nie.
1: Także
0: nie.
1: Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o skojarzenia via nazwiska, to nie. Natomiast jest bardzo zdolnym chłopakiem i te piosenki, które gramy i te piosenki, które zaprezentujemy, myślę, że to potwierdzą.
0: No to teraz zaprezentujemy piosenkę innego zdolnego chłopaka. Aha. Na 3 minuty przed godziną 18, a od 18 na luzie.

0: Ze świadomością, że najcieplej jest w tej chwili w Toruniu, 23 stopnie, a najzimniej w Kołobrzegu 12,4. Rozpoczynamy na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy oczywiście od prognozy pogody, która na najbliższe godziny jest następująca. W nocy będzie początkowo miejscami zachmurzenie duże, a wystąpią też zanikające opady deszczu, a na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie i na Warmii i Mazurach, na wschodzie oraz lokalnie w centrum także pojawią się burze. Początkowo, czyli tak do 23 do północy. W drugiej części nocy przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie będą się tworzyć mgły ograniczające widzialność do 300-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 12 stopni. Chłodniej na Podhalu może być nawet minimalnie około 5. Wiatr będzie słaby, będzie wiał z północnego zachodu w całym kraju. Dzisiejsze, jeszcze te bliższe godziny nam teraz będą stały pod znakiem drobnego gradu oraz porywów wiatru do około 60 km na Mazowszu, w takim pasie od Mazowsza po Lubelszczyznę. I lokalnie może spaść nawet 30 mm deszczu poza tym gradem, który się będzie pojawiał lokalnie. Więc końcówka dnia mokra.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zaczynamy na luzie, w którym dziś gwiazdą będzie Dominik Dudek, zwycięzca The Voice of Poland, który gra na wielu instrumentach, czy tak jak Prince. Tego się dowiemy po godzinie 19. Do 22 jedziemy razem. Paulina Olak, wydawczynią, Mariusz Dąbrowski już za niespełna 8 minut będzie przedstawiał wiadomości drogowe. Eldar Pedorenko całość realizuje. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Witajcie, dzień dobry, cześć. Pamiętajcie o aplikacji Polskie Radio Kierowców. Piszcie, nagrywajcie się, twórzmy razem nasze ulubione radio.

0: Druga piosenka w naszym dzisiejszym Na Luzie nosi tytuł Pierwsza. Ha, tak przewrotnie. Dokładnie 10 minut temu minęła godzina 18. Jak samopoczucie, Mariuszu?
1: Dziękuję. Czas może jest taki trudny, bo kilka smutnych rzeczy się przytrafiło w minionym tygodniu, w obecnym i w następnym też, ale musimy sobie radzić.
0: No tak. Show must go on, jak to mawiają. Tak. Czy na drogach bardziej jak w życiu, czy bardziej jak w show biznesie, że...
1: Słuchaj, myślę, trwać. Że dziś tak jak w show biznesie, to znaczy jest cudowne show wywołane przez piękne słońce, temperatura już taka bliska letniej, ale są miejsca, gdzie to dobre wrażenie może zostać przytłumione gwałtowną burzą, tak jest na Kujawach,
0: na Pomorzu.
1: Tak przed
0: chwilą właśnie mówiłem, nawet będzie od Warszawy, od Mazowsza po Lubelszczyznę, nawet teraz zaczynają się jakieś takie opadowe historie, łącznie z tym,
1: ostrożnie, ostrożnie. Tak. I jeszcze raz ostrożnie.
0: Dokładnie. Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 81, odcinek Ochaby Wielkie Wiślica w pobliżu Ochabów Małych na 57 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. Droga krajowa numer 81 w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana, w kierunku Wisły zablokowany jest jeden pas. W tym wypadku na krajowej drodze 81 ranne zostały dwie osoby. S8 od Mor po Annopol. Rzecz dotyczy Mazowsza, serca Mazowsza, jego stolicy, Warszawy, korek dla jadących w stronę Białegostoku. S8 raz jeszcze, ale tu w połączeniu z drogą krajową numer 50, odcinek Ostrów Mazowiecka-Brok. W pobliżu węzła Brok, na samym początku trasy, auto ciężarowe wjechało do rowu, blokując łącznicę S8 z krajową 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz przez węzeł Nagoszewo. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe. W pobliżu Rotmanki na 345 kilometrze zderzenia autoosobowego z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni.
0: Tyle od Mariusza Dąbrowskiego teraz, a o 18.30 słyszymy się ponownie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 21 minut po godzinie 18 wybieramy się do Wielkopolski, ale tym razem nie na autostradę specjalnej troski z opłatami takimi, że ho, ho, ho, ho, tylko do zajezdni, można by powiedzieć, bo najstarsze tramwaje przestaną wozić pasażerów w Poznaniu. MPK tamtejsze przygotowuje się do wycofania wagonów typu 105NA wyprodukowanych w 1975 roku. No bo szybciej niż planowano otrzymano nowe pojazdy wyprodukowane przez spółkę Modertrans. Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu mówi, że pożegnanie tramwajów 105NA zaplanowano na ostatni weekend maja.
1: Będzie można się przejechać tymi tramwajami. Jest planowany m.in. skład złożony z trzech wagonów, 105NA, no bardzo rzadko spotykany, bo najczęściej kojarzymy te tramwaje właśnie z takimi składami dwuwagonowymi.
0: Ostatecznie ponad półwieczne tramwaje przestaną kursować razem z nowym letnim rozkładem jazdy na początku wakacji. W sensie zacznie obowiązywać nowy letni rozkład jazdy i przestaną jeździć te stare tramwaje, do których pewnie niektórzy mogą mieć sentyment. Ja pamiętam, że jak były wycofywane w Warszawie stare tramwaje, te, które nie były niskopodłogowe i w których można było w drugim wagonie siadać tak jak motorniczy, bo one miały wymontowywaną taką część kabiny, dzięki której można było prowadzić, no to tam nawet jakieś protesty się pojawiały. Myślę, że aż tak sentymentalni poznaniacy nie są, ale no pewnie będzie to zamknięcie pewnego etapu i komuś tam się łezka wokół zakręci, ale uwierzcie mi, te nowe, niskopodłogowe, cichsze i bardziej komfortowe naprawdę dają radę i są

0: Kora skończyła śpiewać dokładnie o godzinie 18.30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym wiecie doskonale, że mamy aplikację, która się tak samo nazywa jak my, czyli Polskie Radio Kierowców, i w niej możecie też podpowiadać innym kierowcom, czego uniknąć na drogach, żeby jechać komfortowo, bezpiecznie i na luzie. O, taki zestaw. Mariusz Dąbrowski też to wie i teraz to powie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od dobrej wiadomości. Skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki na 345 kilometrze, gdzie po zderzeniu auto osobowego z ciężarówką zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni. Autostrada A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła w Barłogach na 248 kilometrze. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy. Odcinek wyznaczony węzłem Warszawa-Lotnisko i węzłem Puławska, 469 kilometr. Tam doszło do zderzenia auta dostawczego z trzema samochodami osobowymi. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Korek zaczyna się przed węzłem Opacz i trwa po Puławską. S8 od Mor po Annopol, korek dla jadących w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trochę w kontekście tego, o czym mówiliśmy w sprawie pogody, powołując się na raporty synoptyków, przepowiednie, że się dzieje, że będzie się działo. Słuchacz, stały słuchacz Polskiego Radia Kierowców, Tomek z Dużego, napisał tak dla żartu i śmiechu. Jestem w Lubelskim i żadnych chmur nie ma ani na północ, ani w kierunku Wisły, a serio całe niebo nad Kraśnikiem bezchmurne. No super, no to tylko się cieszyć, że się nie sprawdziły te przepowiednie, aczkolwiek... Burza przychodzi znienacka, to jedno. Drugie, no jeszcze te godziny ustalone przez meteorologów, czyli tam do godziny 21, 22, nie nastąpiły. 18.32,5. Teraz u nas zespół Mysłowic. Oczywiście nie życzę nikomu, szczególnie

0: Justin Murph, jedyna w swoim rodzaju, Got a Hold za nami. Za 20,5 minuty będzie godzina 19. Po godzinie 19 Dominik Dudek u nas, ale wcześniej, no tak fajnie na Wielkopolsce, z tymi tramwajami, to sprawdzimy też Dzień Pszczół, bo w Poznaniu słodko-gorzki, tak o Światowym Dniu Pszczół mówi prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Krzysztof Witwicki. Nazywa się pan prezydent i zwraca uwagę, że przez ostatnie dwa lata w Wielkopolsce ubyło pszczelarzy zawodowo zajmujących się produkcją miodu. Dodaje, że to efekt tańszej zagranicznej konkurencji.
1: Z ceną jest niedobrze w tych marketach. Jak może pszczelarz konkurować, skoro miód z zagranicy kosztuje 1 euro, a u nas w skupie nawet chcą nam dawać no, lekko ponad 10 zł.
0: Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Jan Grabkowski zachęca, by przy zakupie zwracać uwagę na pochodzenie produktu, w sensie miodu, i wybierać ten z Wielkopolski.
2: Był taki moment, mówimy tu o napływie miodu z Ukrainy, teraz to się już na pewno zmieniło, ale te zagrożenia cały czas są. Dlatego ten apel, żeby zwracać uwagę na to, co kupujemy.
0: Pszczelarzy z Wielkopolski wspiera finansowo Urząd Marszałkowski. Do 28 maja można też otrzymać pokarm dla pszczół, za który zapłaci samorząd wojewódzki. No bardzo cenna inicjatywa, godna pochwały. Ja tylko tak nieśmiało zasygnalizuję, żeby zwracać uwagę, żeby ten miód był polski, a nie tylko wielkopolski, bo jest tak wiele alternatyw nawet spoza Unii Europejskiej, że chyba warto, żebyśmy po prostu doceniali to, co mamy, prawdziwe, niesztuczne, z polskich pasiek, i wtedy będą wszyscy zadowoleni.

0: Zalia nie dość, że piękna, to jeszcze pięknie śpiewa i jeszcze ma piękne piosenki. Kumulacja po prostu wszystkich nieszczęść. Za 10 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście żartowałem. No, Zalia cudna, piękna i mam nadzieję, że niedługo przyjdzie do, na luzie. Natomiast zachęcam do tego, żebyście korzystali z aplikacji Polskie Radio Kierowców, bo dzięki temu mamy kontakt. Można się komunikować z nami i poprzez wiadomości tekstowe i głosowe, więc korzystajcie, proszę. Skoro minęła 18.50, jest już Mariusz Dąbrowski w studiu, to słuchamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła w Barłogach na 248 kilometrze. Awaria ciężarówki, w efekcie zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Dobre informacje płyną z drogi ekspresowej S2 z odcinka Warszawa-Lotnisko, węzeł Puławska. 469 km, zderzenie auta dostawczego z trzema autami osobowymi. Zablokowany lewy pas w kierunku Terespola był, bo służby informują, że to utrudnienie już przestało być aktualnym. No, ale korek wciąż jest i korek jest od węzła Opacz po węzeł, prawie że po węzeł Warszawa Południe, a więc zmniejszył się ten korek. Nie ma już także utrudnień na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki na 345 kilometrze. Natomiast wciąż są kłopoty na S8 w miejscu, gdzie na węźle Brok ta trasa łączy się z 50. To jest odcinek Ostrów Mazowiecka. Brok, pierwszy kilometr trasy, ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowana jest łącznica z S8 na drogę krajową numer 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. S8. Raz jeszcze, od Mor po Annopol w Warszawie, korek dla jadących w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po godzinie 19 Dominik Dudek u nas, gwiazdą dzisiejszego Na Luzie będzie, a teraz gwiazda, no też z ukochanej w pewnym sensie przez Dominika Dudka, zresztą zweryfikujemy po 19. Marshmello w każdym razie w swoim najnowszym, chyba już można mówić, przeboju Where We Go, teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie.

0: Baranowski z czasów, kiedy jeszcze był po prostu Baranowskim przez V, teraz już z imieniem i nazwiskiem występuje, ale ma trochę takie może mniej przebojowe piosenki, no takie nie tak bardzo radiowe. No. Wojciech Baranowski u nas był, opowiadał o swoich przygodach z Oplem między innymi, a przed chwileczką wybrzmiała jego piosenka Czułe miejsce. I minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców trwa audycja Na Luzie. Czas na prognozę pogody na jutro. Musimy wiedzieć, w jakich okolicznościach meteorologicznych przyjdzie nam się jutro zmagać się z rzeczywistością, jak będziemy jeździć. Wcześniej jeszcze tylko powiem, że w tej chwili najzimniejszym miastem w Polsce jest Ustka, 12,4 stopnia, a najcieplejszym Katowice, 22,4, odczuwalna 22 w Katowicach. Najzimniej odczuwalnie jest na Helu, w Helu tylko 10 stopni. Wracając do jutrzejszej prognozy pogody. W ciągu dnia będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, szczególnie po południu, gdzie wystąpią przelotne opady deszczu. W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, Opolszczyznę i Górny Śląsk będą też opadom towarzyszyły burze. W czasie tych burz prognozowane jest jakieś 20 mm na metr kwadratowy deszczu. Możliwy też będzie mały grad, powiedział synoptyk. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 19 do 24 stopni. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich oraz w centrum, czyli bliżej 22-24. Chłodniej natomiast na wybrzeżu oraz w dolinach górskich od 11-13 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu miejscami porywisty. Przeważnie z północnego zachodu powieje, w czasie burz porywy do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców już za kilkanaście minut spotkamy się z gwiazdą dzisiejszego wydania Na Luzie, z Dominikiem Dudkiem, a audycję realizujemy dzisiaj w składzie wydawczyni Paulina Olak, realizator Eldar Pedorenko, serwisy drogowe Mariusz Dąbrowski. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam, bądźmy razem do 22.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce.
4: I wyjątkowe samochody.
3: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
4: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
5: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
3: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
2: To była autopromocja. Last day.

0: Już 10,5 minuty po godzinie 19, więc najwyższa to pora, żeby sprawdzić, czy jeździ się po polskich drogach w tej chwili bardziej komfortowo niż 20 minut temu. Wie to Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niby 20 minut, a jednak robi różnicę. Tak, jeździ się bardziej komfortowo, jest mniej utrudnień. Korki, o których opowiadam od kilku godzin, zmniejszyły się. A więc ten popołudniowy, wchodzący wieczorny szczyt komunikacyjny po prostu przestaje istnieć i bardzo dobrze. Ale są takie kłopoty, które są od kilku godzin i trwają. Tak jest na przykład z autostradą A2. Między węzłem Sługocin a węzłem Modła w Barłogach na 248 km awaria ciężarówki. Wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma już utrudnień na S2, na fragmencie południowej obwodnicy Warszawy, na odcinku węzeł Warszawa-Lotnisko węzeł Puławska na 469 km, gdzie przypomnę, po zderzeniu auta dostawczego z trzema autami osobowymi zablokowany był lewy pas w kierunku Terespola. No i korek był zaczynał się właściwie przed węzłem Opacz, a kończył się przy wjeździe do tunelu autostradowego. W tej chwili pas został odblokowany, korek jest od węzła Opacz po Paluch. Skończyły się kłopoty na S6 na odcinku węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki na 345 km i nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 81 na odcinku Ochaby Wielkie Wiślica w pobliżu Ochabów Małych na 57 km, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Problemy były na jezdni w kierunku Katowic, która była całkowicie zablokowana. Trasę odblokowano i już droga nr 81 jest przejezdna. S8 w Warszawie od Morpła, Nopol, spowolnienia, korek dla jadących w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jest już

0: Dominik Dudek, za chwilę zaczniemy spotkanie z artystą, ale wcześniej posłuchamy piosenki artysty z Wielkiej Brytanii, który miał strasznie wielkiego pecha, ale w którymś momencie zdaje się, że naszemu gościowi pomógł. Za momencik posłuchamy Edwina Collinsa, a później Dominika Dudka.
1: Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Piosenka, która nie powinna się kończyć. Ja postuluję, żeby ten utwór miał wersję 7.55, a nie 3.55, żeby ta solówka Edwina Collinsa w końcówce wybrzmiała. Zgadzasz się, Dominiku? Dominik Dudek w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie.
1: Tak, a ja słyszałem jak Edwin to śpiewa na żywo. I nawet grałem pewnie... mu na gitarze, jak on to śpiewał.
0: Nie do wiary. A jest jakaś taka wersja, gdzie ta solówka nie jest wyciszona?
1: A nie wiem w sumie.
0: A spytaj go.
1: A może spytam.
0: Bo macie kontakt, to nie jest mamy tak, kontakt, że no? Pojechałeś tam ile? 3 lata temu? 4, 5?
1: No to było z 5 lat temu już, ale jeszcze niedawno gadaliśmy, więc
0: a w jaki sposób nawiązuje się kontakt z legendą brytyjskiej muzyki alternatywnej?
1: Wiesz co, wtedy jak jeszcze byłem nieznanym totalnie artystą i muzykiem bardzo jakimś tam niszowym, poznałem takiego Toma, który wysłał do Edwina po prostu nasze nagrania i jemu tak to się spodobało, te demówki, że zaprosił nas do Szkocji.
0: A to był ten zespół Redford jeszcze?
1: Tak, to był ten zespół Redford.
0: Którego nie można znaleźć w ogóle
1: nigdzie
0: muzyki.
1: Którego nie można, na Spotify można trochę znaleźć.
0: Aha,
1: i ta płyta nigdy nie została wydana oczywiście, ale polecieliśmy do Edwina, nagraliśmy płytę, siedzieliśmy nad morzem, piliśmy browary, rozmawialiśmy o muzyce. Edwin opowiadał, jak to grał trasę koncertową w 186 krajach po całym świecie, po tym jak wydał A Girl Like You, więc no niesamowite historie. W ogóle jego studio jest wspaniałe, posiada niesamowitą kolekcję mikrofonów, gitar i wszystkiego, czego co można sobie wymarzyć tak naprawdę, więc niesamowita przygoda dla nas.
0: Ale nic z We Are Young But Only Once nie nagrywałeś u niego, to wszystko się już działo
1: nie.
0: U ciebie.
1: Żadna z tych piosenek też nie była nagrywana u niego. Tam, ten album, który tam nagraliśmy u niego, leży sobie w szufladzie i czeka. Nie wiem na co jeszcze, ale może
0: to
1: kiedyś.
0: Do tego dojdziemy.
1: Może kiedyś reaktywuje Redford.
0: No właśnie, bo to wiesz, nigdy nie mów nigdy. Natomiast łączy was jedno, problemy zdrowotne, szczęśliwie twoje nie aż tak poważne jak Edwina Collinsa, ale na początku roku pojawiła się niepokojąca informacja o arytmii i twoim pobycie w szpitalu. Nie było dalszych konsekwencji? Wszystko już jest okej?
1: Wiesz co? Tak, jest okej teraz, biorę sobie leki.
0: Masz coś? Nie, bo właśnie się zastanawiałem, bo po takim poważnym zdarzeniu to zazwyczaj są konsekwencje.
1: Tak, było to dla mnie dziwne, czułem się dziwnie. I nawet jak, na szczęście ja mam w domu lekarza, bo moja narzeczona jest lekarzem, za chwilę żona. I ona jakby szybko podjęła decyzję, że jedziemy do szpitala. I ja pamiętam, że w samochodzie już, ja prowadziłem samochód, ale zacząłem dyleć w tym samochodzie, więc szybko się zmieniliśmy. I ona prowadziła dalej i ostatecznie nic wielkiego takiego się nie działo. Mam arytmię po prostu serca i biorę po prostu leki. Więc teraz jest w miarę okej, ale wtedy wydawało mi się takie drastyczne. Bo tak trochę miałem całe życie przed oczami nagle. Niby wiadomo, no jakby... W takich sytuacjach myślę, że każdy tak trochę myśli o całym swoim życiu, co zrobił, co mógł zrobić jeszcze. Na szczęście jestem cały i zdrowy.
0: A może wolniej powstało po tym zdarzeniu?
1: Może wolniej powstało przed tym zdarzeniem.
0: Aha.
1: Ale jakoś tak sobie wyśpiewałem, że ta premiera była zaraz blisko tego.
0: Posłuchajmy w takim razie. I tak słuchacze i słuchaczki Polskiego Radia Kierowców doskonale znają tę piosenkę, bo jest u nas na najwyższej rotacji w tej chwili, ale myślę, że nigdy za wiele. Może wolniej. Dominik Dudek, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: mamy dzień. W klipie Dobby Good pytam Dominika Dudka, który śpiewał Morze Wolnie. Ja teraz jest przed mikrofonem u nas w Polskim Radiu Kierowców. W klipie Dobby Good pamiętasz, jakim jeździsz samochodem?
1: O, Mercedes. To też była C-klasa.
0: Ale na początku Honda Civic z lat 90.
1: A, to też był, pomyliły mi się klipy, tak, to była Honda. To była Honda Civic. Klipy pomyliły
0: mi się. To twoja? No właśnie, bo tu Mercedesa nie ma, tam jesteś w sklepie.
1: Tak. Honda.
0: Twoja ta Honda?
1: Nie, akurat była pożyczana.
0: Aha. A jaki był twój pierwszy samochód po zdaniu prawa jazdy?
1: Mój pierwszy samochód po zdaniu prawa jazdy, niech sobie przypomnę. Taki pierwszy, którym jeździłem, to był Citroen C3.
0: O, jak Justyna Staczkowska.
1: I to był fajny samochód, bardzo lubię nim jeździć.
0: Justyna mówi, że to była jej puderniczka. Wspomniała C3.
1: Może nie był jakiś taki męski ten samochód, ale bardzo dużo kilometrów nim zrobiłem, fajnie się jeździło.
0: No silniki mają zawsze dobre, tam no, tylko ten silnik, z elektryką się.
1: Nic się tam nie działo.
0: A który to był, ten 1.6?
1: To był 1.6 HDI, aha. No.
0: O, no to do czołgu samochód. Tak. Silnik do czołgu, no, tylko do takiego mini. A teraz czym jeździsz, bo to jest pytanie, teraz, z którego powinniśmy zacząć.
1: Tak teraz jeżdżę Mercedesem C-klasą W206, czyli tym najnowszym w sumie. Mm-hmm.
0: No i jak? Jakościowo? Bo tam niektórzy twierdzą, że już to hasło, że bez gwiazdy nie ma jazdy, to
1: zrobiłem
0: można...
1: nim 80 tysięcy kilometrów przez 2 lata.
0: O, no to sporo.
1: Więc całkiem dużo i mogę się wypowiedzieć na temat tego samochodu.
0: No.
1: I miałbym dużo do powiedzenia. Nie wiem, czy wszystko chcę mówić, ale parę razy tam gdzieś byłem na serwisie.
0: Aha.
1: Z tym samochodem, ale jeżeli chodzi o jakieś silnikowe rzeczy, bez zarzutu.
0: Aha.
1: To zawsze były jakieś takie raczej inne drobnostki, może bardziej elektronika czy coś takiego, nie? Bo sam silnik i technicznie nigdy nic się z tym samochodem nie wydał, nigdy mnie nie zawiódł na drodze i tak dalej, więc jakby...
0: A oleju dolewasz wcześniej? W sensie wymieniasz go poniżej tej zalecanej przez producenta kilometrówki?
1: Tak jak producent. Wszystko jak producent. Wiem, okay. że powinno się tam co 10 tysięcy pewnie.
0: No podobno.
1: No ja tam wymieniam co 17, co 18 tysięcy. Czyli tak parę tysięcy poniżej tego, co zaleca. I nie wiem, na razie nic się nie dzieje. Mam 80 tysięcy.
0: A to diesel jest?
1: To jest benzyna. To jest w ogóle 1.5. Tak, Mercedes montował 1.5.
0: Ale jakimś elektrycznym chyba jeszcze.
1: Tak, to jest mild hybrid. I w ogóle sobie tak myślałem, jak kupowałem ten samochód, że kurczę, 1.5 w takiej C-klasie. No trochę nie fajnie, nie? Ale no, bo podobne w sumie samochody BMW 3 i Audi A5, no mają te dwulitrowe silniki, tak. Ale szczerze mówiąc, ten silnik mega dobrze pracuje w tym samochodzie. I naprawdę,
0: no szczególnie, że jest złączony.
1: I naprawdę, jeżeli chodzi o jazdę na autostradzie, jakąś szybszą jazdę dynamiczną, to on sobie świetnie radzi. I w ogóle po mieście naprawdę sobie świetnie radzi, ale no chyba będę chciał wymienić ten samochód może za niedługo. Zobaczymy, co moja Ola powie na to, nie wiem.
0: A słuchaj, to jest samochód, w którym dzięki tej mniejszej pojemności już jest zauważalna oszczędność paliwa, bo no po to się kupuje hybrydę, prawda?
1: Wiesz co, to jest mild hybrid, więc tam ta hybryda tak, no, może trochę naciągana, ale
0: tak.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o jazdę autostradą, to tak przy 140 potrafi spalić 6-6,5 litra, więc to jest spoko.
0: No to tak. To
1: już, ale jeżeli chodzi o jazdę po mieście, tu po Warszawie, no to znacznie więcej.
0: A.
1: Znacznie więcej.
0: Tak, znacznie.
1: Potrafi nawet 10 litrów spalić.
0: Okej. Okay. No dobrze. Interesujesz się motoryzacją. To nie jest tak, że tylko siedzisz w nutkach.
1: Kocham. Wszystkie sezony Top Gear obejrzałem 2 albo 3 razy. Wszystkie
0: Ale te po Hammondzie, Mayu i Clarksonie też?
1: Tamte trochę mniej. Te pierwsze sezony oglądałem, potem już trochę mi się przestało podobać, przerzuciłem się na Grand Tour.
0: Poważnie?
1: Tak.

0: Potem Grand Tour cały obejrzałem też chyba z dwa razy, więc dużo. Ja cały czas na YouTube oglądam jakieś motoryzacyjne rzeczy i tak dalej, więc jestem wielkim fanem.
1: A zdarzyło ci się w takim razie, że jesteś fanem też motoryzacji, jeździć po torze? Jak,
0: Ostatnio byłem na takim offroadzie, więc jeździłem terenówką po górach i dziurach.
1: Okej. A jaką?
0: To był akurat Patrol. Nissan Patrol.
1: A, no to konkretna terenówka.
0: Tak, wielkie koła miał.
1: No dobrze, Dominik, powiedzieliśmy o tym Bigood. Proponuję, żebyśmy posłuchali ciebie w wersji Language i po serwisie drogowym po 19.30 wracamy do rozmowy.

0: Be Good, Dominik Dudek z albumu We Are Young But Only Once. O tym tytule też porozmawiamy, ale za chwilę, bo teraz już sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2 między węzłem Sługocin a węzłem Modła w Barłogach na 248 km po awarii ciężarówki wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma już w ogóle utrudnień na S2 na południowej obwodnicy stolicy, a więc jazda zarówno od węzła Konotopa w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i od węzła Lubelska po węzeł Konotopa nie nastręcza żadnych problemów. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Juszkowa na 346 km. Awaria lawety, zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. S8 i Krajowa 50, odcinek Ostrów Mazowiecka-Brok w pobliżu węzła Brok. Na początku trasy na jej pierwszym kilometrze ciężarówka wjechała do rowu, blokując łącznicę z ekspresowej na Krajową. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz przez Nagoszewo. S8 w Warszawie od koła po Marymont Korek. A poza tym apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy, oczywiście o jazdę z włączonymi światłami, mijania światła dzienne zostawmy sobie na pełnię lata. Jedziemy z odpowiednią, bezpieczną prędkością i oczywiście z bezpiecznym odstępem od poprzedzającego nas auta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za niespełna 28 minut będzie godzina 20. Słuchajcie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj z Dominikiem Dudkiem w roli głównej. Bardzo ci dziękuję za przybycie w bardzo szczególnym czasie, bo zdaje się, że za tydzień bierzesz ślub, tak? Czy za dwa?
3: Za półtorej tygodnia.
0: Aha. Bardzo dziękuję.

0: że wygospodarowałeś czas dla nas w tej chwili. A rok temu wydałeś debiutancką płytę, nawet chyba dokładnie rok temu. Intryguje mnie tytuł We Are Young But Only Once. No, znakomity tytuł. Im bardziej nie jestem młody, tym bardziej, wiesz, ta refleksja mnie dopada, ale no ciebie, młodego chłopaka, skąd taka dalekowzroczna obserwacja, skąd ten tytuł u 20-parolatka?
1: Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie pamiętam też, jak doszedłem do tej, do nazwy tej płyty, ale pamiętam, że najpierw powstała piosenka We Are Young But Only Once. Mm-hmm. I to jest jedna z moich ulubionych piosenek na płycie. I tak samo jak tobie, tak bardzo mi się podoba ta nazwa, że postanowiłem tak nazwać swoją płytę debiutancką. No ale tak, wiesz, ja niby jestem młody, ale jedną nóżką trochę już jestem taki starszy.
0: A ile masz lat?
1: No, mam 32 lata.
0: 32.
1: Więc,
0: no to tak.
1: Więc już nie jestem już takim mm-hmm. młodziuteńki, nie? Już tak, tak trzeba trochę myśleć o, wiesz, o tym, no, o życiu, nie? Mm-hmm. Więc jakby, znaczy o życiu. Nie mogę już sobie tylko pozwolić na zabawę. Powoli zaczynam myśleć o rodzinie, o domu mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc ja ogólnie bardzo dużo różnych refleksji w swoim życiu. Też poznałem bardzo dużo dojrzałych ludzi w swoim życiu. Między innymi nawet taki Edwin, z którym miałem okazję gadać wiele razy. I tak dochodzę do wniosku, że to zdanie jest tak prawdziwe i tak naprawdę dotyczy i młodszych, i starszych, i wszystkich, że jest po prostu przez to, że jest tak bardzo uniwersalne, wydawało mi się, że jest idealną nazwą na moją debiutancką
0: płytę. Wiesz, jak się ma te 20 czy 30 lat, to tylko ta pierwsza część jest ważna. We are young, świat należy do nas, wszystko możemy zrobić. A refleksja, ale tylko raz jesteśmy młodzi, to przychodzi, wiesz, bardziej po 40-50, więc fantastyczne podejście. Co się wydarzyło przez ten rok? Zadowolony jesteś?
1: Co się wydarzyło przez ten rok? Czy jestem zadowolony? Ze swojego życia jestem absolutnie zadowolony. Jakby przede wszystkim...
0: Z samochodu? Przepraszam.
1: Pomidor.
0: Okej.
1: Okay. Przede wszystkim mogę żyć z muzyki. To jest coś, o co walczyłem bardzo, bardzo wiele lat. I w tym momencie... jakby mogę żyć z tego, co robię, czyli bycie muzykiem. To jest wspaniałe uczucie.
0: Sezon już zaczęty, koncertowy, grałeś już wiosną?
1: Przez te przygotowania, znaczy grałem początkiem wiosny, ale przez te przygotowania do ślubu trochę właśnie teraz nie gram koncertów, ale już w czerwcu są pierwsze, mhm. więc spoko. Także, no...
0: Co się wydarzyło przez ten rok? To było tylko koncertowanie?
1: Zaraz po płycie zagrałem strasznie dużo koncertów. Mm-hmm. Zagrałem strasznie dużo koncertów, zagrałem swoją pierwszą trasę koncertową na jesień i mieliśmy kilka soldoutów, między innymi w Krakowie sprzedaliśmy ponad 500 biletów, co też jest fajnym wyróżnieniem dla mnie, bo jednak ludzie chcą przychodzić na mój koncert i chcą słuchać moich piosenek, więc jakby dużo różnych fajnych rzeczy się zadziało. Też wydałem po drodze kilka singli, także jest okej. Okay. Teraz jakby jestem w takim momencie, że dużo się dzieje u mnie w prywatnie, ale też jakby nie mogę zapominać o swojej karierze i pracujemy nad nowymi piosenkami, myślimy o kolejnej płycie. Więc jakby...
0: A jest sens w ogóle, bo ja byłem, powiem ci szczerze, trochę zaskoczony, że ty tak dążyłeś do wydania tej płyty. No nawet Perfect nie wydaje w tej chwili płyty, tylko mhm. single. Generalnie jest jakiś imperatyw do tego, żeby mieć fizycznie ten nośnik, żeby to zebrać wszystko razem? Po co ci to?
1: To jest świetne pytanie w ogóle.
0: Dziękuję.
1: To jest świetne
0: Czyli
1: pytanie.
0: Czyli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć?
1: Wiem, jak na nie odpowiedzieć. Oczywiście, okay. że wiem. Wydaje mi się, że płyta, taka fizyczna płyta i w ogóle płyta, czyli zbiór tych piosenek artysty, jest fajną wizytówką artysty. I świetnie jest mieć single i prawdopodobnie single dzisiaj są dużo ważniejsze niż płyta. Bo wiadomo, sprzedaż płyt drastycznie spadła, chyba że myślimy o winylach, to może nie. A jeżeli chodzi o płytę, no to właśnie. Jeżeli chodzi
0: Chociaż,
1: o...
0: wiesz co, kompakty też w Polsce mają zwyżkującą sprzedaż. To taki paradoks.
1: Wydaje mi się, że ja jako artysta bardzo chciałem wydać płytę, chciałem mieć ją w ręku, chciałem, żeby to była moja wizytówka, chciałem, żebym, nie wiem, pojadę na koncert, chciałem, żeby moi fani, nie wiem, żebym mógł się podpisać na swoim albumie i, mm-hmm. i dać mojemu fanowi płytę. To jest coś, czego ja jako artysta potrzebuję. Nie wiem, czy ja bardziej potrzebowałem tego albumu, czy moi fani bardziej potrzebowali, no, ale wiesz, mam nadzieję, że
0: można
1: oboje.
0: Podpisywać, nie? Przepraszam, ale są artystki czy artyści, którzy mają na merchu produkty spożywcze czy koszulki. muzyki. No. Czyli ty po prostu masz starą duszę, tak?
1: Ja w ogóle jestem trochę stary rock'n'rollowiec jeszcze, nie wiem. Pamiętam, jak miałem 20 parę lat, to zawsze mi się

0: marzyło być po prostu gwiazdą rocka, nie? I stąd te wszystkie moje wypady do Londynu, wypady do Wielkiej Brytanii i próby podboju albo próby czegokolwiek tak naprawdę. I prawdopodobnie gdyby nie COVID, to może byłbym w innym miejscu zupełnie, ale przez ten COVID niestety musiałem wrócić do Polski, chociaż tam się przeprowadziłem w ogóle do Londynu. I fajne znajomości.
1: Ale tam. Czy ty tam będąc zajmowałeś się muzyką?
0: Ja w ogóle razem ze moim zespołem jeździliśmy tam, graliśmy koncerty i ja miałem w planach w ogóle, ja poznałem fajne osoby tam. Bardzo różne osoby i ten...
1: Poza Edwinem Collinsem.
0: Poza Edwinem Collinsem, tak. I ten Tom, czyli ta osoba, która mnie tam też ściągnęła, też znała kilka osób, które chciały pomóc, między innymi, nie wiem, gitarzysta The Verve albo członek zespołu Basement Jacks też jakby słuchał tych numerów i oni chcieli pomóc, ale no właśnie przez COVID musiałem wrócić. Musiałem wrócić niestety i to wszystkie jakby to tak długo trwało, że przez te 2 lata po prostu to wszystko gdzieś tam poszło
1: no wiadomo,
0: w zapomnienie.
1: Dzięki.
0: A potem już po prostu Voice i ja trochę zapomniałem o tym Londynie, nie? Jakby jest mi tutaj super, nie wiem, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie to i myślę, że niejedna kariera została zaprzepaszczona niestety przez COVID i jakby
1: o,
0: tak niestety
1: wiele
0: jest,
1: się
0: nie?
1: też skończyło, takich,
0: tak,
1: które
0: takie,
1: trwały.
0: Takie niestety jest życie i to też jest jakieś nauczenie.
1: Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Od kiedy jesteś? To jest o twojej żonie przyszłej?
0: Tak.
1: Posłuchajmy w takim razie o pani Aleksandrze, Dominik Dudek.
0: Słucham.

0: Za niespełna 18 minut będzie godzina 20. U nas w studiu dzisiaj Dominik Dudek, gwiazda na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Osoba wyjątkowo dopasowana do profilu stacji. Jak jedziesz samochodem, to słuchasz swojej muzyki, czy nie?
1: Wiesz co? Słucham swoich demówek czasem.
0: Aha.
1: A trochę ich tam jest do posłuchania.
0: Piosenka była o twojej narzeczonej, dzięki której zgłosiłeś się do Voice of Poland we wszystkich wywiadach.

0: tym mówisz. Czy Aleksandra Trzaska, bo ona pomogła ci ponownie uwierzyć, tak mówisz, w twoje umiejętności wokalne. Ona sprawiła, że, czy może inaczej, czy ty miałeś taki czas, że zrezygnowałeś ze śpiewania?
1: Miałem taki czas, że zrezygnowałem bardziej ze swojej kariery niż ze śpiewania, bo wiadomo, że w domu zawsze sobie lubiłem pośpiewać, ale miałem taki moment, że wiesz, pracowałem na budowie.
0: I nawet... A tam w Anglii, czy
1: nie, tu
0: tutaj?
1: W Polsce. Okay. Jak wróciłem właśnie z Anglii, był COVID, więc jakby...
0: No to taka pewniejsza i tak, czasami bardziej lukratywna praca niż w showbiznesie.
1: Tata miał firmę, więc zatrudniłem się u niego. Fajna praca na budowie, w ogóle robiłem betony.
0: Super.
1: Całkiem spoko.
0: Samopoziomujące?
1: Nie, robiliśmy takie przemysłowe bardziej, właśnie stacje benzynowe, jakieś takie duże płyty z betonu, przystanki autobusowe, jakieś takie tego typu rzeczy. Ale lubiłem to robić, byłem w tym dobry, więc spoko. Jakie było pytanie? Przypomnij mi.
0: Pytanie było takie, czy miałeś taki czas, że zrezygnowałeś ze śpiewania?
1: Tak, był taki czas rzeczywiście i to było zaraz blisko przed tym Voice'em, że już byłem tak zmęczony, próbami przez te lata, wiesz, to Anglia i w ogóle też miałem zespół, wydawaliśmy w Polsce, próbowaliśmy też po polsku, trochę po angielsku, graliśmy koncerty i tak dalej, tego było bardzo dużo. I byłem już tak tym wszystkim zmęczony, że mi nie idzie, że był taki moment, że już sobie chciałem odpuścić. I rzeczywiście to zrobiłem, ale tam to moja narzeczona gdzieś tam cały czas widziała we mnie coś. Poza tym zawsze chciałem mieć chłopaka muzyka, więc...
0: Nie po to się z tobą zadawała, żeby nagle...
1: Nie mogła odpuścić. Musiała mieć chłopaka muzyka, no i ma.
0: Jasne. Czy ty jesteś multiinstrumentalistą, czy masz dobry komputer z mocnym oprogramowaniem?
1: Jestem multiinstrumentalistą, mogę tak powiedzieć. Nauczyłem się grać na wielu instrumentach. Ja po prostu lubię odkrywać nowe instrumenty. I wydaje mi się, że bardzo łatwo mi przychodzi nauka na nowych instrumentach. I dużo ich mam. Ale też oczywiście korzystam z komputerów i tych wszystkich programów, bo to czasem pomaga, albo można odkryć coś nowego, coś innego, ale jak trzeba nagrać gitarę, albo bas, albo nie wiem co, albo saksofon, to biorę i gram.
0: O, aż tak? Wszechstronnie. Ja akurat... Myślałem, że to tylko pianino,
1: nie, no, saksofon, gitara. Ja w ogóle skończyłem Wydział Jazzu w Katowicach na saksofonie, więc jakby...
0: To jest twój instrument.
1: Z zawodu jestem saksofonistą, to też jest bardzo dziwne, no...
0: Aha. Bo jak godzinę temu cię zapowiadałem, to grałem Prince'a akurat piosenkę i mówię, że może tak jak Prince masz takie umiejętności, więc wygląda na to, że tak.
1: Może na gitarze nie gram jak Prince, bo on akurat jest jednym z najlepszych gitarzystów. Jest niesamowity Prince. Więc aż tak dobrze nie gram, ale na tyle dobrze, żeby sobie nagrywać własne piosenki, na pewno gram.
0: Miałem Imagine Dragons zaproponować, bo wiem, że lubisz.
1: Bardzo.
0: Ale w związku z tym, że nie mamy czasu, to zaproponuję Hold the Light. Tylko zanim usłyszymy Hold the Light, jeszcze chciałem cię spytać o to, jak dbasz o głos, bo jeżeli miałeś takie okresy, gdzie już praktycznie nie śpiewałeś, później wygrywałeś The Voice of Poland, więc musiałeś być na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Później bardzo jesteś wszechstronny, grasz różne koncerty i plenerowe, i telewizyjne, i pewnie swoje, no tak jak mówiłeś, więc to też są inne formy dbania. Masz jakiś swój zestaw ćwiczeń, robisz coś takiego, co utrzymuje twój głos
1: w
0: formie?
1: Tak. Mam taki zestaw ćwiczeń swój, który trwa dokładnie 22 minuty.
0: Aha.
1: I mam taką butelkę.
0: Ale od foniatry? To jest jakiś taki...
1: Moja pani nauczyciel z Krakowa, pani Sonia, pozdrawiamy. Nauczyła mnie ćwiczyć na takiej butelce. Mam taką butelkę, do której wlewam wodę, jakiś tam poziom wody, i to sprawia, że mogę poprawnie wydobywać z siebie dźwięk. I jak sobie ćwiczę przez tam te 10 do 20 minut właśnie poprawnie te swoje ćwiczenia, no to potem jakby w jakiś sposób utrzymuję tą swoją formę, chociaż bardzo często mi się zdarza, nie wiem, nie ćwiczyć przez miesiąc i nic nie robić, a potem iść na koncert i czasem jak mam dobry dzień, to po prostu siedzi i śpiewam.
0: A co z tą wodą? Przepraszam, bo mnie to zaintrygowało.
1: Tam jest taka rureczka, wdmuchuje się powietrze do środka i tam jest ta woda i jeżeli jest powietrze, jakby idzie dobra ilość powietrza, no to są bąbelki w tej wodzie, więc widzimy, tak? Czyli jeżeli wydajemy dźwięk i są dobre bąbelki, no to widzimy, że jest odpowiednia ilość i dźwięku, i powietrza. Skomplikowane, wiem.
0: Nie, ale działa na wyobraźnię. Myślę, że jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Hold the Light. Proponuję, żebyśmy posłuchali po serwisie przed godziną 20 jeszcze wrócimy do rozmowy z Dominikiem Dudkiem dzisiaj.

0: Minęła godzina 19.50. Wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Radia Kierowców, co się dzieje. Cały czas rozmawiamy z Dominikiem Dudkiem o samochodach, oczywiście. I za chwilę będziemy kontynuować, tak żebyście i wy to usłyszeli, ale wcześniej sprawdzi Mariusz, co się dzieje. Znaczy już sprawdził, a teraz nam powie, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz mniej utrudnień, coraz mniej kłopotów, coraz mniejszy ruch na naszych drogach. Nie ma już kłopotów na autostradzie A2 między węzłem Sługocina, węzłem Modła w Barłogach na 248 km na jezdni w kierunku Warszawy. Co pozostało? Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Juszkowa na 347 km, awaria lawety, która blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. 2 kilometry wcześniej S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki. Skończyły się kłopoty na 344 km, gdzie zderzyły się auto osobowe i ciężarówka i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Wciąż utrudnienia na połączeniu ekspresowej 8 i krajowej 50. Chodzi o odcinek Ostrów-Mazowiecka-Brok w pobliżu węzła Brok. Na pierwszym kilometrze ciężarówka wjechała do rowu, blokując łącznicę ekspresowej z krajową. Ruch odbywa się przez węzeł Porębo oraz węzeł Naguszewo. I droga ekspresowa S8, ale w Warszawie, od koła po Marymont. Korek dla jadących w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Za 7 minut będzie godzina 20. Dziś gwiazdą na luzie jest Dominik Dudek. Pierwszy twój samochód po zdaniu prawa jazdy to C3, teraz C-klasę. A co pomiędzy? Też na C były samochody?
5: Też na C, też to. No właśnie był chwilę Freelander. Freelander 2 z silnikiem 2.2. Fajny samochód w ogóle.
0: Land Rover Freelander, to był
5: tak, 2007 rok chyba to był tego samochodu.
0: Sportem,
5: Tak, jakiś taki trochę kanciaty, ale taki już fajny całkiem. Kurczę, mega dobry samochód, moja siostra nie jeździ do dzisiaj, ma chyba 350 tysięcy przebiegu.

0: ale dość niezawodny ten samochód jest.
1: No tylko paliwożerny, bo
0: paliwożerny, no potrafi, mają, to... no 12 litrów potrafi spalić, pali tyle, ale jeżeli chodzi o jazdy w zimie, bo akurat moja siostra mieszka w Limanowej, tam są górki,
1: no tak,
0: to jazda w zimie jest bezproblemowa.
1: A miałeś jakąś taką drogę, trasę ulubioną w górach, którą jako dzieciak gdzieś tam jeździłeś?
0: Wiesz co, ja ogólnie lubię być za kółkiem. Ja uwielbiam. I typu jak mi ktoś mówi, że mam jechać, nie wiem, z Warszawy do Krakowa samochodem, ja jestem pierwszy, ja mogę jechać, nie? Więc ja jakoś tak uwielbiam samochody, uwielbiam w nich przebywać.
1: A miałeś nad łóżkiem jakiś plakat?
0: Wiesz co, nie, ale miałem bardzo dużo gazetek jakichś takich motoryzacyjnych. Aha. Pamiętam, że jak tata gdzieś za staną chodziłem, to zawsze te gazetki tata gdzieś tam kupował jakieś różne i przeglądałem samochody. Myślę, taki sobie kupię. I pamiętam, że jak byłem mały, to moim marzeniem była Mazda RX-8. Mm-hmm. Pamiętam do dzisiaj, że przez lata po prostu to był mój samochód marzenie.
1: No, a przejechałeś się przynajmniej? Bo nie, domyślam się, że nie
0: nigdy
1: miałeś
0: się nie, nigdy się nie przejechałem.
1: Fantastyczny samochód.
0: Nigdy się nie miałem okazji przejechać tym samochodem. Chociaż teraz można prawdopodobnie kupić ten samochód za grosze. Mm-hmm. No ale wiem, że były bardzo, bardzo problematyczne, więc...
1: Wiesz co, sam silnik Wankla właśnie nie. Tam problem polegał na tym, że to przy złym serwisowaniu się tam działy jakieś...
0: No tak, bo tam jakby wiem, że producent zalecał, żeby po prostu dolewać oleju co jakiś czas, więc podejrzewam, że użytkownicy, którzy kupowali ten samochód, tego nie wiedzieli i potem mieli z tym problemy. No ale nie wiem, bo może jak będę miał jakiś większy garaż, to sobie kiedyś kupię tak z sentymentu, nie? Bo to w sumie
1: rewelacyjne
0: samochody. Ale no właśnie przed tym razem weźmy Audi i właśnie to RS3 zabrałem moją narzeczoną do salonu i mówię, patrz na to, to ja bym to chciał tym jeździć.
1: No i dlaczego nie? Bo pewnie zielone, to takie...
0: No zielone, małe szyby, dużo pali, coś, więc wszystkie, bo ja bym chciała duże szyby w samochodzie. Aha. Zawsze jak moja narzeczona ma takie pojęcie o samochodach, że jak wchodzimy do jakiegoś salonu i oglądamy samochody, to ona mówi, ten nie, bo ten ma małe szyby. I to jest... I tyle, nic nie widzę.
1: Czyli więc... nie ma mowy o Lambo.
0: No słuchaj, no nie wiem jak się moja kariera potoczy, ale podejrzewam, że moim wymarzonym samochodem, jakbym miał powiedzieć teraz, to, tak, raczej będzie 911.
1: O!
0: I to jest raczej samochód ponadczasowy. Mm-hmm. Jeżeli miałbym bardzo dużo pieniędzy kiedyś, no to myślę, że to byłbym samochód, którym kupił. Tak mi się wydaje, nie wiem.
1: Trzymam kciuki, no by się udało zrealizować takie marzenie, bo to fajne marzenie. Była Eurowizja, ty startowałeś do Eurowizji, cały czas masz gdzieś tam w planach kolejne wystartowanie, no bo byłeś o włos, no byłeś na trzecim miejscu, prawie że się zakwalifikowałeś.
0: Byłem, no ale na ten moment nie startuję, nie mam zamiaru startować. Nie wiem, jakoś tak...
1: A co wtedy cię pchnęło do tego, żeby się tam pokazać? No bo...
0: Wiesz co, ja miałem i dalej mam bardzo duże ambicje i zawsze chciałem... Mi zawsze brakowało w Polsce artystów, którzy robią coś za granicą, albo przynajmniej próbują coś robić za granicą, albo w jakiś sposób próbują się tam przebić. I wydaje mi się, że Eurowizja jest takim miejscem, gdzie można to zrobić w miarę szybko, bo po prostu oglądalność ponad 200 milionów osób w Eurowizji jest raczej miejscem, gdzie można się pokazać pewnie z dobrej strony. I wydawało mi się, że i piosenka Be Good, i piosenka Hold the Light to były piosenki, z którymi warto było się pokazać i były dobrymi piosenkami, miały duży jakby potencjał radiowy też,
1: tak
0: dalej.
1: Słuchaliśmy.
0: Zresztą przed chwilą słuchaliśmy, więc jakby... Był ten potencjał gdzieś, no niestety, nie wiem, niestety...
1: No stało się tak,
0: stało
1: jak się stało,
0: jak się stało.
1: Nie wszystko zależy od artysty.
0: Nie pojechałem, ale teraz jakby sobie wspomnę piosenkę Be Good. Wtedy był taki moment w 2023, gdzie w ogóle muzyka folkowa na świecie bardzo wystrzeliła i bardzo żałuję, że nie pojechałem wtedy z tą piosenką, bo myślę, że mógłbym być w zupełnie innym miejscu, no ale niestety życie pisze takie scenariusze, że... Jest tak, jasno.
1: A teraz przygotowujesz się do ślubu i musisz lecieć na przymiarkę garnituru, więc nie zatrzymujemy.
0: Tak.
1: Posłuchamy też, będziemy tęsknić. Jak już będziesz jechał samochodem, to włącz sobie radio kierowców, będzie Don't Panic też specjalnie dla ciebie. Trzymam kciuki za powodzenie wszystkich planów i mam nadzieję, że czerwcowe koncerty też będą bardzo udane. Zachęcamy do oglądania i słuchania Dominika Dudka. Sprawdzajcie jego media społecznościowe, a cała rozmowa już jutro w naszym portalu Polskie Radio Kierowców. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Przyjemna rozmowa.
1: Cieszę się.

0: to właśnie tytuł tej piosenki. Dominik Dudek w PRK w Polskim Radiu Kierowców przed chwilą był na żywo i muzycznie, a teraz czas na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Prognoza pogody na najbliższe godziny, czyli na noc ze środy na czwartek, która miejscami początkowo będzie z zachmurzeniem dużym i to w przeważającym obszarze kraju będzie to zachmurzenie. A w związku z tym, że będzie duże zachmurzenie, no to wystąpią też opady deszczu, zanikające. A na północnym wschodzie oraz lokalnie w centrum, mimo że opady będą zanikające, to pojawią się burze, tak do północy, do pierwszej w nocy. W drugiej części nocy przeważać będzie zachmurzenie już małe i umiarkowane. Lokalnie będą się tworzyć mgły, które ograniczą widzialność od 300 do 500 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 7 do 12 stopni. Jeszcze chłodniej będzie na Podhalu, tam około 5, ale dobra wiadomość, miła, że nie będzie przymrozków. Wiatr też słaby, nie będzie miał wpływu na odczuwanie temperatury, a jeśli w ogóle go ktoś zauważy, to będzie mógł sprawdzić, czy na pewno, tak jak synoptycy przewidują, będzie wiał z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piosenka obiecana Dominikowi, jego ulubiony zespół Coldplay na początek dzisiejszego, na początek kolejnej godziny dzisiejszego naszego spotkania, a może w ten sposób. Do 22 jedziemy razem w składzie Paulina Olak, Mariusz Dąbrowski, Eldar Pedorenko, a ja mam na imię Zbyszek, na nazwisko Zegler. Bardzo się cieszę, że możemy razem być w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy. No, przychylam się do tego. Też chciałbym po prostu być szczęśliwy i niech tam się wszystko naokoło tak układa, żeby można było tak właśnie powiedzieć. Jestem przekonany, że tego samego zdania jest Mariusz Dąbrowski.
1: Trzy razy tak.
0: I teraz na dowód opowie o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S3 to jest najświeższe, najnowsze utrudnienie. Odcinek węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska. W pobliżu miejscowości Różyca na 80 km zapaliło się auto osobowe. Pożar jest na pasie awaryjnym, ale na akcję gaśniczą zajęty jest prawy pas w kierunku Szczecina. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe, w pobliżu Juszkowa na 347 km. Awaria lawety, zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. S8 i Krajowa 50, odcinek Osłów Mazowiecka Brok, w pobliżu węzła Brok na pierwszym kilometrze. Ciężarówka wjechała do rowu, blokując łącznicę ze S8 na drugą krajową numer 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. I S8 w Warszawie. Kłopoty są od Żerania po Annopol na jezdni w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny raport z dróg już o 20.30. Była nowa piosenka Raya Daltona, to teraz dla równowagi nowa piosenka Mroza. Nie ma miejsca jak dom, który Mrozu sobie buduje i śpiewa pięknie. 12 minut temu minęła godzina 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie.

0: Jedna z najbardziej rozpoznawalnych gitar na świecie, Santana, Carlos Santana i Rob Thomas, Smooth za nami. 25 minut temu minęła godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której byliśmy już dzisiaj w Wielkopolsce, byliśmy na Lubelszczyźnie. Czas zajrzeć do Małopolski. Zakopane rozpoczyna, właściwie na Podhale, Zakopane rozpoczyna remonty dróg przed sezonem wakacyjnym. Na ulicę miasta już wyjechał ciężki sprzęt. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, między innymi na drodze na Bystrę i na ulicy Grunwaldzkiej. Drogowcy pracują też na mniejszych ulicach, między innymi Wojdyły i Galicówce, i łatają dziury na innych drogach. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz mówi, że większość prac ma się zakończyć przed letnim sezonem turystycznym.
1: Wreszcie pogoda na to pozwala, dlatego remonty rozpoczynamy teraz, także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
0: A co najmniej do września będzie zamknięty, przebudowywany i poszerzany dolny odcinek ulicy Kasprusie.

0: Urocza Karolina Stanisławczyk z Don Juanem Wielkim, producentem, wykonała atrament, a Mariusz Dąbrowski wykona potrójne salto z tulupem na drogach polskich. Nie, chyba nie trzeba się gimnastykować.
1: No, będzie na S3, więc kto wie, czy potrójne salto nie byłoby wskazane.
0: Tak. No to sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska. W pobliżu Różycy na 80 kilometrze spaliło się auto osobowe. Na pasie awaryjnym zajęty jest prawy pas w kierunku Szczecina. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe, w pobliżu Juszkowa na 347 kilometrze zepsuło się auto ciągnące lawetę i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S8 i Krajowa 50, odcinek Osłów Mazowiecka Brok, w pobliżu węzła Brok na pierwszym kilometrze tej trasy ciężarówka w rowie, przez co zablokowana jest łącznica z S8 na Krajową 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. I S8 w Warszawie, korek jest od Marymontu po Annopol na jezdni dla jadących w stronę Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja tylko pozwolę sobie nieśmiało przypomnieć, że cały czas czynna jest, właściwie 24 godziny na dobę, aplikacja Polskie Radio Kierowców, dzięki której można, tak jak nasz stały słuchacz Toczek, napisać albo nagrać wiadomość albo tekstową, albo głosową. Toczek wybrał opcję tekstową, napisał: cześć chłopaki, Toczek wita się z motoryzacyjnym pozdrowieniem, zaraz dobije do portu, no to życzymy szczęśliwego wodowania.

0: Cóż za wspaniała dykcja Kuby Kawalca z zespołu Happy Set. Nie zwróciłem uwagi wcześniej, że tak pięknie śpiewał po polsku w milowym lesie. Za 20 minut będzie godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której o większości spraw mówię do was dla was, ale tym razem jestem pewien, że sam też skorzystam z tego, o czym teraz powiem, bo roztoczański szlak rowerowy połączy Kraśnik z Lubyczą Królewską. To 125 km dróg rowerowych i infrastruktury za ponad 260 milionów złotych. Projekt został dofinansowany i z unijnego, i z rządowego budżetu. Dołoży się też 5 powiatów, 7 gmin, Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny i Samorząd Województwa Lubelskiego.
1: Szlak rozpocznie się w Kraśniku i będzie wiódł wzdłuż Roztocza do Lubyczy Królewskiej w powiecie tomaszowskim, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
2: Te 125 km tej bezpiecznej drogi nam przyniesie przede wszystkim 14 miejsc obsługi rowerów, stacji ładowania, to parkingi, wszystko to, co służy rowerzyście.
1: Dla nas, samorządowców funkcjonujących na Roztoczu, to szansa na rozwój, przyznaje przewodniczący związku Wojciech Żukowski.
3: To otwarcie nowego rozdziału w wykorzystaniu potencjału Roztocza, bo przypominam, że jest to teren ogromnie bogaty przyrodniczo, kulturowo, geograficznie, o czym świadczy fakt, że od 2019 roku Roztocze jest wpisany na listę UNESCO.
1: W województwie lubelskim powstało już 1700 km ścieżek rowerowych. Nowe 125 km trasy będzie gotowe do końca grudnia. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: No to mamy pomysł na przyszłoroczne wojaże. Unia Europejska przyznała na te inwestycje prawie 190 milionów złotych, a 10 milionów dał też na szlak nasz polski rząd.

0: Między innymi odezwał się w aplikacji Polskie Radio Kierowców nasz stały słuchacz, Tomek z Dużego.
1: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. No nie pozostaje nic innego, jak życzyć Dominikowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. I niech nie myśli, że będzie miał lepiej od nas. Nie, to tak w cudzysłowie, nie można nikogo straszyć, ale niech mu się układa jak najlepiej. Tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Tutaj do pana Mariusza Dąbrowskiego światła mijania już mam włączone.
0: Dziękujemy.
1: Droga Jarocin, Poznań, Piotrków, na razie jestem w Kaliszu, nic się nie dzieje, pogoda jest bardzo ładna. No cóż, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe najlepsze radio PRK i tutaj pytanie do prowadzącego Zbyszka. Czy był wczoraj na Metalice? Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi.
0: No nie byłem, Tomku, bo mi lekarz zabronił, ale na wszystkich wcześniejszych od 1991 roku w Chorzowie do krakowskiego w 2018 plus na kilku w innych krajach i raz w ojczyźnie samej Metaliki w latach 90. byłem, więc na razie wystarczy. Nam natomiast nigdy dosyć wiadomości z dróg, po to jest Mariusz Dąbrowski.
2: Rozanielony głosem naszego słuchacza, bo to już któryś taki głos. Dziękuję państwu za to, że słysząc nasze serwisy drogowe, państwo od razu włączają sobie, tak, światła mijania. Bajka.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie. Utrudnienie jest trójka, odcinek węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska w pobliżu Różycy na 80 kilometrze. Tam spaliło się auto osobowe, pożar był na pasie awaryjnym, ale zajęty jest prawy pas w kierunku Szczecina. Bo to tak, raz pożar, dwa akcja gaśnicza, trzy trzeba jeszcze pogorzelisko posprzątać. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Juszkowa. Na 347 kilometrze zepsuła się laweta i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S8 i droga krajowa numer 50, odcinek Osłów Mazowiecka Brok. Pierwszy kilometr na węźle w Broku. Samochód ciężarowy wjechał do rowu, blokując łącznicę z S8 na krajową 50. Ruch odbywa się przez węzeł Porebo oraz przez Nagoszewo. I kolejne zmiany na S8 na jej stołecznym fragmencie. Problemy są od koła przez Marymont, most Wiślany, aż po Annopol dla jadących w stronę Białegostoku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

Zbliża się godzina 21, chociaż breakoutu można by było słuchać zawsze, wszędzie i w kółko. Ja przynajmniej tak mam. Powiedzmy to, Tadeusz Nalepa, nieodżałowany, fantastyczny, cudowny, klimatyczny. Zbliża się godzina 21, po 21.

0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, nadal będziemy jechali na luzie. Mam nadzieję, że z wami. Sprawdzam aplikację. Siemanko, super duo. W Szczecinie stopni 17, niebo zachmurzone, średnio widoczność dobra, przyczepność również. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Antek z Gryfina. Pozdrawiamy ciebie, Antku, bardzo serdecznie. No i skoro już wiemy, jak w Szczecinie, to sprawdźmy, jak wygląda w tej chwili kwestia pogodowa, temperaturowa w najzimniejszym i najcieplejszym miejscu w Polsce i jaka będzie pogoda jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o najcieplejsze, najzimniejsze miejsce w kraju, to one są dosyć blisko siebie w tej chwili. Hel to jest najzimniejsze miasto, 11,9 stopnia, a Kwidzyn najcieplejsze, 20,6. Odczuwalna najwyższa w Łodawie, 11,7, najniższa w Lęborku i w Zakopanem. To jeżeli chodzi o stan aktualny, a jutro w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe, a przelotne opady deszczu głównie po południu, w centrum i na wschodzie z burzami miejscami i lokalnie z gradem. Napada tego deszczu około 10 mm na metr kwadratowy, na północy miejscami nawet 20. Temperatura maksymalna jutro od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do nawet 23-24 na wschodzie, nie na zachodzie, tylko na wschodzie. Chłodniej nad morzem od 11 do 14 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 21:00 pragnę zakomunikować szanownym słuchaczkom i słuchaczom, że dzisiejszą gwiazdą na luzie był Dominik Dudek. Jeszcze go dzisiaj usłyszymy. Przypomnimy sobie, o czym rozmawialiśmy. Jest realizator Eldar Pedorenko, najlepszy z najlepszych. Wydawczyni Takosz, Paulina Olak, Mariusz Dąbrowski. Również najlepszy z serwisantów drogowych będzie prezentował nam sytuację na drogach już za 8 minut. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Bardzo mi miło, że razem możemy spędzać czas w Polskim Radiu Kierowców i że z Philem Collinsem. In the Air Tonight na początek kolejnej godziny naszego spotkania. Do 22:00 jedziemy razem.

0: I już 10 minut po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i w ogóle w tej strefie czasowej, w której my się znajdujemy, to jest taka właśnie godzina. Ale to jest pora właśnie u nas w Radiu Kierowców na serwis drogowy. I właśnie teraz nastąpi tenże.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pogarsza się przejrzystość powietrza, zapada zmrok i to już jest obowiązkowy czas na światła mijania, a nie światła dzienne. A pieszym poza obszarem zabudowanym przypominam o obowiązku posiadania elementu odblaskowego. Jeśli zdarzy się, że bez takiego elementu jesteśmy w ruchu, proszę pamiętać, że telefon ma opcję latarka i można włączyć tą latarkę i ta latarka pomoże nam, może uratować życie, ale i także uratować sytuację przed mandatem. Droga S3, odcinek węzeł Goleniów, południe węzeł Kliniska w pobliżu Różycy, bez zmian na 80 km, zajęty prawy pas w kierunku Szczecina. S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk południe w pobliżu Juszkowa na 346 km, awaria lawety, zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Droga ekspresowa S8 i Krajowa 50, odcinek Ostrów Mazowiecka-Brok. Pierwszy kilometr, ciężarówka w rowie, zablokowana łącznica z S8 na Krajową 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. I S8 na jej stołecznym odcinku od Marymontu po Annopol, korek dla jadących w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Podczas chorzowskiego koncertu zespołu Metallica usłyszeliśmy w wykonaniu Roba Trujillo i Kirka Hammetta taką ich wersję niedokończoną, niepoprawioną piosenki zespołu Perfect. Właściwie Zbigniewa Hołdysa, Chcemy być sobą, a tymczasem Perfect, kontynuujący swoją karierę z Łukaszem Drapałą, opublikował w ubiegłym tygodniu nową, wyjątkowo udaną piosenkę Parodia końca świata.

19 minut temu minęła godzina 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dziś nasze studio odwiedził Dominik Dudek, 32-letni artysta, który mieszka pod Warszawą, ale pochodzi z Limanowej. Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, jak mówił, na Wydziale

0: ale instrumentalnym, w klasie saksofonu. Gra również na wielu innych instrumentach, na fortepianie, gitarze, perkusji. Początkowo pracował w branży budowlanej w zakładzie swojego taty i bardzo sobie to chwalił. To teraz muzyka stała się jego najważniejszym źródłem zarobku. Dominik nie ustaje w dążeniu do spełnienia marzeń muzycznych, o których mówił niejednokrotnie w czasie tej naszej krótkiej rozmowy, a dzięki wsparciu narzeczonej, a za półtora tygodnia żony Aleksandry, Dominik zgłosił się w 2022 roku do The Voice of Poland i pokonał wszystkich uczestników, dzięki czemu wygrał program i wydał singiel Be Good, z którym walczył o bilet na Eurowizję w 2023 roku. Dominik znalazł się w trójce najlepszych, przegrywając tylko z Blanką i Janem. Teraz ponownie spróbuje swoich sił. Nie spróbuje. Twierdzi, że nie będzie na razie walczył o Eurowizję. W każdym razie u nas w Polskim Radiu Kierowców nie mogłem nie zapytać Dominika o jego samochody oraz o to, czy jest fanem motoryzacji. A jest.
1: Tak teraz naprawdę jeżdżę Mercedesem C-klasą W206, czyli tym najnowszym. Mm-hmm.
0: No i jak? Jakościowo, bo tam niektórzy twierdzą, że już to hasło, że bez gwiazdy nie ma jazdy, to
1: zrobiłem nim 80 tysięcy kilometrów przez 2 lata.
0: O, no to sporo.
1: Więc całkiem dużo i mogę się wypowiedzieć na temat tego samochodu.
0: No.
1: I miałbym dużo do powiedzenia. Nie wiem, czy wszystko chcę mówić, ale parę razy tam gdzieś byłem na serwisie.
0: Aha.
1: Z tym samochodem, ale jeżeli chodzi o jakieś silnikowe rzeczy, bez zarzutu.
0: Aha.
1: To zawsze były jakieś takie raczej inne drobnostki, może bardziej elektronika czy coś takiego, nie? Bo sam silnik i technicznie nigdy nic się z tym samochodem nie wydał, nigdy mnie nie zawiódł na drodze i tak dalej, więc jakby...
0: A oleju dolewasz wcześniej? W sensie wymieniasz go poniżej tej zalecanej przez producenta
1: tak jak producent
0: kilometrówki?
1: Tak jak producent. Wszystko jak producent. Wiem, że powiem, że powinno się tam co 10 tysięcy.
0: No,
1: no ja tam wymieniam co 17, co 18 tysięcy, czyli parę tysięcy poniżej tego, co zaleca. I nie wiem, na razie nic się nie dzieje. Mam 80 tysięcy.
0: A to diesel jest?
1: To jest benzyna. To jest w ogóle 1.5. Tak, Mercedes montował 1.5.
0: Ale jakimś elektrycznym chyba jeszcze.
1: Tak, to jest mild hybrid. I w ogóle sobie tak myślałem, jak kupowałem ten samochód, że kurczę, 1.5 w takiej C-klasie. No trochę nie fajnie, nie? Ale bo podobne w sumie samochody BMW 3 i Audi A5, no mają te dwulitrowe silniki. Tak. Ale szczerze mówiąc, ten silnik mega dobrze pracuje w tym samochodzie. I naprawdę,
0: no szczególnie, że jest złączony.
1: I naprawdę, jeżeli chodzi o jazdę na autostradzie, jakąś szybszą jazdę dynamiczną, to on sobie świetnie radzi. W ogóle po mieście naprawdę sobie świetnie radzi, ale no chyba będę chciał wymienić ten samochód może za niedługo. Zobaczymy, co moja Ola powie na to, nie wiem.
0: A słuchaj, to jest samochód, w którym dzięki tej mniejszej pojemności już jest zauważalna oszczędność paliwa, bo no po to się kupuje hybrydę, prawda?
1: Wiesz co, to jest mild hybrid, więc tam ta hybryda tak no, może no, trochę naciągana, ale wiesz co, jeżeli chodzi o jazdę autostradą, to tak przy 140 potrafi spalić 6-6,5 litra, więc to jest spoko.
0: No to tak. To
1: ale jeżeli chodzi o jazdę po mieście, tu po Warszawie, no to znacznie więcej.
0: A.
1: Znacznie
0: tak,
1: więcej.
0: Znacznie.
1: Potrafi nawet 10 litrów spalić.
0: Interesujesz się motoryzacją. To nie jest tak, że tylko
1: kocham.
0: Siedzisz w nutkach.
1: Kocham. Wszystkie sezony Top Gear obejrzałem 2 albo 3 razy.
0: Ale te po Hammondzie, Mayu i Clarksonie też?
1: Tamte trochę mniej. Te pierwsze sezony oglądałem, potem już trochę mi się przestało podobać, przerzuciłem się na Grand Tour.
0: Poważnie?
1: Tak. Potem Grand Tour cały obejrzałem też chyba z 2 razy. Więc dużo. Ja cały czas na YouTube oglądam jakieś motoryzacyjne rzeczy i tak dalej, więc jestem wielkim fanem.
0: A zdarzyło ci się w takim razie, jeżeli jesteś fanem też motoryzacji, jeździć po torze?
1: Ostatnio byłem na takim offroadzie, więc jeździłem terenówką po górach i dziurach.
0: Okej. A jaką?
1: To był akurat Patrol, Nissan Patrol.
0: A, no to konkretna terenówka.
1: Tak wielkie koła miał.

0: Billy Idol, Brytyjczyk w Ameryce. Przez całe młode życie myślałem, że on jest Amerykaninem, a się okazało, że wyemigrował do Stanów po tym, jak rozwiązał swój pierwszy zespół Generation X. Minęła godzina 21:30. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. No i jak słuchacie Polskiego Radia Kierowców, to wiadomo, że o wpół do pełnej godziny zawsze jest serwis informacyjny drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mam dla naszych słuchaczy dobrą wiadomość. Żadnych zmian na naszej drogowej mapie utrudnień przez minione 20 minut nie mogę wpisać. Wciąż jest trójka, odcinek węzeł Goleniów, południe węzeł Kliniska w pobliżu Różycy, 80 km. Tam są kłopoty, bo doszło do pożaru auta osobowego na pasie awaryjnym, a zajęty jest nie dość, że awaryjny, to jeszcze prawy pas w kierunku Szczecina. S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe, w pobliżu Juszkowa na 346 km. Awaria lawety, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. S8 i Krajowa 50, odcinek Ostrów Mazowiecka Brok, w pobliżu pierwszego kilometra ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowana jest łącznica S8 z Krajową 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. I S8 na stołecznym odcinku. Korek jest od Marymontu po Annopol dla jadących w stronę Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowa Madonna. Niektórzy tak mówią o Sabrinie Carpenter. No to ta dotychczasowa Madonna zaprosiła ją do zaśpiewania wspólnie piosenki. Bring Your Love się nazywa. Excuse me.

0: Grabarz z Pijamy Porno i z zespołu Strachy na Lachy był u nas przed końcem roku, a dziś gościliśmy w Na Luzie Dominika Dudka, który okazał się być wielkim fanem motoryzacji. Rozmawialiśmy między innymi o tym. Pierwszy twój samochód po zdaniu prawa jazdy to C3, teraz C-klasę. A co pomiędzy? Też na C były samochody?
1: Też na C, też tak. No właśnie był chwilę Freelander. Freelander 2 z silnikiem 2.2. Fajny samochód w ogóle.
0: Land Rover Freelander.
1: To był tak 2000, taki pomiędzy... Tak, to 2007 rok chyba to był tego samochodu.
0: Sportem, a
1: tak, jakiś taki trochę kanciaty, ale taki już fajny całkiem. Kurczę, mega dobry samochód. Moja siostra nim jeździ do dzisiaj. On ma chyba 350 tysięcy przebiegu, ale dość niezawodny ten samochód jest.
0: No tylko

0: Paliwożerny, bo
1: paliwożerny, no, potrafi, mają, to... no 12 litrów potrafi spalić, pali tyle, ale jeżeli chodzi o jazdy w zimie, bo akurat moja siostra mieszka w Limanowej, tam są górki,
0: no tak,
1: to jazda w zimie jest bezproblemowa.
0: A miałeś jakąś taką drogę, trasę ulubioną w górach, którą jako dzieciak gdzieś tam jeździłeś?
1: Wiesz co, ja ogólnie lubię być za kółkiem. Ja uwielbiam. I typu jak mi ktoś mówi, że mam jechać, nie wiem, z Warszawy do Krakowa samochodem, ja jestem pierwszy, ja mogę jechać, nie? Więc ja jakoś tak uwielbiam samochody, uwielbiam w nich przebywać.
0: A miałeś nad łóżkiem jakiś plakat?
1: Wiesz co, nie, ale miałem bardzo dużo gazetek jakichś takich motoryzacyjnych. Aha. Pamiętam, że jak tata gdzieś za staną chodziłem, to zawsze te gazetki tata gdzieś tam kupował jakieś różne i przeglądałem samochody. Myślę, taki sobie kupię. I pamiętam, że jak byłem mały, to moim marzeniem była Mazda RX-8. Pamiętam do dzisiaj, że przez lata po prostu to było mój samochód marzenie.
0: No, a przejechałeś się przynajmniej? Bo nie, domyślam się, że nie
1: nigdy
0: miałeś
1: się nie, nigdy się nie przejechałem.
0: Fantastyczny samochód.
1: Nigdy się nie miałem okazji przejechać tym samochodem. Chociaż teraz można prawdopodobnie kupić ten samochód
0: za
1: grosze. No ale wiem, że były bardzo, bardzo problematyczne, więc...
0: Wiesz co, sam silnik Wankla właśnie nie. Tam problem polegał na tym, że to przy złym serwisowaniu się tam działy jakieś...
1: No tak, bo tam jakby wiem, że producent zalecał, żeby po prostu dolewać oleju co jakiś czas, więc podejrzewam, że użytkownicy, którzy kupowali ten samochód, tego nie wiedzieli i potem mieli z tym problemy. No ale nie wiem, bo może jak będę miał jakiś większy garaż, to sobie kiedyś kupię tak z sentymentu, nie? Bo to w sumie...
0: Rewelacyjne
1: samochody. Ale no właśnie, przed tym razem weźmy Audi i właśnie to RS3 zabrałem moją narzeczoną do salonu i mówię, patrz na to, to ja bym to chciał.
0: No i dlaczego nie? Bo pewnie zielone, to takie...
1: No zielone, małe szyby, dużo pali, coś. Wszystkie, bo ja bym chciała duże szyby w samochodzie. Aha. Zawsze jak moja narzeczona ma takie pojęcie o samochodach, że jak wchodzimy do jakiegoś salonu i oglądamy samochody, to ona mówi, ten nie, bo ten ma małe szyby. I to jest... I tyle, nic nie widzę.
0: Czyli nie ma mowy o Lambo.
1: No słuchaj, no nie wiem, jak się moja kariera potoczy, ale podejrzewam, że moim wymarzonym samochodem, jakbym miał powiedzieć teraz, to raczej będzie 911.
0: O!
1: I to jest raczej samochód ponadczasowy. Mm-hmm. Jeżeli miałbym bardzo dużo pieniędzy kiedyś, no to myślę, że to był samochód, który bym kupił. Tak mi się wydaje, nie wiem.
0: Co nie zmienia faktu, że i w 911 i we wszystkich Lamborghini szyby są małe. Pozdrawiamy panią Aleksandrę, która już niedługo będzie żoną Dominika Dudka. Dominika Dudka też pozdrawiamy. Cała rozmowa już jutro na stronie radiokierowców.pl, którego to Radia Kierowców słuchacie teraz. I Dominika Dudka też w jego tytułowej piosence z debiutanckiego albumu We Are Young, But Only Once. Jesteśmy młodzi, ale tylko raz.

0: Wielka miłośniczka amerykańskiej motoryzacji, chociaż ostatnio przesiadła się do Lexusa NX-a. Niebo dla ciebie, Urszula. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak jak i wszystkich słuchających w tej chwili Radia Kierowców. Szczególnie polecam teraz słuchać nas bardzo uważnie, bo powiemy, jak się jeździ pod koniec dnia. To ostatni dzisiejszy serwis w ogóle drogowy.
1: Niestety tak, ale chętni mogą przenieść się za godzinę jeszcze do programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Na 2 minutki przed pełną i wracać tak szybko do PRK,
1: do
0: Radia
1: Polskiego Kierowców.
0: Radia Kierowców. A teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety nic się nie zmieniło w Warszawie. S8 od Annopol, od Marymontu po Annopol, korek dla jadących w stronę Białegostoku. I ten korek jest od paru godzin. Droga ekspresowa S8, Krajowa 50, odcinek Ostrów Mazowiecka Brok w pobliżu węzła Brok. Na pierwszym kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowana jest łącznica ze S8 na Krajową 50. Ruch odbywa się przez węzeł Poręba oraz węzeł Nagoszewo. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Juszkowa na 347 kilometrze. Awaria lawety, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. I S3, odcinek węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska w pobliżu Różycy, 80 km po pożarze auta osobowego. Zajęty jest prawy pas w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ja chciałem podziękować za aktywny udział wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Kierowców. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam też, jeśli słucha, dzisiejszego gościa. Dominik Dudek wpadł do nas jak po ogień, ale przez tę godzinkę opowiedział bardzo dużo, jak słyszeliście też przed kilkoma chwilami. Paulina Olak była dzisiaj wydawczynią, sprawowała pieczę nad całym programem. Mariusz Dąbrowski, jak słyszeliśmy, informował o tym, co na drodze i będzie informował jeszcze przez godzinę w jedynce. A Eldar Pedorenko realizował program. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i życzę szerokiej drogi, uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.